0: o naszych lokalnych przedsiębiorców. No i ten ruch się, myślę, że rozłoży. Ci mieszkańcy, którzy jadą od Olszewoborek, głównie gmina Olszewoborki, Baranowo z tamtej strony i będą chcieli na przykład nie wjeżdżać do miasta, bo też kiedyś, jak to inżynierzy projektowali ten układ komunikacyjny, no to dwa mosty do jednego ronda spięli, no to prędzej czy później mogło się skończyć tym, czym się skończyło. Projektowali w latach 90., gdzie ten ruch jeszcze był nie taki, jak jest teraz, nie było takiej liczby użytkowników dróg, więc no, powodowało to korki. Też myślę, że ta obwodnica to odciąży, też Stacha Kondwy przebudowujemy to trasę wylotową na Olsztyn, będzie szerzej, więc też no, myślę, że i tak już jest generalnie po tych zmianie organizacji na tym rondzie głównym, wjazdowym, to oznakowanie poziome już sprawiło, że ten ruch stał się płynniejszy, a myślę, że po dokończeniu tych inwestycji jeszcze będzie lepiej.
1: To jeszcze na koniec, w Ostrołęce będzie nowy stadion lekkoatletyczny. To inwestycja, która gdzieś zwiększy te możliwości społeczności sportowej w mieście?
0: Myślę, że tak, no bo dotychczas płyta główna to żużel, to już lata swojej świetności ma dawno za sobą. Takich stadionów nie jest już bardzo dużo. A teraz ta nowa płyta główna, nowe boisko. Z jednej strony mamy w Ostrołęce bardzo dużo szkółek piłkarskich dla dzieciaków, więc myślę, że ten komfort będzie dla nich lepszy, dla naszej lokalnej drużyny na Ref Ostrołęka, ale też w dużej mierze to, co powstaje, będzie dla lekkoatletów. Nasi lekkoatleci, jeżeli trenują, to gdzieś muszą trenować poza Ostrołęko, a my stworzymy te warunki do właśnie rozwoju i nawet organizowania już chociażby różnego rodzaju zawodów na wysokim poziomie.
1: No i jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, to Ostrołęka jest ceniona w Polsce, bo tu do was przyjeżdżają drużyny na obozy piłkarskie i zimowe nawet i w lato.
0: Dokładnie tak. Mamy to bazę sportową. Jak już to płytę, to mamy tak naprawdę trzy duże boiska, mam jeszcze boisko na ulicy Partyzantów na Wojciechowicach, więc ta baza, jeżeli chodzi o, to też ma pan rację, redaktor, co roku mamy obłożenie, jeżeli chodzi o nasz hotel, który właśnie w czasie ferii zimowych i właśnie w czasie wakacji przyjeżdżają szkółki i z Gdańska, i z Warszawy, a nawet z Łodzi.
1: Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09 Gość poranka.

0: Początek dnia.
1: Gościem poranka 7-9 jest Bogumiła Olbryś, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, radiosłuchacze. Pozdrawiam serdecznie.
1: Zdradzeusz. Tak wczoraj Mateusza Morawieckiego określił na portalu X Tobiasz Boheński. Pani zdaniem były premier jest zdrajcą?
2: Dobre pytanie. Panie redaktorze, takie rzeczy, czyli rozłam w partii Prawo i Sprawiedliwość, no niestety jest złem. Jest zupełnie niepotrzebny, bo kompletnie nic dobrego nie wnosi, a rolą i zadaniem statutowym każdego posła jest wnosić coś twórczego, dobrego, bo jesteśmy wybrani przez naród i tu powinniśmy być głosem narodu. Więc te zachowania kolegów partyjnych, no już teraz nie klubowych, niestety nie służą nikomu, niczemu i nikomu w sensie dobre, absolutnie nic nie wnoszą i niczemu dobremu nie służą. Zobaczy pan prezes Kaczyński, gdy właściwie wszystkie gremia liczyły na to, że właśnie będą wyrzuceni. Okazało się, że nie zostali wyrzuceni, jeszcze raz to podkreślę, nie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. No jednak jakieś przesłanki.
1: Nie zostali wyrzuceni, ale to moim zdaniem była podpucha prezesa Kaczyńskiego. Niby nie zostali, a wcześniej mówił, że jednak zostają wyrzuceni.
2: Jestem nauczycielem z zawodu i takie zachowania, tak mówiąc językiem edukacyjnym, to wie pan, na totalną naganę się należą, mówiąc językiem edukacyjnym. A prezes Kaczyński taką ojcowską dłoń wyciągnął, tłumaczył, rozmawiał. Cała ta grupa, która jest przy byłym premierze Morawieckim, cała ta grupa, proszę pana, nigdy by w jakiś sposób nie zaistniała, gdyby właśnie nie bycie w PiS-ie i otrzymywanie wcześniej za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości dość wysokich stanowisk w rządzie, za czasów właśnie rządu Prawa i Sprawiedliwości. I tu słowo, wie pan, takie piękne słowo wdzięczność, słowo dziękuję, a nie taka postawa, wie pan, która coś niszczy.
1: No ale to przecież prezes Kaczyński kazał podpisywać lojalki i postanowiono nagle w wakacje, kiedy rząd miał ogromny kryzys.
2: Radia Nadzieja. Tak. Pan jest pracownikiem Radia Nadzieja. I pan wobec własnego pracodawcy i wobec własnej firmy po prostu musi być lojalny. To wypływa z charakteru pojmowania odpowiedzialności za swoje zadania i lojalności wobec własnego miejsca pracy.
1: Ale więc to był zakaz prowadzenia, zakaz obecności w jakimś stowarzyszeniu. I nagle w sytuacji, kiedy partia rządząca jest w największym kryzysie od lat, wszyscy mówią o tych wszystkich aferach, to nagle prezes Kaczyński z ekipą Jacka Sasina, Przemysława Czarnka postanowili zająć się sporami wewnętrznymi. Dlaczego akurat taki czas?
2: Proszę nie obarczać prezesa Kaczyńskiego ani wymienionych kolegów.
1: No to ich pomysł.
2: Nie, absolutnie, no, absolutnie. Tak. Sytuacja rozpoczęła się, gdy właśnie niezadowolona grupa posłów zaczęła właśnie taką intrygę. W marcu, gdy kandydatem na ewentualnie premiera z Prawa i Sprawiedliwości ma być profesor Czarnek. Więc tu się zaczęło i doskonale o tym pan redaktor wie, bo wszystkie media dość charakterystycznie te sytuacje pokazywały.
1: No ale było zdjęcie nawet, był prezes Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, że dwa płuca miały być.
2: No dwa płuca miały być.
1: I
2: to jedno płuce jakoś się zatrzymało. Ale wie pan, no, reanimacje są wskazane i może wie pan, powiem panu tak, panie redaktorze, więcej posłów i z grupy Morawieckiego i tych wszystkich posłów, którzy mają inklinacje prawicowe, więcej nas wszystkich łączy właśnie różne sprawy, które chociażby właśnie deficyt naszego państwa, który jest przerażający. Każdego dnia 2 miliony dziennie zadłużamy nasz kraj. Więc więcej nas łączy w sensie naprawy i odsunięcie od władzy Tuska niż dzieli. I tego się w życiu trzymajmy. A Prawo i Sprawiedliwość, tak jak pan też doskonale wie i pewnie radio słuchacze, ale przypomnę, były różne wydarzenia, Moi koledzy też się w różnych mediach wypowiadają na ten temat, a sprawa związana z panem Gowinem, sprawa związana z Solidarną Polską i zobaczy pan, że to wszystko się poukładało. Wie pan, mądre dowództwo, a takim jest prezes Kaczyński, chociażby przepiękna postać Karola Nawrockiego i tak można by było tych fakcików, wie panie, panie redaktorze, trochę porzucać i zobaczy pan, że jakoś boską i ludzką ręką wyszło to wszystko, no dobrze, ale wie pan co? Ważne jest, żeby były działania. My posłowie z Prawa i Sprawiedliwości po bardzo, bardzo udanej konwencji, bo to nie sztuka mówiąc, że myślimy o Polsce, bo też mamy takie hasło, ale myśląc o Polsce, my po prostu działamy dla tej Polski. Odbyła się bardzo fajna programowa konwencja, rodzina, edukacja, demografia i już szybciutko, bo w sierpniu 26 czujcie się wszyscy państwo zaproszeni. Następna konwencja programowa, suwerenność i gospodarka. I myślmy o tej Polsce.
1: Tylko mówiąc
2: myślmy
1: szczerze, tym, za bardzo ta
2: ważne.
1: Ostatnia konwencja się nie przebiła w
2: myślmy
1: mediach.
2: Myślmy o tym, co nas łączy, myślmy o tym, co nas buduje. Myślmy, panie redaktorze, o tym, że dziś o 3.50 prawdopodobnie rosyjska rakieta na polską ziemię upadła. I
1: to bym uważał, bo tu jeszcze nic nie wiadomo. Może to nie była rosyjska.
2: Może nie była rosyjska, no to co wszystkie barabania media ogólnoświatowe, że tak powiem, to prawdopodobnie, no ja też użyję tego słowa prawdopodobnie, jeszcze raz tego słowa używam, w okolicach Lublina. Panie redaktorze, już eksperci mówią, że to była rakieta, która mogła wiele, wiele zła zrobić, bo sam lej 10-metrowy o tym świadczy, to raz. I zobaczy pan, ostrzegają nas, że będzie burza, że jakieś tam rzeczy z balkonu trzeba zabrać. Dlaczego mieszkańcy Lublina i okolic Lublina nie zostali ostrzeżeni? Alarm, prewencyjny alarm po zdarzeniu? Panie redaktorze, przecież to mój wnuczek 4-letni by się roześmiał śmiech. No po zdarzeniu?
1: Pani poseł, dlatego wobec tych wszystkich sytuacji, które się dzieją i pani mówi, żeby skupiać się na tym, co nas wszystkich łączy, to wy, to dobry przekaz byłby do pani kolegów z partii.
2: Jeszcze raz proszę pytanie,
1: Że ten przekaz, żeby skupić się na tym, co wszystkich was łączy, jest dobrym przekazem do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Że dlaczego nie skupiają się na tym, co łączy, tylko na tym, co dzieli i postanowili się skłócić i obrażać nawzajem w mediach.
2: Wie pan, nie wejdziemy w głowę żadnego człowieka. Wie pan, to jest trudna sprawa. Ale pan, patrzę, chce wracać bardzo mocno do tej kwestii. Ta kwestia została już rozwiązana. Czy pan tego nie zauważył?
1: No, panie nie
2: redaktorze,
1: wydaje mi się.
2: Została rozwiązana. Został założony nowy klub parlamentarny. Nie będę nawet nazwy podawała, bo po co im ta reklama?
1: Rozwój Plus.
2: Tak, ja wiem, to pan powiedział. I temat zamykamy. Panie redaktorze, tą iść w jakiś sposób, mam nadzieję, że też dla dobra Polski, bo są osobami prawicowymi, porozumiewają się z różnymi też posłami. Dobrze, jeszcze raz mówię, więcej nas łączy, bo i oni wywodzą się z tej dobrej gałęzi prawicowej. Dzięki prezesowi otrzymali, tak jak już pomówiłam, bardzo, bardzo dobre stanowiska, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Więc panie redaktorze, ten wątek utnijmy, zajmijmy się tym, co jest ważne dla Polaków. Dziś Lubelszczyzna była naprawdę bardzo mocno zagrożona, wypowiadali się mieszkańcy.
1: To czy wobec tej sytuacji polscy politycy?
2: Obecnych rządzących. My posłowie z prawicy mamy, uważam, że wielkie zadanie dla pana, dla wszystkich Polaków, aby odsunąć od władzy rządy Tuska.
1: No to nie jest moje zadanie, pani poseł.
2: A dowodem na to jest dzisiejsze wydarzenie. Panie redaktorze, dowodem na to, że ta władza źle zarządza, alarmy po zdarzeniach, rakieta, która się przemieszcza z ponaddźwiękową szybkością, lej 10-metrowy, no panie redaktorze, a ktoś tam, minister obrony, jakieś podziękowania, nie wiadomo
1: pani
2: dla
1: poseł.
2: Kogo. No taka dezinformacja.
1: Pani poseł, pamiętamy, jakie były sytuacje zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Przez pół kraju rakieta leciała i nikt nawet tego nie zauważył i to było zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
2: Panie redaktorze, nie wiem, jakie pan informacje ma no, tak o jakichś tam rakietach.
1: Były sytuacje zarządów PiS-u jeszcze.
2: Ale wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby właśnie pan Błaszczak, to dzięki panu Błaszczakowi. Zobaczy pan, a dlaczego tak atakowany, gdy były rządy PiS-u, atakowany chociażby pobudowany mur, gdzie biegano, gdzie z Koalicji Obywatelskiej, znaczy z PO, biegały osoby z reklamówkami jakieś na X-ie, w różnych portalach, PiS-y, oczywiście z wulgaryzmami i tak dalej, i tak dalej. Działo się naprawdę nieciekawie. Dlaczego tego muru nie rozebrali? Pytanie. Proszę pana, to dzięki właśnie prawicy, dzięki Zjednoczonej Prawicy rozpoczęła się ta cała sytuacja związana z obronnością naszego kraju. Dobrze, że pewne rzeczy kontynuują, ale niedobrze, że mnóstwo sprzętu na przykład jest no, przekazywane.
1: Czy pani nie przekazywałaby sprzętu Ukrainie?
2: Chociażby. Proszę pana, czteroletnia wojna, która no, trwa, generuje dla Polski ogromne obciążenie. My żeśmy otworzyli nie tylko serca i portfele, domostwa, ale przede wszystkim otworzyliśmy, proszę pana, pomoc tą wojskową, logistyczną.
1: To powinniśmy przestać pomagać Ukrainie?
2: Wie pan co, nie usłyszy pan tego ode mnie. Nie ale? Powinniśmy przestać, ale powinniśmy bardziej się skoncentrować na obronności własnego kraju, a dowodem na to jest dzisiejsze wydarzenie. Czy pan jako Polak tego nie widzi? Bo ja bardzo mocno to widzę. Więc powinniśmy, mnóstwo osób zastanawia się, po co był oddany ten system Patriot w ilościach chyba 5 sztuk, po co był oddany, jeśli mamy teraz taką sytuację, jaką mamy. Mnóstwo osób się nad tym tematem zastanawia. Więc my Ukrainie pomogliśmy bardzo dużo. Wie pan, ile Europa pomogła? 250 miliardów euro. Europa pomogła Ukrainie.
1: To dzięki także temu Ukraina mamy wojnę w Ukrainie, a nie u siebie.
2: Bardzo dobrze zabezpieczona. Polska, panie redaktorze, pomogła w ilości ponad 16 miliardów złotych. Ale każda dotacja miała być, proszę pana, analizowana a propos potrzeb, a propos wpływów na takie zdolności obronne dotyczące tutaj struktur polskich. Te sprawy nie są do końca dobrze, te uwarunkowania nie są do końca dobrze prowadzone.
1: No ale to przypomnijmy przecież, że to wszystko zaczęło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To rząd Prawa i Sprawiedliwości.
2: Tak, dobro zaczęło się z rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dobro. A teraz są sytuacje, że wie pan... Panie redaktorze, niech pan mnie nie łapie ze słówka. Panie Bartku. Złem jest to, że dzisiejsza sytuacja pokazała nam bezradność obecnie rządzących. To jest złe. Pan tego nie widzi?
1: Ja widzę, że to wszystko zaczęło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości i nawet dzisiaj posłowie podkreślają, że może faktycznie
2: widzę, że pan nie
1: były podejmowane błędy.
2: Rządzących, że bardziej
1: pani
2: się
1: poseł, to nie jest kwestia lubienia i nielubienia, tylko to jest kwestia osądu.
2: Ale pan ciągle do tego tematu jak meandra wraca. Ja już panu wytłumaczyłam, no nie będę się trzeci raz powtarzać, prawda, bo po co? Radiosłuchacze są bardzo inteligentni i wystarczy, że powiemy coś jeden raz. Także już w tej materii się wypowiedziałam i nie sprowokuje mnie pan, panie redaktorze, bo nie wiem, jaki jest pana cel w zadawaniu i w takiej narracji i takimi pytaniami zarzucania posła, który, wie pan, ma tyle dobra w sercu i swoim życiem to zaświadcza.
1: Moim zadaniem jest trzymanie się faktów.
2: No to fakty są takie, że 3:50 prawdopodobnie rosyjska rakieta upadła na polską ziemię koło Lublina. Prawdy są takie, że prewencyjne sygnały alarmowe zostały włączone po zdarzeniu. Prawda jest taka, że jest aplikacja, są apki w dzisiejszym rozwoju technologicznym, są aplikacje, gdzie mieszkańcy przed takimi sytuacjami powinni być powiadomieni, gdzie mają się udać, gdzie mają się schronić i tak dalej. Szczęście od Pana Boga jest Pan redaktorem prawicowego radia. Szczęście od Pana Boga, że upadło to na jakieś pola, ale ten lej 10-metrowy to rolnicy będą mieli problem, żeby to no, naprawić. Więc proszę Pana, takie są fakty. Chce Pan faktów? To je właśnie Pan otrzymał. Inaczej będziemy debagować. Trzeba odsunąć ten niesprawny obecny rząd na bok. Proszę pana, niech wezmą to ludzie, którzy będą bardziej dbali o nasz naród. Przede wszystkim trzeba pomagać, trzeba być dobrym sąsiadem, ale przede wszystkim dbać o własny naród, proszę pana. Przede wszystkim.
1: Bo, tylko patrząc na sondaże, ludzie niespecjalnie chcą.
2: Inny naród o nas nie
1: chcą.
2: Zadba, panie redaktorze. Inny naród o nas nie zadba, jak my sami o siebie nie zadbamy.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była gościem. Poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani poseł.
2: Pozdrawiam państwa serdecznie. Miłego dnia i aby takich sytuacji więcej nie było.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: But you're just a boy.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci, naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

0: Bądź imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

zmęczeni uporem. Jakże inni niż ci ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On z budowy trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez. Żyjmy i umierajmy za siebie.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze ni w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana związanego, wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też by go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ mianowano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi, zatem pod przysięgą obiecał dać jej wszystko, cokolwiek poprosi. A ona przedtem, już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i współbiesiedników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono jego głowę na misie i dano dziewczynie, a ta zaniosła ją swojej matce. Uczniowie Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
2: Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Dzisiejsze słowo Ewangelii przypomina nam postać Jana Chrzciciela, Jezusowego poprzednika. On, nauczając, wzywał, by prostować drogi, bo przychodzi Mesjasz. Czytamy o tym, że Jan skierował też bardzo ostre słowa pod adresem Heroda Antypasa. Upominał go w związku z tym, że on żył razem z Herodiadą, żoną własnego brata. Wielki trzeba było na pewno odwagi, by upominać władcę. Wielki trzeba było odwagi, by nie milczeć wobec złego zachowania tetrarchy, ale z całą jasnością powiedzieć, że tak nie godzi się nikomu postępować. Nawet władca jest zobowiązany przestrzegać Bożego prawa. Zobowiązany jest szanować świętość małżeńskiego związku. Jan Chrzciciel uczy nas tego zdecydowania, by dawać własne świadectwo o Chrystusie. Dawać świadectwo o tym, co sprawiedliwe, co prawe, słuszne. Obyśmy tak właśnie potrafili być odważnymi obrońcami własnej wiary wobec ludzi, których spotykamy w codziennym życiu. A do tego jest nam potrzebna na pewno Boża pomoc, bo nasze czysto ludzkie siły są słabe. Dlatego powinniśmy często też prosić o wiarę, o odwagę wiary, o odwagę, by dawać świadectwo o wierze, by głosić prawdę zawsze i wszędzie. Niech Jan Chrzciciel, odważny świadek, stawi się za nami w tej właśnie intencji każdego dnia.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ostatni dzień lipca w kalendarzu. 31. Kartka z taką datą widnieje nam u progu tego piątkowego dnia, no i u progu weekendu, który będzie właśnie takim przełomem lipca i sierpnia, czyli sam środek wakacji. No i wchodzimy niechybnie w drugą połówkę tejże. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, kłaniamy się nisko i witamy serdecznie w poranku siódma. Dziewiąta, naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Mamy dla Państwa dzisiaj szereg naprawdę ciekawych tematów, gości, gazet, tego wszystkiego, co o poranku zdarzyć się musi i co myślę, że zarazi Was, drodzy słuchacze, tak jak i my jesteśmy zarażeni od rana dobrą, słoneczną w wielu miejscach energią. Będzie poważnie, będzie z uśmiechem, będzie też ciekawie, mam taką głęboką nadzieję. Na start, zanim zajrzymy do gazet, to jeszcze jedna piosenka, w zasadzie pierwsza na dziś, więc Oskar Cyms. Nowe wszystko to, co usłyszą Państwo, jest absolutnie i świeże, bo to utwór Bez końca, świeżutki singiel, który zapowiada nową płytę tegoż wokalisty. Więc pan Oskar nam pośpiewa na dzień dobry, a później zajrzymy do prasy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaglądamy do piątkowej prasy. Sporo oczywiście w dziennikach podsumowań i prób tego zrozumienia tego, co wydarzyło się w czwartkowy poranek, jak zareagowało polskie państwo. Mam na myśli tę rakietę, która na Lubelszczyznę postawiła na równe nogi, syreny, pytania o to, czy nie powinny być SMS-y. To wszystko jest w dyskusji dzisiejszej. Będzie też w poranku 7.09 po 7.40. My państwu w przeglądzie prasy polecimy szereg też innych tekstów. Tygodnik Powszechny, a okładkowy temat pani Martyna Pietrzak-Sikorska pisze o tym, jak zmienia się dzisiaj stereotyp mężczyzny, jak oni, my, zaczynają rozmawiać o sobie, o swoich doświadczeniach, potrzebach. To bardzo ciekawy znak czasów, myślę. Taki obrazek na bazie raportu Fundacji Nowej Wspólnoty. Jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście dzisiaj mężczyznom żyje się lepiej, ciekawiej i inaczej niż jeszcze 10 lat temu? Bardzo, bardzo ciekawy tekst, myślę, że nie tylko dla facetów. Kilka stron dalej, następny przystanek Fake News. Mateusz Cholewa pisze o tym, jak incydent w autobusie, kontrowersyjna wypowiedź polityka, nawet mecz piłki nożnej mogą stać się okazją do szerzenia dezinformacji. Autor tekstu jest też autorem wydanej książki Fake Off, czyli wyłącz dezinformację ze swojego życia. No i to przełożenie nieświadome czasem, wzięcie udziału w dezinformacji, myślę, że jest wspólnym doświadczeniem nas wszystkich, niezależnie od wiedzy, wieku, wykształcenia. Bardzo, bardzo ciekawy tekst i niestety cały czas tekst aktualny, bo nawet przy okazji tego incydentu z czwartkowego poranka to przecież jest wielka dyskusja o tym, co i jak podawać dalej, kogo słuchać, a kogo, na kogo przede wszystkim uważać, bo ta wojna w cyberprzestrzeni przecież też się toczy. W gościu niedzielnym, drodzy państwo, z kolei okładkowy temat patron pojednania. Ojciec Jacek Sali, dominikanin, przekonuje, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem dzisiejszego polsko-ukraińskiego pojednania. Co nam mówi testament Wojtyły w tym zakresie? Czy wymóg prawdy może dominować nad gotowością do przebaczenia? Czy równowaga między tymi wartościami jest drogą do sukcesu, jaką niewątpliwie byłoby polsko-ukraińskie pojednanie? Bardzo, bardzo ciekawe rozważania i też ważne. No i też niestety na czasie oczywiście, bo wiemy dobrze, jak gorąca jest to dyskusja, a tekst Szymona Babuchowskiego myślę, że daje do myślenia i powinien być lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy wypowiadają się w tymże zakresie. Jest też i w Tygodniku Powszechnym, i w Gościu Niedzielnym bardzo ciekawa refleksja nad filmem Odyseja Christophera Nolana. Jeśli ktoś nie widział, to polecamy, a jeśli ktoś chciałby najpierw zerknąć do recenzji, no to i w Gościu, i w Tygodniku sporo na ten temat też jest do poczytania. Stawiamy kropkę. Jeszcze jedna dobra piosenka przed naszym kolejnym gościem. Piosenka też nowa, nowy singiel, tym razem zespół Phil. Proszę posłuchać, a potem rozmawiamy.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość, redaktor Roch Zygmunt, sekretarz redakcji Klubu Jagiellońskiego, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy sobie o, no właśnie, premierze Mateuszu Morawieckim, który wyszedł z partii, został wyrzucony, zapewne założył klub Rozwój Plus, poszedł na swoje. No i właśnie, co oznacza to dla polskiej polityki, co oznacza to dla polskiej prawicy? Ty, drogi Rochu, napisałeś w Rzeczpospolitej kilka dni temu bardzo ciekawy tekst o tym, że nowy PiS będzie podobny do Koalicji Obywatelskiej. Nieco prowokacyjna teza, ale o co chodzi?
2: Chodzi o to, że kadry, które wyszły, czy zostały wypchnięte z Prawa i Sprawiedliwości, to rzeczywiście była przez kilka dni taka trochę wojna podjazdowa, narracyjna, w której chodziło o to, żeby przekonać opinię publiczną, że to albo wina Morawieckiego, albo Morawiecki próbował przekonać, że to wina kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, że to do tego rozwodu doszło. To już zostawmy na boku. Natomiast fakt, że to się wydarzyło i fakt, jakie kadry weszły w skład nowego klubu Rozwój Plus, no pokazuje, że prawie, oczywiście nie jestem w stanie tego policzyć co do osoby, bo też pewnie o wielu nie wiemy, ale większość kadr, które w Prawie i Sprawiedliwości stanowiły o sprawnym rządzeniu, które szlifowały swoje umiejętności takie państwowe, zarządcze, administracyjne w czasie czy to pandemii, czy potem reakcji na wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie, wyszły z Mateuszem Morawieckim z Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czy Janusz Cieszyński, czy Michał Dworczyk, Marcin Horała, Krzysztof Szczucki i tak dalej. To są osoby, które rzeczywiście stanowiły o takim retorycznym zapleczu Prawa i Sprawiedliwości, jakkolwiek oczywiście ciągną się za nimi różne afery i to też pewnie będzie jeszcze przed jakichś tam kuksańców ze strony koalicji rządzącej, no to jednak to są ci, których się przedstawia jako tych młodych, pragmatycznych, energicznych i merytorycznie sprawnych polityków polskiej prawicy dzisiaj. No i PiS się ich pozbywa, tak? PiS się ich pozbywa i to nie przypadek, to wręcz pewien takie emblematyczne, że no, dzień po tym, gdy to się de facto dokonało, no to na pierwszą linię frontu obrony racji kierownictwa PiS-u wyszedł Jacek Kurski w telewizji Republika. Tak? Czy to mamy bardzo ładny obraz tego jak to, jaki to kontrast występuje.
1: Pewna sprawność, świeżość i też myślę, że merytoryczne wsparcie dla partii czy dla po prostu polskiego państwa na pewnym odcinku, to po stronie Rozwój Plus rzeczywiście jest i po stronie tych polityków 30, 40, 50-letnich, no ale z drugiej strony no, musi tu wrócić pytanie, czy im się uda. To znaczy było już kilka prób takich secesji, była Polska jest najważniejsza, była Solidarna Polska Ziobrystów, były inne mniejsze pomysły jak Polska 21, kiedyś zapomniana, czy Polska Plus. No i prędzej czy później oni wszyscy albo wracali na łono PiS-u w takiej czy innej formie, albo lądowali gdzieś po drugiej stronie politycznej barykady. No i na przykład Joachim Brudziński już dzisiaj wróży, że politycy Rozwój Plus, jak kurz opadnie i kamery przestaną za nimi biegać po Sejmie, zainteresowani żywo każdym kolejnym ruchem, a stanie się to za tydzień albo dwa najdalej, no to zobaczą, że w powiatach i w regionach na nich za bardzo już nikt nie czeka. Tak przynajmniej wróży to Brudziński, który akurat, no co jak co, ale partii struktury jako wieloletni ich szef na pewno zna.
2: Oczywiście z pewnością zna, ale z pewnością też przemawia przez niego myślenie życzeniowe, jeśli chodzi o los dalszy Mateusza Morawieckiego. Oczywiście mamy tu kilka wariantów, tak? No to bardzo, bardzo ryzykowne jest dzisiaj stawianie jednoznacznych test w tej sprawie. Z jednej strony oczywiście może się to tak skończyć, jak w przypadku PJN-u czy Solidarnej Polski, które oczywiście, gdy wychodziły z Prawa i Sprawiedliwości, gdy te byty się tworzyły, no to tam sondaże były wyższe niż dzisiaj Morawieckiego, chociaż bardzo jednostkowe, tak? A u Mateusza Morawieckiego jednak mam poczucie, że jest te sondaże są na ten moment trochę słabsze, ale bardziej regularne niż w przypadku tych, tych poprzednich bytów. Natomiast wydaje mi się, że szansą Morawieckiego jest po pierwsze to, że ogólnie widzimy pewne rozhermetyzowanie sceny politycznej i jednak ten krajobraz wygląda zupełnie inaczej niż w 2011, powiedzmy, kiedy Zbigniew Ziobro zakładał Solidarną Polskę, a bodajże rok wcześniej powstał PJN, czyli kiedy działo się dużo na prawicy, ale PiS dalej był hegemonem, a dzisiaj PiS jest jedną z trzech partii, zaraz czterech prawdopodobnie, na polskiej prawicy, samej tylko prawicy, a mamy jeszcze stronę liberalną, której to trochę inaczej wygląda i tam może ta hegemonia Koalicji Obywatelskiej jest większa, chociaż też pewnie z niuansami. No i przed Mateuszem Morawieckim przede wszystkim zadanie w kontekście też całego sukcesu prawicy polega na tym, żeby przekonać nie tylko wyborców PiS-u, którzy zostaliby podzieleni pomiędzy PiS a Rozwój Plus, no bo wtedy to jest rzeczywiście, zgodnie z tym, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, prezent dla Donalda Tuska, no bo wiadomo, że podział tego samego elektoratu w systemie Donta to przynosi odwrotne do zamierzonych skutki. Natomiast jeżeli udałoby się Morawieckiemu przekonać wyborców, którzy głosowali na trzecią drogę w 2023 roku, jakby uwiedzeni takim centrową opowieścią, dosyć symetrystyczną, a dzisiaj widzą, że trzecia droga się rozpadła i nie ma tam opowieści, a są zawiedzione nadzieje. Z drugiej strony jest Konfederacja, na którą oni być może deklarują, że głosują, bo część z pewnością deklaruje, natomiast nie są tacy korowi wyborcy Konfederacji z czasów pandemii na przykład, czy z czasów rządów PiS-u, które w mitologii Konfederacji, takich twardych wyborców Konfederacji, uchodzą za rządy niemalże socjalistyczne, kiedy podwyższano podatki i tak dalej. Więc ci ludzie, którzy właśnie bez tego bardzo negatywnego resentymentu wobec Mateusza Morawieckiego, być może odnajdą się w Rozwoju Plus. No i to jest wartość dodana, którą Morawiecki by przyniósł dla polskiej prawicy z pewnością.
1: No właśnie, zostawiam się cały czas.
2: Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo nie dokończyłem porównania do Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego ja uważam, że PiS będzie jak Koalicja Obywatelska? Otóż w tej analogii, którą przywołałeś, chodziło mi o to, że do pewnego momentu się porównywało Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską, wskazując, że to właśnie Koalicja Obywatelska jest dzisiaj tą partią bez młodych kadr, bez jakichś liderów, bez świeżej krwi, z takimi bardzo, powiedzmy, mało skomplikowanymi partyjnymi takimi działaczami w negatywnym tego słowa znaczeniu. W przeciwieństwie do PiS, w którym są młode postaci takie jak... I tutaj padają nazwiska osób, które wyszły z Morawieckim. I dlatego wydaje mi się, że te partie się upodobnią do siebie, mając w swoich szeregach przede wszystkim ludzi, którzy piszą bardzo wzmożone tweety i występują w zaprzyjaźnionych telewizjach, natomiast to gorzej z pracą państwową.
1: No to jeszcze pytanie o teren, bo mam głębokie poczucie, że o ile Morawiecki wyprowadził tych 40 kilku rozbójników, jeśli chodzi o nazwiska w Sejmie, całkiem dużą liczbę, bo to jest bardzo duża liczba i stali się trzecim klubem w Sejmie i to jest naprawdę, naprawdę solidne zaplecze parlamentarne, gabinetowe. O tyle zastanawiam się, jak to może wyglądać w terenie. To znaczy, że czy ci ludzie będą w stanie przekonać swoich współpracowników, swoich kolegów, koleżanki albo swoich znajomych gdzieś tam w Lubelskiem, w Podlaskiem czy w Zachodniopomorskim do tego, żeby dotychczasową pracę, którą ci szeregowi działacze, lokalni baronowie, czy po prostu czasem zwykli ludzie bez legitymacji partyjnej wykonywali na rzecz PiS-u ulotki, spotkania i tak dalej, zaczęli wykonywać na rzecz nowego projektu. Myślę, że tutaj jest chyba najbardziej wąskie gardło, jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć, jeśli chodzi na plus z szansami Rozwój Plus skądinąd.
2: To prawda. Wydaje mi się, że już mieliśmy zresztą niedawno przykład takiej partii, która powstawała od góry i ta góra wyglądała taka ogólnopolska, imponująco, natomiast fakt, że do struktur nie przyłożono należytej uwagi i nie było w tej partii dobrego sekretarza generalnego, który by miał czas na to, żeby te struktury budować, żeby jeździć w Polsce. Oczywiście, tak, oczywiście. Mhm. Polska 2050, zresztą to nie jest jakaś wiedza bardzo tajemna, tak, że te struktury były zaniedbane i nie było komu jeździć po Polsce. Osoba, która była przez pewien czas postrzegana jako ta, która mogłaby za to wziąć odpowiedzialność, czyli Michał Kobosko bardzo szybko zameldował się w Europarlamencie i tą pracę taką partyjną porzucił. No dzisiaj go już nie ma w Polsce 2050. Więc jeżeli byłoby tak, że te struktury musiałyby powstawać, no może nie od zera, ale prawie od zera, a nie jest wykluczone, że tak się stanie, jeżeli ci baronowie, o których wspomniałeś, nie będą mieli wystarczającej siły perswazji, przekonywania swoich struktur lokalnych, swoich lokalnych działaczy do tego, żeby do nowego stowarzyszenia wstąpiły, no to jeżeli się rzeczywiście te struktury zaniedba, to potem kampania wyborcza potencjalna i potencjalny start samodzielny, a pewnie to jest dzisiaj horyzont ambicji Mateusza Morawieckiego i taki też start, który byłby podmiotowy. Nawet jeżeli to będzie jakaś koalicja, powiedzmy, powyborcza, no to dalej to nie chodzi o to, żeby zaraz się meldować na listach Zjednoczonej Prawicy 2.0. Tak? No i to bez struktur oczywiście się tak to skończy i to pewnie jeszcze gorzej niż w przypadku innych bytów, które w Zjednoczonej Prawicy były i przez jakiś czas odgrywały ważną rolę podmiotową, tak jak suwerenna Polska.
1: No to jeszcze jedna sprawa. Myślę, że całkiem kluczowa z perspektywy szans powodzenia na rozwój plus, na szansę rozwoju tego projektu. Mam na myśli tę opowieść, na ile ona będzie skuteczna, ta opowieść polityków PiSu do wyborców prawicy, o tym, że Morawiecki, jak to mówi Patryk Jaki, zdradził, o tym, że jest rozłamowcem, o tym, że ci ludzie jego zwiększyli dzisiaj szanse Donalda Tuska i że opuścili w zasadzie rodzinę Prawa i Sprawiedliwości, bo tak to jest przedstawiane, a Jarosław Kaczyński już snuje na razie jeszcze tak między wierszami opowieść o tym, że w zasadzie Morawiecki to od zawsze był człowiekiem trzeciej RP, jej elit i do dziś pozostał mimo tych 6 lat sprawowania władzy jako premier z ramienia PiS. Czy to jest opowieść, która może być skuteczna dla dotychczasowego wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? To znaczy to zohydzanie Morawieckiego i jego ludzi jako w zasadzie ludzi drugiej strony, ludzi Tuska, nie chcę już mówić, że tam agentów, bo to już dla hardkorów, ale takich, przynajmniej tych, którzy złamali jedność i są rozłamowcami.
2: Wydaje mi się, że nawet to, co powiedział Jarosław Kaczyński, to i tak jest dla hardkorowców, bo uznanie, że człowiek, który przez 6 z 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, które w narracji tej partii i jakby tego komentariatu tej strony są przedstawiane jako złote lata Polski, pasmo sukcesów i świetnego rozwoju, abstrahując od prawdziwości tej narracji, no to i nagle powiedzenie ludziom, że przez 6 lat z tych 8 to na czele partii, która te wszystkie świetne zmiany wprowadzała, stał człowiek, no właśnie, agent drugiej strony, tak, człowiek establishmentu i tak dalej. No to jest bardzo, bardzo karkołomne i tylko dokłada się do tego dosyć kompromitującego się wizerunku Prawa i Sprawiedliwości z ostatniego czasu. Natomiast to, co wydaje mi się częścią, elementem tej narracji, który może trafić, no to jest ta matematyczna, argument z matematyki tak wyborczej. No bo rzeczywiście, gdyby Morawieckiemu nie szło mocno i gdyby była obawa o przekroczenie progu wyborczego, no to wtedy jest to argument jakkolwiek racjonalny, tak? Że no jest to tak zwane marnowanie głosu, gdyby okazało się, że Morawiecki do Sejmu nie wejdzie i głosy, które na niego zostaną oddane, w jakimś sensie przepadną, tak jak to było w przypadku Zjednoczonej Lewicy w 2015 roku, tak? I partii Razem, tego podziału wtedy, który akurat obie partie, czy obie listy zaprowadził na dno. No tutaj by nie tyle zaprowadził na dno PiS, bo oczywiście to się nie wydarzy, ale uniemożliwił być może utworzenie jakiegoś rządu prawicy po 27 roku. Natomiast to jest o tyle paradoksalne, że politycy, niektórzy PiSu idą w takie bardzo, bardzo mocne zachwycenie Morawieckiego, że w związku z tym, że oni to mówią, no to Morawiecki też na razie retorycznie różni się od PiSu niuansami, prawda? Czy na razie to nie jest tak, że Mateusz Morawiecki idzie bardzo takim odważnym krokiem w kierunku centrum i odcina się od no, takiej właśnie retoryki, nie wiem, Patryka Jakiego. On mówi właściwie to samo właśnie z jakimiś niuansami, tak? Jest to złagodzony przekaz Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie i jakby dalej tam Tusk funkcjonuje jako wróg i tak dalej, najgorszy premier w historii III RP i tak dalej, no bo oczywiście nie chodzi o to, że Morawiecki chwalił Tuska, natomiast pewnie za jakiś czas, kiedy zalegenduje się Morawiecki wśród tych prawicowych wyborców jako człowiek, który nadal jest po tej stronie, no będzie mógł trochę odważniej pójść w kierunku no takim, jakim pewnie by chciał, tak, czyli partii centroprawicy, której ten komponent merytoryczny jest, czy taki programowy, powiedzmy, jest mocniejszy niż komponent retoryczny.
1: I tu stawiamy kropkę. Roch Zygmunt, sekretarz redakcji Klubu Jagiellońskiego, publicysta Rzeczpospolitej. Dziękuję pięknie Rochu za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Nie ma co kleć, od 20 kilku godzin rozmawiamy bardzo, bardzo intensywnie o bezpieczeństwie. Przy telefonie Aleksander Olech, kierownik działu współpracy międzynarodowej Defense 24. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Redaktorze, doktorze, jakby pytam w kontekście tego, co się dzieje, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby to nie miało miejsca, ale miejsce ma, to znaczy wleciała rakieta na nasze terytorium, zawyły syreny na Lubelszczyźnie w czwartkowy poranek, no i mamy wielką narodową dyskusję, myślę, że bardzo ważną i potrzebną, tylko mam problem z konkluzjami tej dyskusji, jak powinno zareagować państwo właśnie w tym kontekście, to znaczy odpalać te syreny, czy nie odpalać, dorzucać SMS-y, czy nie dorzucać, a jeśli tak, to w jakim trybie, w jakiej formie, jak powinniśmy zareagować, żeby miało to ręce i nogi, by nie doszkodziło do paniki, no a z drugiej strony, by jednak ludzie byli poinformowani należycie i szybko.
2: Panie redaktorze, cieszę się, że znowu rozmawiamy, dlatego że podobną dyskusję mieliśmy po wrześniu 2025. Tak, gdy te drony wleciały i wówczas dywagowaliśmy i powiedziałem panu, że nie tylko dronów będzie więcej, ale należy spodziewać się pocisków. A teraz powiedziałbym panu, że jest to kolejny etap tej rywalizacji, bo po prostu Rosja jest tuż przed zimą. I teraz odpowiadając wprost na pytanie. Kwestia jest taka, to też wybrzmiało dzisiaj wielokrotnie, że jesteśmy w czasie pokoju, nie w czasie wojny. To najważniejsze. Dzisiejszy ostrzał Kijowa był bardzo krótki. I tutaj kluczowa informacja dla słuchaczy. Tam też zawyły syreny, ale już praktycznie po ostrzale. Ciąg był krótki, intensywny i tam też te syreny były spóźnione. Jak to ma wyglądać w Polsce? Wiemy, że Lubelszczyzna, wiemy, że Polska Wschodnia. Jeśli te tereny są tak kluczowe dla nas, wiemy, że wojna trwa kolejny rok, no to musimy pracować z obywatelami. Poradnik bezpieczeństwa, który bardzo polecam, tak samo jak ten, który był w Szwecji, ten, który był w Finlandii, to są dobre poradniki. Ale konia rzędem temu, kto jest nauczycielem, piekarzem, czy pracuje w banku, że on pamięta, jaki sygnał dźwiękowy, jak długo utrzymywany to jest, jakie zagrożenie. Tutaj, jeśli wiemy o zagrożeniu, musimy po pierwsze poinformować. Mogą być duże ostrzały, proszę oczekiwać komunikatów. To jest pierwsza rzecz, która może się pojawiać. Druga kwestia jest taka, że sama informacja, czy ten alarm jest, czy nie, czy cokolwiek się dzieje, tutaj musimy oczywiście reagować w mediach. No i ma przecież rząd swoje media, które może wprost tutaj informować i na bieżąco zarządzać, bo tutaj zabrakło informacji i po prostu obywatele byli przerażeni. I ja sam na swoich mediach napisałem, że tam było dzwonienie na 112, tam było dzwonienie do radia, dzwonienie do telewizji, dzwonienie do dowództwa operacyjnego. Więc jak najbardziej syreny, tak, ale też obywatele muszą mieć świadomość, że po prostu do tej sytuacji może po raz kolejny dojść i rozumiem, a teraz taka informacja będzie wysłana, że teraz pracujemy już nad tym, żeby mieli świadomość ludzie, jak reagować przy pocisku, jak reagować przy zagrożeniu i te syreny niekoniecznie się muszą pojawić, ale będą elementem zagrożenia. I tu, szanowni państwo, weźmy od razu pod uwagę to, że zbliża się na Ukrainie zima. I Rosja będzie robiła wszystko, żeby jak najbardziej Ukrainie zaszkodzić, zniszczyć jej infrastrukturę, głównie energetyczną, więc takich działań, takich pocisków będzie znacznie więcej. Ponadto też to myślę, że musi u państwa wybrzmieć. Ukraina broni swojego terytorium. Oni nas informują o zagrożeniu, ale nie informują nas dokładnie o każdym pocisku, o każdej rakiecie, o każdym dronie, bo mają po prostu własne zagrożenia, stąd też u nas te myśliwce są na ciągłym stand-by'u, czyli oczekiwaniu.
1: No tak, i teraz proszę powiedzieć, jak to mogłoby wyglądać w praktyce we wzorowym scenariuszu. Mam na myśli to, że jesteśmy sobie mieszkańcami Lubelszczyzny, czy Podlasia, czy wszystko jedno, którego regionu Podkarpacia, wszystkiego jedno, którego regionu kraju, gdzie to prawdopodobieństwo zawycia alarmów i jakiegoś zagrożenia jest no ciut większe, umówmy się, niż w Polsce centralnej czy zachodniej. No i jest 3:40. Budzi nas nie sympatyczny budzik czy dziecko w łóżku obok, tylko budzi nas syrena. Jak powinniśmy zareagować, żeby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwo, no ale po drugie też nie wpaść w panikę i nie zepsuć tego, co i tak jest pewnie trudne dla organów państwa.
2: jeśli mielibyśmy patrzeć na sytuację pokoju, no bo w takiej jesteśmy sytuacji, czyli tak nie jest. Ma stanu wojennego w Polsce, i też patrząc na to, jak widzi to nasz rząd i polityka bezpieczeństwa, to mamy, według też poradnika bezpieczeństwa, położyć się na ziemi lub zejść do punktu bezpiecznego, czy my takich schronów, bunkrów nie mamy. My jesteśmy dopiero na etapie konsultacji. Mhm. Tu pochwalę nasz rząd, bo my się konsultujemy. I mieliśmy konsultacje z Norwegami, i mieliśmy z Finami. Tam byłem częścią konsultacji ze Szwecją. Więc my patrzymy na kraje, które mają obronę totalną, mają schrony dla 80-90% swoich obywateli. Więc tutaj obywatel według poradnika miałby zostać w domu, miał uruchomić telewizor, radio lub media, żeby uzyskać informacje. Tu po prostu brakowało tej informacji. W kolejnych etapach, i tak to pewnie będzie ustalone, należy zachować spokój, oczekiwać komunikatów, ale nie wyobrażam sobie, że nagle wszyscy wybiegają na ulicę. Teraz na pewno Lubelszczyzna i Polska Wschodnia już mają świadomość, że skoro taki wlot był, a pragnę Państwu przypomnieć, że to nie był pierwszy wlot, bo te pociski, one były i wlatywały na terytorium Polski, ale nie spadały, nie uderzały, tylko zawracały na Ukrainę albo były blisko naszego terytorium. To jest po prostu pierwszy przypadek, kiedy ta rakieta uderzyła, ale one wcześniej były już na naszym terytorium, tylko nie było takiej sytuacji właśnie zagrożenia, więc po prostu teraz przygotowujemy społeczeństwo, że taki alarm będzie się podnosił i należy tutaj po prostu na spokojnie przeczekać. No bo jeśli rząd nas informuje i tu faktycznie możemy to potwierdzić, że identyfikowali ten obiekt, byli blisko jego zestrzelenia, podjęli decyzję o niezestrzeleniu, no to nie ma zagrożenia dla społeczeństwa. I tu wchodzimy w bardzo ciekawą kwestię, którą podnosi również szef sztabu Sił Zbrojnych w Finlandii, kiedy decydujemy się na zestrzelenie. No i w tym momencie mamy już potwierdzenie od rządu, że jeśli jest dron, jeśli jest rakieta, jeśli stanowi zagrożenie, czy tam pocisk, eliminujemy, żeby nie było strat w życia ludzkiego, czy też infrastruktury krytycznej. Czyli doszliśmy do bardzo ciekawego etapu. Mamy syreny, czyli ludzie zachowują spokój, szukają komunikatów oraz państwo polskie, wojsko decyduje się na zestrzelenie. I tutaj zada mi pan redaktor pewnie pytanie, a co w przypadku myśliwca? No i to jest właśnie ten poziom eskalacji, którego Rosja bardzo często szuka, czyli wchodzą w przestrzeń powietrzną swoimi myśliwcami.
1: No właśnie, co wtedy?
2: No, tutaj właśnie z myśliwcem jest najciekawsza rzecz. Doszło raz do zestrzelenia rosyjskiego myśliwca, tylko tu jest dużo więcej przesłanek. Po pierwsze, czy myśliwiec wszedł w naszą przestrzeń powietrzną? Tak, wszedł. Czy myśliwiec jest uzbrojony? Tak, jest na przykład uzbrojony. Czy myśliwiec operuje w strefie działań wojennych? Na przykład tak. I Turcja podjęła taką decyzję zestrzelenia myśliwca i to jest bardzo duże wyzwanie, bo faktycznie to jest element wojenny, dlatego uważam, że Rosja nie odważy wejść się myśliwcem uzbrojonym w naszą przestrzeń, niemniej będzie się odważała wchodzić generalnie myśliwcami, co dotychczas czyni, bo jest to po prostu kolejny etap eskalacji i tego chcielibyśmy uniknąć. Są też już na teraz konsultacje znowu z sojusznikami. Ja przypomnę, że Francuzi przy dronach, tak samo Holendrzy, wysłali nam swoje myśliwce. Dzisiaj Turcy są już rozmieszczeni w Estonii ze swoimi myśliwcami. Przypomnę, że Turcja to druga największa armia NATO. No i trzeci element oczywiście, pamiętajmy o tych patriotach, na które my czekamy. Mamy te swoje dwie baterie, czyli 16 wyrzutni. To też był dobry element do zestrzelenia tego obiektu. To praktycznie idealny, jak tutaj z kolegami w Defense 24 rozmawiamy, no ale nie podjęte decyzje, bo państwo to weryfikowało. I ostatni element, panie redaktorze, mieliśmy jeden pocisk, ale trzeba się spodziewać, że Rosja będzie wystrzeliwała znacznie więcej. Dzisiaj w nocy to było 266 bodaj, tego rodzaju dokładnie 23 pociski. Więc tutaj raczej musimy mieć na uwadze to, że po prostu następnym razem wystrzelą na przykład tych pocisków 50 i będą 3 takie obiekty w Polsce.
1: To wróćmy do dyskusji jeszcze o komunikacji tego, co się dzieje. Jest inaczej już niż było wtedy we wrześniu po tym słynnym ataku dronów. Natomiast premier też na konferencji sugerował, że warto byłoby dorzucić do tego systemu pod tytułem Syrena, sygnał modulowany, podręcznik bezpieczeństwa, no jakiś komunikat SMS-owy, żeby ludzie nie szukali tych informacji właśnie na 112, w telewizji, w mediach. Oczywiście w telewizji czy w mediach jak najbardziej warto wtedy włączyć, bo informacje są podawane na bieżąco, ale no myślę sobie głośno, że jeśli dostajemy SMS-a przed tym, że idzie burza, która tak naprawdę najczęściej tak nie przychodzi, ale jest dmuchanie na zimne w tym kontekście, żeby tam uważać na siebie i zabezpieczyć okna i ogródki, to wydawać by się mogło, że szybki SMS o 4 rano czy o 5, niezależnie od której by się to miało dziać, jest możliwy. Czy my mamy takie możliwości? Bo wypytywałem nieco wicepremiera Gawkowskiego, ministra cyfryzacji, on mówi, że no tak w czasie rzeczywistym, na szybko, na już, to się za bardzo takiego SMS-a do wszystkich wysłać nie da.
2: Jedyne, co możemy tutaj myśleć, to jest kwestia śledzenia GPS, czy też informowania przez M-obywatela na temat tego, jakie może być zagrożenie. Też przypomnijmy, nie chcemy wysłać codziennie SMS-a, czy nawet dwóch, trzech o zagrożeniu. Ale jest rozwiązanie, na przykład dzisiaj wskazano, że nie wysłano tego SMS-a, ponieważ już ten pocisk spadł, czy też uderzył. Niemniej komunikaty pojawiły się o godzinie 7, 8, 9. Wiele osób dalej nie wiedziało, co się dzieje. Więc mimo wszystko, mimo że ten pocisk spadł, można było takiego SMS-a wysłać, no bo faktycznie, żeby jakaś informacja była, proszę wziąć pod uwagę, panie redaktorze, informacja, że szukamy, jesteśmy świadomi, jest zagrożenie w Polsce i jest już jakąś informacją, a brak informacji no to wprowadza wszystkich w niebezpieczeństwo, dlatego że komunikaty dowództwa operacyjnego o tym, że poderwali myśliwkę, to faktycznie już wielokrotnie o tym słyszeliśmy, ale nie każdy ma Twittera, nie każdy ma Facebooka, nie każdy też wchodzi na te media społecznościowe o godzinie 4:30 i też chce, że tak powiem, myśleć o tym, jak to się połączyć w mediach społecznościowych, kiedy wyją syreny. I też osobiście powiem, oczekiwania od obywateli, którzy tak jak nie tak jak pan, nie tak jak ja, są w tym świecie geopolitycznym, oczekiwania, że będą pamiętali, że syrena trwająca tyle czasu albo przerwana, ona oznacza to czy to, jest moim zdaniem bardzo na wyrost. Po prostu jest dużo tematów, dużo wyzwań, nie każdy musi to kojarzyć. Są też ćwiczenia, edukacja, rozmowa na poziomie samorządowym. To jest wyzwanie, które jest przed nami, dlatego że skoro wiemy, że nie jest to cała Polska, wiemy, że jest to Polska Wschodnia, wiemy, że to jest Lubelszczyzna, no to tam po prostu rząd musi bardzo mocno zaangażować się w edukację. Tam też musi wprowadzić współpracę na poziomie samorządowym. Uważam, że to byłoby najlepsze. Obywatele widzieliby zainteresowanie rządu, jednocześnie rząd wiedziałby, tak, ten region jest podatny, tak, musimy tutaj zadbać o swoich obywateli.
1: To jeszcze jedno pytanie a propos wspomnianych przez pana konsultacji co do schronów, no bo jedno to wysłać sygnał do obywateli, że coś się dzieje, czy to z syreną, czy to SMS-em, czy to jeszcze przez M-obywatela, ale no drugie to mieć dokąd się udać, jeśli będziemy chcieli się schronić, jak sama nazwa wskazuje. Długo słyszeliśmy i od poprzedniego rządu, i teraz od aktualnego, że to trzeba przemyśleć, przekalkulować, przekonsultować, sprawdzić stan, jaki mamy na dziś, no i wdrożyć coś, czego tak naprawdę w lewej części Polski nie ma, czyli miejsc, do których można byłoby uciec, schronić się na jakiś czas, gdyby rzeczywiście doszło do czegoś więcej niż tylko albo aż przygodnego drona czy przygodnej zagubionej rakiety.
2: Kwestia jest taka, że inwestycje w schrony są przeogromne. My też przygotowywaliśmy się troszeczkę na inną wojnę. Tutaj ciekawym przykładem jest te słynne 1000 czołgów, jak my mówimy. Tutaj mamy kwestię dronów czy pocisków. Na pewno dobrym elementem jest to, że mamy konsultacje z Norwegami, Szwedami czy Finami, ale naprawdę bardzo długo jeszcze do tego, zanim będziemy mieli konkretne schrony. Ja nawet nie chcę wchodzić w tematykę, panie redaktorze, że dzisiaj ludzie kupują od prywatnych firm schrony, które można postawić u siebie w ogródku. Tak, są takie firmy, które sprzedają takie rozwiązania, tylko musimy uczyć się tego, że jeśli jest jakaś sytuacja kryzysowa, spotykamy się w tym i w tym miejscu, takie i takie jest zagrożenie, należy udać się w to i w to miejsce, bo dotychczas rozmawialiśmy na bardzo generalnym poziomie, a teraz z tego poziomu generalnego mamy konkretny przykład właśnie Lubelszczyzny i myślę, że to byłoby też dla nas ciekawe, żeby może rozpocząć taką debatę, dyskusję, a przede wszystkim działania. Mamy premiera dzisiaj na miejscu, mamy wicepremiera na miejscu, mamy ministra spraw wewnętrznych i oni będąc na miejscu mogą zacząć od tego, tak, faktycznie tutaj możemy wprowadzać naszą obronę cywilną, czy hasło, które jest w krajach nordyckich, obronę totalną, jak to może funkcjonować, bo skoro nie mamy schronów, to jak mają reagować poszczególni obywatele. I uważam też drugą rzeczą, że niedługo na pewno pojawi się aplikacja z alarmami i w tę stronę będziemy szli, tylko ja niestety z aplikacją mam taki problem, że o ile ja sobie z nią poradzę, to nie każdy starszy człowiek, zwłaszcza w Europie Wschodniej, będzie miał szansę ją wykorzystywać. Na pewno jesteśmy o krok dalej w reakcjach. Znowu udało nam się bez strat i myślę, że tutaj to jest taka gorzka, ale cenna lekcja, że Rosja po prostu się dalej nie zatrzyma.
1: Po więcej tych lekcji i wniosków odsyłamy na portal Defense24. Tam nasz dzisiejszy gość, pan dr Aleksander Olech, kierownik działu współpracy międzynarodowej. Jego koledzy, koleżanki piszą nieustannie o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Kłaniam się nisko, dziękuję bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Domykamy, drodzy Państwo, pierwszą godzinę naszego spotkania w ramach poranka siódma, dziewiąta. Ja tylko dodam, że wszystkie nasze rozmowy i te z dziś, i te z godziny po ósmej, i te z godziny po siódmej, i z wczoraj, i z każdego innego poranka są do odsłuchania na stronie 7.9.pl, w naszych mediach społecznościowych i serwisie YouTube. No a z naszą audycją wracamy po ósmej. Goście się już grzeją, będzie, mam nadzieję, równie ciekawie, co przed ósmą, a że coraz cieplej, to i może coraz sympatyczniej będzie. Także w naszej audycji proszę pozostać razem z nami.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Już po ósmej, drodzy Państwo, coraz wyżej słońce na horyzoncie, no i coraz śmielej zerkamy ku temu piątkowi, który nam się rozkręca na dobre. Konrad Abramowicz, Marcin Fiołek, raz jeszcze witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w poranku, którego niezmiennie wydawcą jest radio. Nadzieja Włom, że za chwilę goście. Pan poseł Robert Gontarz, człowiek, który no, według niektórych pewnie zdradził obóz Prawa i Sprawiedliwości, według innych poszedł po prostu i został wypchnięty na osobne boisko. Rozwój Plus, tak się nazywa ten nowy klub parlamentarny i zapewne za chwilę nowa partia. Zapytamy o szczegóły, wypytamy, jak to ma wyglądać w praktyce, ale zanim duża i mała polityka, to jeszcze jedna piosenka na dokręcenie się w ramach naszych codziennych utarczek i naszych codziennych gimnastyk, kto tylko, co tylko lubi. Muzyka końca lata. Myślę, że mało jest piosenek, które mają tak wakacyjny klimat i tak letnio się ich słucha, jak ta właśnie piosenka. No to cóż, utwór Dokąd, no a potem gość poranku.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: piąta. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan poseł Robert Gontarz, Klub Parlamentarny Rozwój Plus, premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na początek pytanie o piątkowego grilla, który organizujecie w ramach zespołu, klubu, stowarzyszenia, a pewnie za chwilę partii Rozwój Plus. Co to jest za wydarzenie i czy właśnie przedstawiacie tam jako nowa partia, jako ferment intelektualny, burza mózgów? Jak to ma wyglądać i co z tego ma wyniknąć?
2: Panie redaktorze, normalnie pewnie bym powiedział z tego wszystkiego, że najbardziej jako ferment intelektualny, ale ze względu na ostatnią sytuację wolałbym unikać tego słowa, bo myślę, że wielu osobom ferment w polityce ostatnio kojarzy się z zupełnie czymś innym. Niemniej jednak to piątkowe wydarzenie, ten festiwal Rozwój Plus Wy ma się skupiać przede wszystkim na przekazaniu pewnej idei, pewnych pomysłów, rozwiązań, które są ważne dla Polaków, które dotykają fundamentalnych kwestii w trochę przyjaźniejszej atmosferze. To znaczy nie chcemy organizować jakiegoś wiecu partyjnego, gdzie każdy musi być ubrany w garnitur i równo pod linijkę przystrzyżony i bić brawo, kiedy każą bić brawo. Wręcz przeciwnie, to ma być luźna atmosfera, przy okazji będzie grill, ale będą też ważne rozmowy, będą ważne tematy, między innymi o demografii, między innymi o kwestii związanej z migracją. Oczywiście nie zabraknie tematów związanych z obronnością. Będą fantastyczni goście, Rajmund Andrzejczak, Jan Rokita. Oczywiście będą nasi fantastyczni parlamentarzyści z panem premierem Mateuszem Morawieckim na czele, z Marcinem Horałą, Szymonem Szynkowskim Welsenkiem. Rozmowę przeprowadzi Janusz Cieszyński z Garym Kasparowem, więc to też może być niezwykle ciekawa rozmowa. Dlatego, panie redaktorze, to będzie połączenie. Połączenie starcia myśli, wartości, idei z luźniejszą atmosferą. Mamy wakacje, wiemy, że w te wakacje pewna forma rozprężenia często się pojawia, więc nie chcemy tutaj zmuszać wszystkich do sprężania się ponownie w garnitury, tylko chcemy zaproponować otwartą, ciekawą formułę.
1: No dobrze, ale dlaczego ta formuła nie jest jednak w ramach Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno widział pan sporo komentarzy wyborców PiS, którzy patrzą na was, tak jak mówi o tym rzecznik tejże partii, albo jak na rozłamowców, albo wręcz jak mówił Patryk Jaki, na zdrajców. Tych określeń jest jeszcze trochę, emocji dużo. Co się stało, że wy już dzisiaj nie możecie działać w ramach jednego obozu politycznego?
2: Panie redaktorze, to jest dosyć zaskakujące, bo z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której uczestnictwo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus to jest łamanie wszelkich zasad, zagrożenie dla demokracji, zagrożenie dla Polski, a z drugiej strony Stowarzyszenie Odnowa ma prawo nie tylko istnieć, funkcjonować przy Prawie i Sprawiedliwości, ale otrzyma też nagrodę za to, że jest stowarzyszeniem ofertę dla wicemarszałka Sejmu.
1: Więc tu widzimy. Pytałem o to rzecznika PiS, czy są rzeczywiście równi i równiejsi, że jedni mogą to stowarzyszenie w ramach klubu PiS robić, a drudzy nie. I rzecznik mówi, ale Marcin Ociepa, jego stowarzyszenie, to jest zupełnie co innego, bo oni są podporządkowani partii, uzgadniają z prezesem Kaczyńskim swoje pomysły, swoje inicjatywy, a wy tego nie chcieliście robić.
2: Panie redaktorze, powiem to trochę w takim militarystycznym stylu, czy czołg mi jedzie koło oka. No nie, panie redaktorze, ten czołg mi nie jedzie. Ściema, oczywista ściema. Pan premier Mateusz Morawiecki, przychodząc z 21 propozycjami, zaproponował takiego oficera łącznikowego, który będzie komunikował wszystkie treści związane z tym, co planujemy robić, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie miało wątpliwości, że my planujemy jakieś tam niecne zagrania, że mamy niecne intencje. Wręcz przeciwnie, byliśmy gotowi przekazywać wszelkie informacje. Panie redaktorze, pan też zapytał, dlaczego ten grill w ramach stowarzyszenia. To znaczy, wie pan, to jest w ogóle fakt, że my musimy się nad tym zastanawiać, jest dosyć zastanawiający już sam w sobie, z bardzo prostej przyczyny. To znaczy stowarzyszenia jak najbardziej powinny organizować takie wydarzenia. Nie wszystko, co może mieć pewien charakter polityczny, musi być stricte wpisane w działalność partii politycznej. Wielu gości, którzy pojawią się na tym wydarzeniu, raczej nie chciałoby przychodzić na wydarzenie związane z jakąś tam inicjatywą partyjną. I to nie oznacza, panie redaktorze, że to źle, że wszyscy muszą myśleć jednakowo, że każdy ma iść w równym tempie i najlepiej, żeby każdy fryzurę miał dokładnie przystrzyżoną w sposób identyczny. Wręcz przeciwnie, to znaczy, jeśli zamkniemy się w pewnej twierdzy i nie będziemy nikogo wpuszczać ani wypuszczać, to w taki sposób wyborów się nie wygra. To znaczy, trzeba czasami zaryzykować. Trzeba czasami podjąć dyskusję z ludźmi, którzy trochę z nami się różnią, żeby w tej dyskusji, gdzie pojawiają się różnice, ktoś, kto być może nie jest

0: szczególnie zainteresowany polityką, albo ktoś, kto nie jest jednoznacznie określony, mógł zauważyć, że jest coś ciekawego do powiedzenia, że pojawiają się ciekawe myśli i postulaty. A tu już słyszeliśmy, że ta osoba to już nie pasuje, ta druga osoba to nie pasuje tym bardziej. Więc to jest dosyć zastanawiające. Poza tym, panie redaktorze, znaczy to też zastanawia mnie percepcja moich kolegów, którzy z jednej strony mówią o tym, że przecież Mateusz Morawiecki mógł robić, co chciał w Prawie i Sprawiedliwości. Dlaczego chciał to robić w ramach stowarzyszenia? A z drugiej strony pamiętam, że dokładnie ci sami koledzy na wyścigi dzwonili, chodzili po różnych mediach, mówiąc o tym, że przecież na PKP-ie to tutaj premiera Morawieckiego za to atakowano, że tego nie powinien robić. Gdy było jakieś wydarzenie związane z Przemysławem Czarnkiem, a premier Morawiecki miał wcześniej zaplanowane wydarzenie na Pomorzu, to robiono wielką awanturę, czemu premier Morawiecki organizuje jakieś tam wydarzenie. Panie redaktorze, to jest trochę tak, że jak się chce zbić psa, to się kij znajdzie, a jak się kij nie znajdzie, to się znajdzie pałka. Więc ja to tylko i wyłącznie traktuję, bo nie mogę tego inaczej traktować, patrząc na taką skalę rozbieżności w sferze logicznej już nawet, nie politycznej, tylko w sferze logicznej, że ktoś bardzo chciał, ktoś knuł i uknął. Zresztą Jacek Kurski, postać znana, przyznał wprost, że już od dawna namawiał prezesa Jarosława Kaczyńskiego do wyrzucenia premiera Morawieckiego. Dopiął celu. Panie Jacku Kurski, osiągnął pan swój cel. Można powiedzieć, że w knuciu jest pan jedną z najwybitniejszych postaci. Na pewno Polska jest za to panu wdzięczna.
1: Panie pośle, a zostawiając trochę z boku wasze animozje, dlaczego akurat wam miałoby się udać? Mam na myśli to, że takich prób wyjścia z PiS-u trochę było. Była Polska Plus, Polska 21, Polska jest najważniejsza, Solidarna Polska. No i na przykład Joachim Brudziński mówi, że projekt Rozwój Plus skończy się tak samo, że kiedy przestaną się wami interesować media, kiedy każda konferencja prasowa wasza nie będzie już transmitowana na żywo w telewizjach informacyjnych. Kiedy zobaczy, to wtedy zobaczycie w terenie i w powiatach, cytuję, że nikt nie wali drzwiami i oknami na spotkania z wami. No i że wtedy będzie trzeba wrócić pod dach Prawa i Sprawiedliwości i napisał Joachim Brudziński, do rychłego zobaczenia w domu PiS. Dlaczego wam miałoby się udać to, co nie udało się PJN-owi czy ziobrystom?
0: Panie redaktorze, tym wszystkim, którzy taką pychą nas atakują, mówiąc, że nam to na pewno się nie uda, nie chcę również taką pychą odpowiadać, mówiąc, że na pewno nam się uda, już za chwilę przekonimy Prawo i Sprawiedliwość, tylko raczej podchodzimy do tego z pokorą. To znaczy, to nie jest tak, że my wyszliśmy, bo chcieliśmy. Rzeczywiście zostaliśmy wyrzuceni, no myślę, że już ciężko interpretować to inaczej. I w tym momencie, w którym się znaleźliśmy, nie chcemy skupiać się na jakichś tam kolejnych rozgrywkach, tylko przede wszystkim na tym, co najważniejsze jest dla Polski, na przyszłości, na rozwoju, który będzie budowany na twardych, solidnych argumentach. Chcemy się odróżniać, bo podane zostały przykłady. Panie redaktorze, no my nie będziemy szli drogą suwerennej Polski, która za cel obrała sobie atakowanie chociażby pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, także w kontekście katastrofy smoleńskiej. My do tych niskich zagrywek się nie będziemy posuwać. Będziemy chcieli pokazywać realne sprawy, które realnie interesują Polaków. Będziemy chcieli przedstawiać różnego rodzaju propozycje, które dla Polaków niewątpliwie będą istotne. To jest, panie redaktorze, nasz cel. Czy wyborcy nam zaufają? To już pokaże przyszłość, ale też widząc zaangażowanie i determinację pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz nas, którzy odeszliśmy podejmując pewne ryzyko, nie dla własnych korzyści, jak to próbują tutaj wmówić, bo panie redaktorze, ja mogę powiedzieć o sobie osobiście. No ja z czwartego miejsca na liście zrobiłem drugi wynik, przeganiając jedynkę o prawie 10 tysięcy głosów. Ja, panie redaktorze, powinienem siedzieć cicho, przytakiwać, nie wychylać się i miałbym raczej pewniejszą drogę do reelekcji, aniżeli w tej sytuacji, w której się znalazłem. Ale tu nie o to chodzi, panie redaktorze, żeby tylko się zastanawiać, czy będę miał mandat, czy nie będę miał mandatu. Czy mi się uda siedzieć i nic się nie wychylać i nic konkretnie nie robić, bo są sprawy ważniejsze. Są sprawy, przed którymi dziś stajemy. Polska staje przed wieloma wyzwaniami, ale także mamy przed sobą wiele szans. I te szanse trzeba wykorzystać, a przed tymi niebezpiecznymi rzeczami, które przed nami także stoją, trzeba się obronić.
1: A dlaczego wyborca ma dzisiaj patrzeć na was przychylniejszym okiem niż na PiS? To znaczy ludzie przecież, którzy działają dzisiaj w Rozwój Plus przez długie lata, czasem nawet dekady, jak Marcin Horała, 22 lata w PiS-ie, no działali na rzecz tej partii bardzo, bardzo aktywnie. Wy chcecie być nowym, lepszym PiS-em, jego prawdziwą wersją, czy zupełnie czymś innym? Znaczy mam na myśli, do kogo chcecie swój przekaz skierować? Bo ja rozumiem, do wszystkich. Okej, to jest jakiś plan, ale no na pewno wiecie, że tych wyzwań będzie dużo. Jak przekonać przede wszystkim wyborcę Prawa i Sprawiedliwości, że powinien zaufać wam, a nie dotychczasowym politykom, których zna, którzy są gorsi, lepsi, no ale jest z nimi powiedzmy czasem 10, czasem 20 już lat.
0: Panie redaktorze, ja chciałbym trochę odejść od takiego porównywania się bądź szukania różnic między tą partią a tamtą partią. My chcemy być takim trochę indywidualnym tworem, który będzie dążył do tego, żeby przedstawić ciekawą ofertę Polakom. Ale jeśli już pan redaktor... Panie redaktorze, my chcielibyśmy, aby prawica nie była prawicą radykalną, tylko prawicą aspiracyjną. To znaczy nie chcemy naśladować tego, co robi Grzegorz Braun, a niestety przecież widzimy, że w ostatnim czasie twarz pana profesora Przemysława Czarnka, pana Dariusza Mateckiego i wielu innych osób to jest twarz bardzo mocno radykalna, która idzie bardzo mocno twardym, radykalnym przekazem, czasem taką ciężką formą, trochę być może butną formą w tym swoim przekazie. Chcemy skupiać się, panie redaktorze, na tym, co jest ważne. To znaczy Polacy nie mają kompleksów. My mamy ambicje i na tych ambicjach chcemy budować przyszłość Polski i będziemy skupiać się po prostu na ciężkiej pracy, na tym, co jest ważne dla Polaków. Czy to się nam uda? Czas pokaże dopiero, ale będziemy realizować możliwie z dużą odwagą i determinacją wiele nowych projektów, wiele nowych pomysłów. Nie będziemy chcieli się skupiać, panie redaktorze, na krytyce naszych oponentów, czy tam jeszcze do niedawna kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą nas, nie wiem, atakowali fałszywymi filmikami zmontowanymi w AI i innymi rozwiązaniami, czy będą mówić, że premier Morawiecki to tak naprawdę niemiecki agent. Nie chcemy iść w tę stronę, chcemy iść w stronę przekazania prawdziwej takiej formy rozwojowej, aspiracyjnej prawicy, opartej na tradycyjnych wartościach, bo często mówi się, lewica często lubi mówić o sobie, że jest nowoczesną partią. Jest nowoczesną partią, bo proponuje rozwiązania związane z aborcją i innymi rzeczami, a my chcemy być oparci na tych twardych, solidnych fundamentach wiary katolickiej, naszej tradycji, z której możemy być dumni i na tych twardych fundamentach budować Polskę aspiracyjną. Musimy dziś otworzyć się na wszystkiego rodzaju możliwości, które stoją przed Polską. Centralny port komunikacyjny, energia atomowa, nowe wyzwania, automatyzacja, robotyka, sztuczna inteligencja. Jest tak wiele przed nami wyzwań i tymi tematami należy się zajmować. Należy również dużo mówić o kwestii związanej z problemami Polaków. Dziś w województwie warmińsko-mazurskim, z którego jestem, przemysł drzewny ma bardzo duże problemy. No nie można zostawiać przedsiębiorców w takiej sytuacji samych sobie, bo ich bankructwa doprowadzą do utraty pracy przez dziesiątki tysięcy osób. Więc jest wiele wyzwań i my przede wszystkim będziemy chcieli się skupiać na tym i już dziś się skupiamy, bo przecież w czwartek mieliśmy spotkanie, mieliśmy konferencję poświęconą właśnie sprawie bezpieczeństwa, jak należy komunikować się, sprawa związana z M-obywatelem i M-alertem, który mógłby informować Polaków o potencjalnym zagrożeniu i instruować, co należy robić. Pan premier Mateusz Morawiecki miał fantastyczne wystąpienie przedstawiające fatalną sytuację finansów publicznych i co należy zrobić, aby tę sytuację poprawić. Więc będziemy, panie redaktorze, przede wszystkim skupiać się na pracy merytorycznej i będziemy cały czas pamiętać o naszych korzeniach.
1: Robert Gontarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości do niedawna, a teraz w klubie Rozwój Plus, w stowarzyszeniu Rozwój Plus, które Mateusz Morawiecki, były premier, założył jakiś czas temu, a klub powstał w tym tygodniu. Będzie się działo, myślę, i na prawicy, i szerzej, bo jak słyszę, plany macie ambitne. W Polskę premier zapewne ruszy. Spotkań będzie
0: wszyscy
1: dużo.
0: Wszyscy ruszymy, panie redaktorze, wszyscy ruszymy.
1: No właśnie, więc będzie się działo. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie, życzę wszystkim miłego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A w naszym poranku okienko zagraniczne, konkretnie amerykańskie, zajrzymy do Stanów Zjednoczonych. Przy telefonie amerykanista i politolog Michał Górski z portalu Defense24.pl razem z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Ze sporym echem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale też myślę, że szerzej na świecie, odbił się pogrzeb, jaki miał miejsce we wtorek. Rzadko kiedy pogrzeb staje się okazją do szerszych refleksji natury politycznej, geopolitycznej wręcz. No ale senator Lindsey Graham, którego pożegnaliśmy, czy też Amerykanie przede wszystkim pożegnali we wtorek, to była postać, symbol. No i napisałeś w tekście dla Defense24, który serdecznie polecamy, że to domknęło pewną epokę, jeśli chodzi o Stany, zwłaszcza obóz Republikanów. O co chodzi?
2: To domknięcie pewnej ery wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, mówimy, można stwierdzić, że śmierć Lindseya Grahama jest zamknięciem ery neokonserwatyzmu w Partii Republikańskiej. Wiemy, że te zmiany, które zachodzą w Partii Republikańskiej od lat, są zmianami ogromnymi. To znaczy, dziś trudno jest nam powiedzieć, że dzisiejsi Republikanie są republikanami takimi, jakim był choćby prezydent Ronald Reagan, który wtedy, pamiętamy, w latach 80. za główny cel walki Stanów Zjednoczonych stawiał sobie pokonanie Związku Radzieckiego. I Graham był takim politykiem, który bardzo mocno naciskał na to, aby Stany Zjednoczone ingerowały swoją mocą wojskową w różnych rejonach świata. Wiemy, że dziś ta polityka Partii Republikańskiej troszkę od tego wszystkiego odbiega, no bo mówimy o pewnym neoizolacjonizmie wielu republikanów. Wiemy o tym, że ta polityka Donalda Trumpa i MAGA, America First, w jakimś sensie jednak jest taką polityką, która starałaby się zmniejszać to zaangażowanie na świecie, choć oczywiście tutaj należy na marginesie zaznaczyć, że jak widzimy w rzeczywistości, od tych deklaracji do tego, co się dzieje na co dzień, jest czasami bardzo daleko. Wracając do Lindseya Grahama, on był nazywany jednym z takich trzech muszkieterów. Był znany nam prawdopodobnie wszystkim senator John McCain. To był ten człowiek, który kandydował w wyborach prezydenckich jako przedstawiciel Republikanów w roku 2008, kiedy grał z Barackiem Obamą. Był również senator Joe Lieberman, no i właśnie był Lindsey Graham. McCain umarł w roku 2018. On był jednym z tych zwolenników mocniejszego wspierania Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Pamiętamy, że on nawet naciskał na prezydenta Obamę i mocno go krytykował za to, że to wsparcie jeszcze w roku 2014 nie jest wystarczające. Także no tutaj jeszcze o McCainie mogę, jeżeli jest chwila, powiedzieć taką ciekawostkę, że McCain ogólnie był prywatnie przyjacielem Lindseya Grahama. I McCain był jednym z, można powiedzieć, powodów, dla których Lindsey Graham pokłócił się z Donaldem Trumpem, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Wiemy dziś o tym, że Lindsey Graham na przestrzeni ostatnich lat był takim wsparciem Donalda Trumpa i on jakby popierał amerykańskiego prezydenta w większości rzeczy, to też trzeba zaznaczyć, że w większości, nie we wszystkich, i był też takim politycznym bezpiecznikiem. A w roku 2015-16, kiedy trwała pierwsza kampania prezydencka Donalda Trumpa, pamiętamy taką sytuację, w której prezydent Trump obraził senatora McCaina, mówiąc o tym, że jest to słaby kandydat Partii Republikańskiej, ponieważ był jakby więźniem w Wietnamie, a on więźniem nie był nigdy schwytany, więc jest kandydatem lepszym. No i więc tutaj oczywiście była fala oburzenia również w Partii Republikańskiej, co nie jest niczym dziwnym. Także tutaj Graham stanął w jego obronie. W roku 2016 był ten spór, zresztą Graham sam chciał kandydować przez chwilę również na prezydenta, ostatecznie z tego zrezygnował. No i był nawet taki, no i teraz podczas tego pogrzebu Trump przypominał o tym, że w momencie kampanii podał numer telefonu do senatora Grahama mediom i wyborcom, bo to podał ten numer publicznie, po to właśnie, aby jakoś go tam upokorzyć, przeszkodzić mu w życiu i tak dalej. Po tej kampanii doszło do znaczącej zmiany. jakoś panowie się dogadali, okazało się też, że sporo ze sobą grali w golfa. No i tak naprawdę Graham był tym jedynym, ostatnią nadzieją, jakby, która daje szansę Ukrainie na przedstawienie swojego głosu w Białym Domu.
1: No właśnie, bo mówisz o tym, że to jest trochę, czy był trochę taki, jeśli mogę to określić, old school republikański, to znaczy twarde jastrzębie podejście do Rosji, do zagrożenia ze wschodu. I chciałem cię zapytać o to, jaki był wpływ Grahama na dzisiejszą politykę Stanów, to znaczy na to forsowanie coraz ostrzejszych sankcji, na nieuleganie podszeptom, by się z Putinem dogadać. Bo to też chyba można uznać za mały symbol, przyjęty pakiet sankcji ostatnio przez amerykańskie odpowiednie instytucje, właśnie w duchu, o który Graham postulował. Pytanie, czy ten bezpiecznik takiego starego, w dobrym tego słowa znaczeniu, prowadzenia polityki republikańskiej miał jeszcze przełożenie na codzienną praktykę działania Trumpa i jego ludzi?
2: Myślę, z Donaldem Trumpem jest tak, czasami mówi się o tym, że Donald Trump podejmuje decyzje na podstawie tego, z kim ostatnio rozmawiał. Jakby, że on słucha wielu różnych wypowiedzi, próbuje sobie stworzyć zdanie na dany temat i w momencie, w którym ten ostatni rozmówca będzie z nim rozmawiał, będzie miał prawdopodobnie największy wpływ na tą decyzję, którą ostatecznie Donald Trump podejmie. W związku z tym, że tych rozmów Lindsey Graham z Donaldem Trumpem miał sporo i tak jak już wspominałem, grali w golfa, a to w przypadku amerykańskiego prezydenta jest dosyć istotne, bo rzeczywiście ci, którzy z nim grają w golfa, mają większą szansę na to, aby w niektórych sprawach go przekonać, o czym też chociażby prezydent bodajże Finlandii nam pokazuje, że to jest taki bardzo istotny element w prowadzeniu tej polityki. Więc tutaj Graham umiał sobie wydeptać ścieżkę do Donalda Trumpa. No i wydaje mi się, że tak jak w tym pakiecie sankcyjnym, o którym wspominałeś, również tak było. To znaczy Graham już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu przygotowywał projekt ustawy, która właśnie mówiła o tych sankcjach. I na samym początku, to też akurat tak trochę wziął tutaj przykład Donalda Trumpa, to znaczy postawił bardzo twarde warunki, ponieważ tam mówiło się choćby o tym, żeby nałożyć 500% cła na kraje, które z Rosją dealują, tak w przypadku ropy czy gazu. Ostatecznie ten projekt mówi o tym, że te cła mogą wynosić maksymalnie 100%, a więc tutaj troszkę zeszliśmy z tego pierwszego pierwotnego pułapu, ale dalej jest to pułap bardzo wysoki. Mówimy też o nałożeniu sankcji kolejnych na flotę cieni. Mówimy o odcięciu Centralnego Banku Rosyjskiego od amerykańskich interesów. Także jest naprawdę mocny pakiet sankcyjny i wydaje mi się, że bez Lindseya Grahama w ogóle nie byłoby szansy na to, aby coś takiego procedować i żeby to jeszcze jakoś może by się pojawiło, tak sobie teraz myślę, w kongresie, ale żeby mieć w ogóle jakąkolwiek szansę na przekonanie Donalda Trumpa, no wydaje mi się, że takiej szansy by nie było, a teraz ta szansa rzeczywiście jest.
1: To skoro już rozmawiamy trochę w tym duchu, to jaka jest dzisiaj tak naprawdę ta polityka amerykańska wobec tego, co dzieje się na Ukrainie? No, słychać o kolejnych atakach, to są kolejne dni. Słychać też o tym, że Ukraina całkiem nieźle się trzyma na froncie. Natomiast no, czy jest na horyzoncie jakaś perspektywa twoim zdaniem zakończenia albo przynajmniej podjęcia rozmów, przymuszenia Putina do rozmów na warunkach, które Ukraina mogłaby zaakceptować? Czy tutaj Trump i jego ludzie odpuścili ten odcinek pomni tych doświadczeń czy prób wcześniejszych spotkań na Alasce i nie tylko, z których nic tak naprawdę konkretnego nie wyniknęło?
2: Mam takie wrażenie, oczywiście mówimy o rzeczy bardzo zmiennej, w kontekście polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa, ale mam takie wrażenie, że jednak coś tutaj się zmieniło. To znaczy pamiętamy początek prezydentury tej drugiej kadencji Donalda Trumpa, kiedy było jasno powiedziane, że tak naprawdę Ukraina może się pożegnać z jakąkolwiek pomocą, wsparciem i tak dalej. Być może niewiele się na razie zmieniło, bo w porównaniu do tego wsparcia, które było przekazane przez Amerykanów za czasów prezydentury Joe Bidena, no to tam były naprawdę wielomiliardowe pomoce wojskowe. Tutaj jest to już znacznie ograniczone, choć też nie jest ograniczone w pełni, bo te dane wywiadowcze amerykańskie dalej do Ukraińców spływają i rzeczywiście bardzo im w tym wszystkim pomagają. Ale wydaje mi się, że też zmieniło się podejście Donalda Trumpa do samego Wołodymyra Zełenskiego i to jest dosyć kluczowe w tym wszystkim. To znaczy jeżeli wiemy o tym, że Donald Trump sobie jakiegoś polityka będzie lubił i będzie chciał z nim prowadzić interesy, no to, to ta szansa po stronie tego kraju reprezentowanego przez danego polityka wzrośnie na to, że Amerykanie jakoś będą chcieli pomóc. I tutaj akcje ukraińskie troszkę pewnie wzrosły w związku z Bliskim Wschodem, w związku z sytuacją w Iranie i wojną, która tam się toczy, i operacją Epicka Furia. No bo tu Ukraińcy zaproponowali technologie dronowe. Jakie one by nie były, czy one są, czy nie są, to jest inna sprawa, ale jakąś swoją propozycję wystawili. Tutaj teraz mamy tę informację, że właściwie każdego dnia ukraińskie drony uderzają w głąb w terytorium Federacji Rosyjskiej, niszcząc kolejne fabryki, pokazując też, że no, Ukraina się nie ugięła, tylko jednak walczy i potrafi się bardzo skutecznie Rosji odgryźć. A Trump lubi zwycięzców, lubi tych, którzy walczą, i w związku z tym też szanse Zełenskiego jakby na poparcie Trumpa rosną. Zresztą nawet sam szczyt NATO w Ankarze, który się skończył, który odbył się na początku lipca, pokazał nam, że no, Amerykanie tą politykę zmieniają. No bo tutaj z jednej strony jest informacja o tym, że mogą być niedługo do Niemiec przekazane Tomahawki, te pociski. Jest informacja o tym, że Amerykanie w ogóle rozważają, czy no, jak to Trump stwierdził, że już to jest potwierdzone, ale chociaż do tego jest bardzo daleka droga, żeby dać licencję Ukraińcom na produkcję pocisków Patriot. Więc nawet jeżeli wiemy o tym, że tak naprawdę jest bardzo daleka droga do tego wszystkiego, do realizacji tego projektu, to sam fakt tego, że Trump takie rzeczy mówi publicznie, jednak świadczą o tym, że to swoje zdanie w jakiś sposób zmienił.
1: I tu stawiamy kropkę. Po więcej odsyłamy na portal Defense24. Tam nasz dzisiejszy gość Michał Górski, jego koleżanki i koledzy opisują tę trudną i skomplikowaną rzeczywistość, jaką Amerykanie serwują nam dzisiaj, i jeśli chodzi o Bliski Wschód, i jeśli chodzi o Rosję, i jeśli chodzi o generalnie podejście do zaangażowania na poza granicami swojego kraju. Dziękuję pięknie, Michale, i dobrego dnia dla ciebie i dla całej redakcji. Pozdrawiam.
2: Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I to by było na tyle, jeśli chodzi o piątkowy poranek 7:09. Pięknie dziękujemy za wszystkie lipcowe poranki, bo przyszło nam się zameldować w ostatnim lipcowej audycji. Serdecznie dziękujemy za obecność, za dobre słowo. No i cóż, w sierpniu równie mocno i serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wstawania razem z nami. Za dziś raz jeszcze kłaniamy się w pas. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, dobrego piątku, weekendu. No i pewnie słyszymy się już sierpniowo. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Ostatni dzień lipca, piątek, godzina 9:00. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo, i od razu ostrzegam za synoptykami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzegam przed naprawdę wysokimi temperaturami, które dziś osiągną maksymalnie 34 stopnie. Teraz już 26 do 27, więc jest już teraz całkiem ciepło. Kasia Polewko ze mną w studiu.
2: Dzień dobry i zazdroszczę tym, którzy odpoczywają nad wodą. 33 stopnie gdzieś
1: ale
2: na Mazurach.
1: Będąc nad wodą, proszę się chować.
2: Też.
1: Między godziną 12 a 15 w czasie tego największego nasłonecznienia, gdzieś tam w cieniu nawet tych odpoczywających. Pozdrawiamy serdecznie i przestrzegamy też.
2: Ale nie będę już mówiła tym, którzy pracują teraz i może słuchają nas gdzieś w biurze, ale jeśli klimatyzowane, to jeszcze przyjemnie, gorzej tam, gdzie tej klimatyzacji nie ma, ale wspieramy, wszyscy jesteśmy na posterunku, my też w pracy, jeszcze te urlopy przed nami, więc jeśli ktoś jest w pracy, to nie jesteście sami.
1: Będziemy dobrze grać, będziemy grać letnio, więc myślę, że przyjemnie spędzimy wszyscy dzień. O godzinie 9:30 rozmowa z gościem dnia. Kasiu, ty ją poprowadzisz.
2: Tak, jeśli chodzi o nasze rozmowy z gościem dnia, to tutaj wakacji nie ma. Codziennie o 9:30 zapraszamy na te rozmowy. Poruszamy różne tematy, a dzisiaj będzie temat między innymi śmieciowy. Naszym gościem będzie Bartosz Niebrzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami. Tych tematów trochę jest, dlatego że ZGO przygotowuje się do kilku ważnych, dużych inwestycji, kosztownych inwestycji. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o systemie kaucyjnym. Każdy, kto pije wodę i korzysta z tych napojów i kupuje je w sklepach, no to wie, że ta kaucja jest 50 groszy za każdą butelkę.
1: I może zobaczyć na automatach napis nieczynny.
2: Na przykład, a ja częściej widzę te kolejki i te wszystkie osoby z tymi workami, które zbierają właśnie i odzyskują w ten sposób swoje pieniądze, więc o tych wszystkich spostrzeżeniach, o tym, jak to funkcjonuje, będziemy rozmawiać o 9:30.
1: Zapraszamy i mówimy Państwu dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

Ricky Martin i Meja w duecie na antenie Radia Nadzieja. A to już 11 minut po 9 robimy konkurs. Do wygrania jest biblijna zdrapywanka od wydawnictwa Jedność, propozycja dla dzieciaków. Cuda Pana Jezusa. Bierzemy rysik, zdrapujemy, zgadujemy, a pod tą warstwą farby mamy historię o cudach czynionych przez Pana Jezusa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taką biblijną zgadywankę, zdrapywankę wygrać, proszę do nas dzwonić. Numer telefonów 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A biblijna zdrapywanka trafia do pani Iwony, która dodzwoniła się do nas jako pierwsza. Dzień dobry, pani Iwono.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Iwono, jakieś rady na upałę? 34 stopni dziś ma być w regionie i w całym kraju.
1: Zamknięte okna, zasłonięte. Ja jestem w pracy już po urlopie.
0: Ach, no to tak, no to trochę przedłużenie urlopu może, jeśli spojrzymy za okno przynajmniej, ale właśnie to jest bardzo ważne, co pani mówi. Zamykamy okna. Wydaje tak. Nam się czasami, że trzeba je może pootwierać i powietrze wpuszczać, ale ono jest tak nagrzane, że to nam nie służy, więc okna otwieramy dopiero późnym popołudniem.
1: Tak, miałam otwarte rano, gdzie jeszcze była w miarę przyzwoita temperatura. Teraz już mam pozamykane, wiatrak włączony.
0: No i jakoś trzeba.

0: Jak się chronić przed upałem, jak upał znosić? Będziemy o tym mówić dziś, bo 34 stopnie na termometrach w regionie, ale będziemy o tym mówić po godzinie 10 o 9.30 za 4 minuty rozmowa z gościem dnia.
1: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Bartosz Nieprzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Zaczniemy od wyzwań, przed jakimi stoi ZGO. Zaczyna wam brakować miejsca. Budowa kolejnej, czwartej już kwatery do składowania odpadów to jest absolutna konieczność, panie prezesie?
2: Tak. Jesteśmy w trakcie procesu inwestycyjnego związanego z budową kwatery na odpady, kwatera numer 4. Jest to związane z tym, że część odpadów, które nie trafiają do sortowania, które nie trafiają do spalania, są zgodnie z przepisami prawa składowane na kwaterze na odpadów, na kwaterze na odpady, i my taki proces inwestycyjny właśnie rozpoczęliśmy. Jest to dosyć kosztowna inwestycja, ale niezbędna, żeby utrzymać te ceny dla mieszkańców za zagospodarowanie odpadami na obecnym poziomie. Ze względu na to, jakbyśmy nie mieli własnej kwatery na odpady, byśmy musieli to utylizować w zewnętrznych miejscach albo oddawać wszystko do utylizacji, do spalenia, gdzie ceny spalania są bardzo duże, a ceny na składowanie na kwaterze są niższe, więc to pozwala nam zbilansować tę sumę za opłaty za zagospodarowanie odpadami.
1: Mówi pan prezes, że to jest niemały wydatek, stać was na budowę tej czwartej kwatery. Jakie to są kwoty?
2: Proces inwestycyjny jest oszacowany na kwotę około 12 milionów złotych. On oczywiście będzie rozłożony w czasie, bo taka kwatera, eksploatacja takiej kwatery to jest kilkanaście lat, czyli jak teraz wybudujemy taką kwaterę, to będziemy mieli zapewnione miejsce na około 12 do 15 lat, więc będzie to rozłożone w czasie. Będziemy korzystali z finansowania zewnętrznego, czyli z kredytu inwestycyjnego na preferencyjnych warunkach. I jakby to jest oszacowane obecnie w ten koszt kwatery, ten koszt procesu inwestycyjnego w obecnej cenie zagospodarowania odpadami, więc jakby bilansuje się ta kwota na chwilę obecną. Przy wykorzystaniu instrumentów finansowych stać nas na to, żeby przy założeniu obecnej ceny za zagospodarowanie odpadów ta cena jest wliczona w nią, więc mamy to przekalkulowane.
1: Ale w tej trzeciej kwaterze jeszcze trochę miejsca jest.
2: Jeszcze na przyszły rok i na 2028.
1: Spokojnie, uspokajacie tutaj, tak, bo ktoś może pomyśleć, że nie
2: dlatego
1: ma miejsca.
2: Jakby proces...
1: Już teraz rozpoczęliście.
2: Rozpoczynamy proces ze względu na to, że konieczność pozyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji środowiskowych, administracyjnych zabiera trochę czasu, więc my widząc, że trzecia kwatera gdzieś osiągnęła pewien pułap około 80% wykorzystania, rozpoczynamy nowy proces inwestycyjny, żeby zakończył się on w momencie, kiedy będziemy obecną kwaterę mieli już całkowicie na wykorzystaniu, żeby móc równocześnie przejść do procesu eksploatacji nowej kwatery.
1: A grunt pod tę kwaterę jest?
2: Jest. Mamy grunt, mamy już decyzję środowiskową wydaną przez wójta gminy Miaskowo, bo to na terenie gminy Miaskowo się znajduje składowisko i kwatera. No i teraz będziemy rozpoczynać, jesteśmy na etapie projektowania tej kwatery i będziemy ogłaszać przetarg na wykopanie jej, prace inżynieryjno-budowlane.
1: Ale to nie jest jedyna inwestycja, jaką planujecie, bo do tego wszystkiego mają powstać jeszcze farmy fotowoltaiczne.
2: Tak, jesteśmy już po przetargu, właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej. No będzie to pierwsza farma fotowoltaiczna na terenie składowiska, która pozwoli zbilansować te ceny prądu, które obecnie są na bardzo wysokim poziomie. Jakby składowisko odpadów jest przedsięwzięciem energochłonnym ze względu na liczne maszyny, na wykorzystanie skomplikowanych procesów maszynowych, mechanicznych, więc to wykorzystanie prądu jest bardzo duże. My rocznie jako zakład wydajemy około 1 000 000 złotych na prąd, są to niemałe koszty, a budowa farmy fotowoltaicznej połączonej z magazynem energii pozwoli na przeciwdziałanie tym podnoszącym się cenom prądu, a też liczymy na to, że na obniżenie tego. No i też jest to pożądany krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, w kierunku zielonej transformacji energetycznej, ze względu na to, że system ETS, system jakby cen za prądu jest dosyć uciążliwy dla takich dużych zakładów przemysłowych, a w naszym przypadku jakby farma fotowoltaiczna myślę, że bardzo się sprawdzi.
1: A właśnie, bo to też są gigantyczne kwoty. Po jakim czasie to się zwróci, kiedy taka farma powstanie?
2: W tym przypadku akurat farma fotowoltaiczna jest to element zielonej transformacji energetycznej, jakby wpisuje się w te działania na poziomie rządowym, więc tutaj korzystamy z instrumentu pożyczki preferencyjnej połączonej z dotacją, czyli magazyn energii, który chcemy wraz z farmą fotowoltaiczną uruchomić, będzie w znacznej części dotacyjny z programu Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczka na OZE, na odnawialne źródła energii, więc to będzie pożyczka preferencyjna, nieoprocentowana, połączona z dotacją, więc liczymy, że zwrot z inwestycji nastąpi po około 4 latach całkowity, więc to tak naprawdę będzie się bilansować. Dość szybko, tak. No, bo tak jak mówię, no obecnie zaczynamy z poziomu zero, tak, czyli nie mamy żadnych odnawialnych źródeł energii obecnie na składowisku, więc to będzie nasze pierwsze takie duże źródło, więc liczymy na to, że te koszty oszczędności z zakupu energii w dosyć szybkim tempie się zwrócą na rachunkach, zwrócą proces inwestycyjny.
1: Panie prezesie, sytuacja finansowa spółki za 2025 rok jest całkiem niezła, to się wszystko udaje spinać, ale ten 2026 już chyba tak optymistyczny nie będzie ze względu na ten system kaucyjny. Przypomnijmy, że wy początkowo wyliczyliście, kiedy przed wprowadzeniem tego systemu, że spółka straci na tym rocznie 4 miliony złotych i tutaj z tych wyliczeń pewnie nic się nie zmieniło na razie.
2: Na razie się nic nie zmieniło. My co prawda podjęliśmy działania, ja też będąc ostatnio na Komisji Gospodarki Urzędu Miasta, gdzie zaprosiłem radnych do zakładu. Było posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarki Komunalnej. Chciałem też radnym pokazać zakład, jak to wygląda, bo nie wszyscy mieli okazję być. Jakby przedstawiałem, że te wyliczenia jakby już czujemy wpływ systemu kaucyjnego.
1: A mamy dopiero połowę roku.
2: No i też taki sezon najbardziej jakby intensywny, jeżeli chodzi o produkcję odpadów, no ze względu na podwyższone temperatury spożywamy więcej napoi, płynów, w związku z tym no jakby produkujemy też więcej odpadów jako mieszkańcy, jako konsumenci. My też podjęliśmy działania takie, żeby trochę przeciwdziałać temu systemu kaucyjnego, że uczestniczymy w procesie związanym z systemem kaucyjnym, czyli do nas trafiają te odpady, które są oddawane do tych butelkomatów, recyklomatów, które muszą dalej podlegać i tak recyklingowi, no bo do urządzeń związanych z systemem kaucyjnym wrzucamy mieszane odpady, czyli butelki różnego koloru, bezbarwne, zielone, niebieskie, ale też puszki aluminiowe i to później trafia do instalacji, żeby zostało przesegregowane na te poszczególne 4 frakcje. My się zgłosiliśmy do tych firm, którzy są operatorami systemu kaucyjnego. Takie usługi świadczymy odpłatnie dla nich i tym sposobem chcemy troszeczkę
1: uratować to.
2: Tak, no i też wykorzystać naszą infrastrukturę, tak, bo zakład ma dosyć nowoczesną infrastrukturę, czyli linię do sortowania odpadów z separatorami optycznymi, co pozwala na taką wydajne prace związane z segregowaniem odpadów, dlatego możemy takie usługi świadczyć i też troszeczkę przeciwdziałać tym kosztom, czyli jak nie w taki sposób...
1: To taka trochę burza mózgów w waszym przypadku, tak, żeby gdzieś szukać.
2: Branża odpadowa na pewno wymaga ciągłej kreatywności, ciągłego odpowiadania na wyzwania, na zmiany legislacyjne, żeby jednak wszystkie te nasze działania, które podejmujemy, są takie, żeby, tak jak obiecałem radnym mieszkańcom przy ostatniej podwyżce, no ta podwyżka za śmieci trochę była kierunkiem wyprzedzającym. Może ona na tamtym etapie nie była jakoś tak konieczna, w sensie takim, że zgłaszamy się po nią dopiero w momencie, kiedy generujemy tam kilkaset tysięcy straty, tylko widząc, że zaraz będziemy generować, jakby zdecydowaliśmy się, żeby tę cenę zbilansować, żeby spółka po prostu miała możliwości finansowe na podejmowanie inwestycji, takich właśnie jak budowa kwatery, unowocześnienie zakładu, rozbudowa zakładu, żeby w perspektywie 2-3 lat jakby nie podnosić tych cen, utrzymać te ceny na poziomie, a jeżeli wszystkie te nasze prace, które podejmiemy, które inwestycje, które się udadzą, no liczymy na to, że ta cena się utrzyma, a nawet może będzie możliwość gdzieś tam korekty w dół tej ceny. Więc w tym celu jakby cały czas podejmujemy różne działania, taką burzę mózgów, jak pani redaktor powiedziała, żeby odpowiadać na wyzwania rynku i aktywnie uczestniczyć w tych pracach rynkowych, tak? No bo tak naprawdę do tego się sprowadza branża odpadowa, w przeciwieństwie na przykład do spółek wodociągowych czy spółek ciepłowniczych, energetycznych, nie jest obciążona monopolem. W sensie takim, że my jakby mamy wyłączność na zagospodarowanie odpadów na terenie miasta Łomży, a w pozostałych gminach z regionu uczestniczymy w przetargach, czyli uczestniczymy na warunkach rynkowych, w postępowaniach przetargowych, więc musimy na warunkach rynkowych wykazywać się dobrą ceną, no jakby
1: elastycznością
2: i też jakby profesjonalizmem i nowoczesnością świadczonych usług, no bo takie są teraz oczekiwania gmin, że z jednej strony ta cena ma być atrakcyjna, ale też nasza dostępność, park maszynowy na nowoczesnym poziomie, śmieciarki, jakby wyposażone w GPS-y, wyposażone w kamery, żeby można było kontrolować, jaka jakość strumienia odpadów pada. I to są jakby wyzwania, na które odpowiadamy, które musimy odpowiadać, żeby po prostu być nadal aktywnym uczestnikiem tego rynku. Bo tak jak przypomnę, no jakby jeżeli chodzi o przychody spółki, to przychody z sensu stricte z miasta Łomży stanowią niecałe 50% przychodów spółki. Cała reszta to jest coś, co my musimy na wolnym rynku, w cudzysłowie, jakby zdobyć. Dokładnie.
1: Panie prezesie, ja chciałabym jeszcze zapytać, jak to wygląda w praktyce, żebyśmy sobie o tym dwa słowa powiedzieli. Ja spotkałam się z takimi opiniami, że po wprowadzeniu tego systemu kaucyjnego Polacy po prostu stali się śmieciarzami. To mówią ci, którzy są przeciwni temu systemowi kaucyjnemu, ale tak trochę śmiechem, żartem, jak patrzymy, jak stoimy w tych kolejkach z tymi wielkimi workami tych butelek plastikowych, trochę tak jest. A jeśli tego nie robimy, to wyrzucamy swoje pieniądze do śmieci,
2: tak.
1: Po prostu. Więc pana zdaniem, z pana perspektywy, ten system dzisiaj funkcjonuje dobrze?
2: To myślę, że sami mieszkańcy są w stanie ocenić, że ten system nie zawsze funkcjonuje dobrze. Znaczy jakby nie do końca logistycznie, operacyjnie jest przygotowany na potrzeby mieszkańców, no ze względu na to, że no ja sam, ale też sąsiedzi, no znajomi, często się spotykają z sytuacją taką, kiedy butelkomaty, te maszyny do oddawania odpadów są przeładowane,
1: nieczynne,
2: albo jest kolejka tam. I to jakby na terenie miasta Łomży tylko mówimy, już nie mówiąc o tym, że w mniejszych miejscowościach, gdzie jest tylko jeden punkt na przykład odbioru na całą gminę, to jeżeli dany mieszkaniec no, nie ma możliwości oddania ze względu, że automat jest nieczynny z powodów technicznych, jest przepełniony, to albo zabiera z powrotem te odpady do domu, no, albo musi jechać na teren jakiejś sąsiedniej gminy, miejscowości, generując jakby dodatkowe koszty w postaci no, poświęconego czasu, ale też paliwa, tak, ślad węglowy, który zostawiamy, bo tak, jakby takie było główne zamierzenie tego systemu kaucyjnego, żeby ograniczać ten ślad węglowy, ograniczać, dbać o środowisko, a tutaj jakby system został wprowadzony, ale jeżeli chodzi po drugiej stronie logistyczne, operacyjne przygotowanie do systemu, dopiero się kształtuje. No, te maszyny powstają z opóźnieniem, najpierw powstały przy dużych sklepach, teraz dopiero ministerstwo mówi o jakichś możliwościach, że będą powstawały przy mniejszych sklepach wielkopowierzchniowych, więc jakby tak jak ja w naszych wcześniejszych rozmowach podkreślałem, że no, nie do końca jestem zwolennikiem wprowadzenia tego systemu kaucyjnego, bo koszty zostaną przeniesione finalnie na mieszkańców, bo zarówno w postaci opłaty śmieciowej, która wzrosła i wzrasta nie tylko w mieście Łomży, ale wszystkie gminy się z tym borykają, to też no, jakby z powodów takich życiowych, ze względu na to, że już jak się podejdzie drugi, trzeci raz i ten butelkomat jest ciągle zepsuty, nieczynny, albo jest jakaś duża kolejka, to prostu ludzka cierpliwość też ma swoje granice.
1: Ale chyba wydaje mi się, że coraz więcej osób jednak decyduje się na to, żeby te butelki oddawać, bo ja sama przyznam szczerze, że ostatnio miałam taką sytuację, gdzie w sklepie robiłam zakupy i kupowałam tylko napoje. Kupiłam zgrzewkę wody i dwie butelki napoju, bo kiedy robimy takie duże zakupy, to my tego tak nie widzimy.
2: Ale zgrzewka to już jest 3 zł, prawda?
1: Zgrzewka i do tego dwie butelki, kurczę, jakoś dużo mi wyszło. Tak. Aha, i później policzyłam 8 butelek i faktycznie jest to już jakieś takie znaczące, że nasze oko to zauważa i portfel to zauważa, więc ja myślę, że koniec końców może na początku Polacy niechętnie oddawali te butelki, ale jak później zobaczyli, że jakoś takie większe są te rachunki, paragony, no to wydaje mi się, że chyba się pewnie przekonają, mimo tego, że będą te utrudnienia.
2: Pełna zgoda, no zawsze ten rachunek ekonomiczny jest największym motywatorem, prawda, no bo jeżeli jakby mamy taką bezpośrednią możliwość zauważenia, że gdzieś wyrzucamy nasze pieniądze do śmieci, no to zawsze gdzieś tam sytuacja gospodarcza no, jakby zmusza nas do tego, żeby szukać oszczędności, szukać tego pola do zaoszczędzenia każdej złotówki na każdym poziomie. Ja też takie dosyć ciekawe zjawisko zauważyłem wśród dzieci, młodych osób, które gdzieś tam na osiedlu zauważą kilka butelek systemu kaucyjnego, zbiorą, oddadzą do butelkomatu i już mają na przysłowiowego loda, więc, tak. Więc ta edukacja ekologiczna zaczyna się od najniższego poziomu, bo to jest żywa gotówka, prawda?
1: Rekordzista chyba 3000 w
2: tak, te rekordy
1: jakoś, cały czas one chyba się zmieniają,
2: cały
1: nie
2: czas
1: wiem,
2: rosną, są
1: może
2: też
1: w pewnym momencie.
2: Popularne akcje i to jest jakby pozytywny efekt tego zjawiska, że zaczęliśmy coś, co my podkreślamy też w naszych akcjach edukacji ekologicznej, że nie ma śmieci, są surowce, a surowiec jakby cechuje się tym, no, że ma wartość jakoś, że dobrze prowadzona gospodarka odpadami, prawidłowo, z wykorzystaniem, jakby z zachowaniem tych zasad, generuje zyski dla mieszkańców. Aczkolwiek, tak jak mówię, no tutaj troszeczkę ustawodawca, no jak to często ma w zwyczaju, no, zaczął tak z wysokiego C, trochę zmusił nas do tych wszystkich zmian, nie dając jednocześnie po drugiej stronie no, przygotowanego ciągu logistycznego systemu operacyjnego, co pewnie będzie się w perspektywie czasu no, jakby dogrywało, kształtowało. Teraz też ministerstwo planuje pracę nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o te butelki szklane w postaci małpek, a z drugiej strony operatorzy systemu kaucyjnego zgłaszają, że to tak naprawdę wymagałoby kolejnych nowych maszyn, no bo tutaj mamy puszki aluminiowe i butelki plastikowe, które mogą być gdzieś tam wrzucane do jednego pojemnika, no co z drugiej strony jednak te opakowania małpki szklane, ze względu na to, że szkło no jakby inna jakość surowca, już tutaj wymaga innych maszyn, że po prostu będzie ulegało gdzieś tam zniszczeniu, więc to cały czas z jednej strony jest pozytywne zjawisko tego systemu kaucyjnego, że zaczęliśmy dostrzegać to, że jednak te surowce, jak prawidłowo trafiają, to generują nam to wartość i są korzystne ekonomicznie, a z drugiej strony, no jakby mieszkańcy nie otrzymali odpowiedniego zapewnienia logistycznego. Więc...
1: Ale słuchając uważnie pana prezesa, odnoszę takie wrażenie, że jeszcze wiele zmian czeka nas, jeśli chodzi o ten system kaucyjny.
2: Tak.
1: Że to był tylko początek i to było nawet niewysokie cele, to dopiero pierwsza litera alfabetu. Takie odnoszę wrażenie.
2: Tak. Ustawodawca tutaj na pewno nie pozwoli nam się nudzić w tym zakresie, bo cały czas gdzieś czy to nowe projekty ustaw, czy projekty rozporządzeń, czy wytyczne są na etapie opiniowania, projektowania, planowania i te poziomy, te pomysły są często tak skrajnie różne od siebie i czasami są niestety niektóre bardzo szalone i bardzo tak wywracające taką codzienną pracę do góry, więc na pewno tutaj dużo wyzwań przed nami.
1: Panie prezesie, my tak sobie rozmawiamy o tych kwotach, operujemy takimi kwotami 5 milionów, 10 milionów, 15 milionów, no ale taki Jan Kowalski sobie teraz pewnie nas słucha i może pomyśleć, ale kto za to wszystko zapłaci? Czy czekają nas kolejne podwyżki?
2: No ja tak jak zawsze jestem o to pytany, czy przez radnych przyszedłem, bo to jest jakby zrozumiałe ze względu na to, że finalnie...
1: Czyli radni też pytają.
2: Tak, radni też pytają, no na każdej komisji gospodarki, czy nawet przy takich spotkaniach prywatnych, czy na pewno już nie planuję żadnej podwyżki. Nie, ja tak jak obiecałem, ta podwyżka zeszłoroczna, znaczy tegoroczna była w perspektywie 3 lat ostatnio. No takie mam tutaj dżentelmeńską umowę z panem prezydentem, z panem naczelnikiem, z państwem radnych. Więc w perspektywie 3 lat na pewno nie planujemy żadnych podwyżek. A co będzie w przyszłości? No to tak jak mówię, no ja ze swojej strony na pewno mogę obiecać, że dochowuję wszelkich starań, wszelkich działań, żeby ta cena została na minimalnie możliwym poziomie dla mieszkańców Łomży. No aczkolwiek, co ustawodawca wymyśli, to będziemy musieli odpowiadać na te wyzwania. Ja też bym chciał podkreślić, że ta cena za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców Łomży na tle miast referencyjnych, porównywalnych do Łomży czy innych samorządów, jest stosunkowo niska. No, w miastach większych, takich jak Białystok, czy nawet w porównywalnej wielkości, jak Ełk, Ostrołęka, bo my też jakby za każdym razem, znaczy jak przygotowujemy sprawozdania, czy przygotowujemy jakieś materiały analityczne dla Urzędu Miasta, no to też porównujemy to do tak zwanych miast referencyjnych, więc ta cena w mieście Łomża jest porównywalna, często niższa. Więc to nie są jakby zjawiska, które gdzieś tylko dotykają mieszkańców miasta Łomży, no tylko mają charakter ogólnopolski. No to też jest pewien trochę absurd tego systemu zagospodarowania odpadami, że cena wynika z działań na poziomie ogólnopolskim, z działań ustawodawcy, a finalne konieczność przedstawienia tych podwyżek, obciążenia mieszkańców spoczywa na samorządach, no, które jakby bądźmy szczerzy, nie mają żadnych narzędzi wpływu, żeby oddziaływać na te wpływy ustawowe, bo to nie samorządy wprowadziły system kaucyjny, nie samorządy wprowadziły konieczność uzyskiwania określonych poziomów odzysków, konieczność dostosowywania instalacji do odpowiednich norm środowiskowych, przepisów prawa sanitarnego, przeciwpożarowego, bezpieczeństwa. Te normy są wyśrubowywane na poziomie ustawowym, co się wiąże z kosztami, tak? No bo zapewnienie odpowiednich norm sanitarnych, środowiskowych, przeciwpożarowych, no to są konieczność zakupienia sprzętu, wykonania prac analitycznych, modernizacji pracy na instalacji maszyn, a te koszty są finalnie później, tymi kosztami są finalnie później obciążeni mieszkańcy.
1: I to wy musicie nosić to na swoich barkach, tak, i informować mieszkańców, że niestety będziecie płacili więcej.
2: Dokładnie tak. I to później ja muszę iść przedstawić panu prezydentowi, państwu radnym, a państwo radni później
1: Się tłumaczyć.
2: A później państwo radni muszą się tłumaczyć mieszkańcom, którzy za pośrednictwem których sprawują swoje mandaty, prawda? Więc to jest z punktu widzenia ustawodawcy jest to bardzo wygodny system, prawda? No bo wprowadził jakieś zmiany, ale to nie później on jakby nie ma ogólnopolskiej opłaty śmieciowej, tak, w formie jakiegoś podatku, tylko jest ta opłata lokalna, która jest po prostu za pośrednictwem samorządów, za pośrednictwem której są samorządy obciążane. Więc to jest
1: skomplikowane.
2: Jest bardzo skomplikowane.
1: Skomplikowane i czas nam ucieka, więc powoli będziemy kończyć. Zbliżamy się do godziny 10. Trzymamy za słowo, że przez najbliższe 3 lata podwyżek w Łomży za wywóz śmieci, nieczystości nie będzie. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bartosz Nieprzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Bartek Święciński.
1: Minister cyfryzacji zapowiada lepszy system informowania mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Już jutro rusza 42. piesza pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę. Do Polski przyszła fala upałów. Pytaliśmy mieszkańców Łomży, jak radzą sobie z takimi wysokimi temperaturami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma zamiar wysyłać w przyszłości SMS-y wyjaśniające po niebezpiecznych sytuacjach. To reakcja na wczorajszy brak poinformowania mieszkańców Lubelszczyzny, gdzie spadła rosyjska rakieta i dlaczego zawyły syreny. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że takie komunikaty będą mogły pojawiać się również w aplikacji mObywatel. Podkreślał, że wczoraj syreny alarmowe były skuteczniejsze od SMS-ów RCB.
2: Alert jest czymś innym niż informacja. Alert i podniesienie trybu alarmowego wiąże się z tym, że informujemy, że jest alert, a czymś innym jest informacja o tym, dlaczego ten alert był. I najważniejszą rzeczą, jeżeli takie sygnały się pojawiają, jest podanie informacji, dlaczego coś się wydarzyło. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zostanie wprowadzona zasada wysyłania wiadomości SMS z informacją bezpośrednio po ustaleniu niebezpieczeństwa i wtedy te komunikaty mogą być też w obywatelu, nie ma żadnego problemu.
1: Premier przyznał wczoraj, że po ogłoszeniu alarmu do ludzi powinna przychodzić informacja wyjaśniająca sytuację, która by ich uspokoiła.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Pozostajemy w temacie wczorajszego wydarzenia. Prokuratorzy przeanalizują dziś szczątki rosyjskiej rakiety, która spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia. Wskutek eksplozji powstał lej o 10 metrach szerokości i 5 głębokości. Prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedział, że śledczy zakończyli pracę na miejscu eksplozji.
4: Lej został zasypany na teren przekazany właścicielowi. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przyczesali teren o powierzchni około 3 km2, znajdując liczne szczątki rakiety, w tym elementy jej napędu. Na dzisiaj zaplanowane są dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety, do których to czynności zostanie przybrany specjalista, który przyjechał z Ukrainy.
1: Te czynności mają zakończyć się dzisiaj, potem planowane są kolejne.
4: No mogę tylko potwierdzić, że oczywiście będziemy przesłuchiwali bezpośrednich świadków tego zdarzenia oraz gromadzili wszelkie dostępne dokumenty, w tym objęte klauzulami tajne, ściśle tajne. To wszystko już na późniejszym etapie.
1: Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już jutro na pielgrzymi szlak wyruszą setki pątników. Przed uczestnikami 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę kilkanaście dni modlitwy i codziennej wędrówki. Zanim jednak pielgrzymi postawią pierwsze kroki, warto dobrze przygotować plecak. O tym, co powinno się w nim znaleźć, przypomina Janek Książek zespołu medialnego pieszej pielgrzymki łomżyńskiej.
5: Co każdy z nas powinien ze sobą mieć, to myślę, że na pewno śpiwór. Na pewno, jeżeli ktoś decyduje się na spanie w namiocie, to namiot. Najpotrzebniejsze kosmetyki, klapki również się przydadzą, ręczniki, może być parę, ponieważ czasami nie potrafią do końca wyschnąć. Na pewno przydadzą się to również buty na zmianę i chyba bluza, kurtka przeciwdeszczowa. Takie najpotrzebniejsze rzeczy, a jeżeli chcecie przeczytać więcej, to również zapraszamy na naszego Instagrama bądź Facebooka pielgrzymkowego, Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę.
1: W pielgrzymim plecaku obok najpotrzebniejszych rzeczy nie powinno zabraknąć także różańca.
5: Jeżeli myślimy o tym, co w ogóle zabrać na pielgrzymkę, to myślę, że taką najistotniejszą rzeczą, która będzie nam towarzyszyć codziennie, to jest właśnie różaniec. Podczas każdego dnia jest taki moment, w którym ten różaniec odmawiamy i możemy zanieść nasze intencje lub tą, z którą właśnie idziemy, Matce Bożej podczas modlitwy.
1: Pątnicy rozpoczną wędrówkę od porannej mszy świętej o godzinie 6:00 pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w łomżyńskiej katedrze. Msza święta transmitowana będzie na antenie Radia Nadzieja oraz w naszych mediach społecznościowych. Wysokie temperatury ponownie dają się we znaki. Do Polski dotarła fala upałów, a termometry w wielu miejscach pokazują ponad 30 stopni Celsjusza. Jak radzą sobie z takim gorącem mieszkańcy Łomży?
6: Ja lubię upały.
5: Nie przeszkadzają panu.
6: Nie, lubię ciepło po prostu, ale trzeba też uważać na to, jak się ubiera, gdzie się chodzi, tak, mieć picie przy sobie, bo żeby było bezpiecznie.
7: Sposób na upałę, szukać cienia i nawadniać się przede wszystkim, to wszystko. Staram się siedzieć w domu, nie wychodzić, okno otwarte i pić jak najwięcej wody.
8: Nie wychodzić z domu, dużo pić, nie wychodzić z domu.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami dla 15 województw. Będą one obowiązywały do dzisiejszego wieczora i dotyczą niemal całej Polski. W województwie podlaskim i mazowieckim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Tak jak powiedział Bartek, obowiązują ostrzeżenia przed bardzo wysokimi temperaturami. Już teraz 29 stopni na termometrach w regionie, a to jeszcze nie jest temperatura maksymalna. Ta prognozowana dziś od 33 do 34 stopni. Przed nami także bardzo ciepła noc, bo 19 stopni na termometrach. Jutro może przelotnie popadać. Na termometrach będzie 27 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
9: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Po reklamie.

0: strony rządowe nie są celem ataku, ale trudności z dostępem do portali gov.pl wynikają z dużego obciążenia serwerów, tłumaczy wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomości SMS, pewnie Państwo też takiego SMS-a dostali, z linkiem do pobrania poradnika bezpieczeństwa i ten link przestał działać. Utrudnienia spowodowane są zwiększonym ruchem sieciowym i powinny stopniowo znikać.
1: Warto jednak też pamiętać, że wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie, ale już nad tym panujemy. To znaczy ten ruch się sieciowy zaczyna zmniejszać, zostały zwiększone limity pozwalające na to, żeby obywatele mogli szybciej mieć dostęp do stron internetowych.
0: A poradnik bezpieczeństwa jest dostępny w aplikacji mObywatel.

0: Poradnik bezpieczeństwa jeszcze raz trafił do użytkowników aplikacji mObywatel. Dziś dostaliśmy SMS-y, chociaż jak słyszymy, są problemy z tym, żeby ten link, który odnosi nas do przewodnika, działał, ale problemy mają być już za moment usunięte albo są już właśnie teraz usunięte. A my pytaliśmy mieszkańców Łomży, czy wiedzą, jak reagować w przypadku włączenia syren alarmowych.
1: Nie wiem. Nie wiem, no coś co ludzie będą robić, nie wiem. W każdym razie nic nie jest powiedziane, co mamy robić, tak?
2: Czyli brakuje takiej informacji?
1: Tak, brakuje informacji.
2: A czy pan wie na przykład, jak reagować na takie syreny na przykład?
3: Na ten temat nic nie powiem.
4: Nie wiem, co robić, gdy zawiją syreny. Myślę, że dowiadywanie się też o takich rzeczach z radia, tak jak nie ma tego alertu, to też jest dla ludzi bardzo, bardzo niekomfortowe, gdzie zwłaszcza mieszkający tam słyszą te odgłosy, a nie ma takiego przekazu. No tak samo uważam, że my będąc w sumie w niedalekiej odległości jako województwo od województwa lubelskiego, no to też jesteśmy swego rodzaju zagrożeni, więc fajnie by było wiedzieć o takich informacjach wcześniej, a nie dowiadywać się z radia.
5: No są jakieś schrony. Są jakieś schrony chyba w Łomży. Jestem niepoprawną optymistką po prostu. Nie wierzę. Nie wierzę, że coś się musi zadziać złego.
0: A 3-minutowy modulowany sygnał syreny oznacza ogłoszenie alarmu. Jednostajny sygnał, trwający również 3 minuty, to odwołanie. Przypomina o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreśla, że znaczenie sygnałów alarmowych to podstawa, której warto się nauczyć.
6: Każdy dostał do domu poradnik bezpieczeństwa. Nie go przeczyta, więcej powiem. Jest dostępny w mObywatelu, o którym rozmawialiśmy. Wejdźcie państwo sobie w ten poradnik w mObywatelu, przeczytajcie go. To wszystko trwa minuty. Zobaczcie, jak postępować. Nauczmy się, że jesteśmy w sytuacjach zagrożenia.
0: Mówił wiceminister cyfryzacji, a po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie pojawiły się dyskusje dotyczące odpowiedniej komunikacji z obywatelami w sytuacji zagrożenia. W reakcji na tę sytuację Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, o czym już Państwu mówiłam, wysłało SMS z linkiem do pobrania tego poradnika. Każdy z nas dostał to na swój telefon. Centrum Bezpieczeństwa ma również zamiar wysyłać w przyszłości SMS-y wyjaśniające po niebezpiecznych sytuacjach. Jak mówią mieszkańcy okolic Lublina, właśnie tego wczoraj zabrakło.

0: To będzie szczególny dzień modlitwy za osoby uzależnione, ich rodziny i wszystkich, którzy podejmą życie w trzeźwości. Już w najbliższą niedzielę do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Łapach przybędą uczestnicy pielgrzymki środowisk trzeźwościowych z całej Polski. Centralnym punktem wydarzenia będzie msza święta o 13, której będzie przewodniczył biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Jak podkreśla biskup Tadeusz, trzeźwość to nie tylko osobiste postanowienie, ale także wspólna odpowiedzialność i modlitwa.
1: Skuteczną bronią w boju bezkrwawym jest niezmiennie modlitwa i duchowa ofiara. Pamiętajmy, kochani, że tegoroczny sierpień będzie wyjątkowy z racji jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Potrzebujemy wielkiej mobilizacji, aby przeżyć go naprawdę dobrze. Duchu ślubowań złożonych jasnogórskiej Pani Królowej Polski. Błogosławiony prymas prosił, aby w swoim życiu wrócić do prostoty, do czystości ducha i obyczajów, do trzeźwości, umiaru i opanowania siebie i swoich złych skłonności.
0: Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: trzeźwi uczniowie, misjonarze pielgrzymują do Matki Miłosierdzia. Państwo słuchają Radia Nadzieja w piątek 31 lipca, już 33 minuty po 10.

0: Sierpień to nie tylko miesiąc pielgrzymek i ważnych rocznic narodowych. Od ponad 40 lat Kościół w Polsce zachęca, aby był także miesiącem abstynencji. Tegoroczne hasło brzmi, jak już mówiliśmy, Polska silna wiarą i trzeźwością. Przewodniczący zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, biskup Tadeusz Bronakowski, w swoim apelu przypomina, że dobrowolna rezygnacja z alkoholu jest konkretnym wsparciem dla osób uzależnionych i ich bliskich. O duchowym wymiarze tego wyrzeczenia mówi duszpasterz trzeźwości w diecezji zamojsko-lubaczowskiej ksiądz Józef Zwolak.
1: Polska silną wiarą i trzeźwością. Wiara daje nam wszystkim motywację, wsparcie w troszczeniu się o trzeźwe, zdrowe życie. Życie wiarą to praktyki religijne systematyczne, to wytrwała praca nad sobą, to zgodne życie z wymogami Ewangelii. I to chroni, bardzo często, bardzo mocno chroni przed używkami, przed tym wszystkim, co szkodzi polskiemu społeczeństwu.
0: A sierpniowa abstynencja nie jest celem samym w sobie, to świadectwo miłości wobec bliźnich i konkretna pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniem.
1: To jest właśnie to. 31 dni to dużo i mało, ale pokazać innym, że można żyć bez alkoholu. Co to znaczy, żeby żyć bez alkoholu? A więc nie kupujemy, nie spożywamy, nie częstujemy, nie namawiamy do alkoholu w tym czasie. Ale przede wszystkim to sami musimy dać pierwszy temu przykład.
0: Tegoroczny miesiąc abstynencji wpisuje się w obchody 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. To właśnie 26 sierpnia 1956 roku Polacy przyrzekali walczyć z pijaństwem i troszczyć się o moralną odnowę naszej ojczyzny.
1: Tegoroczny miesiąc wpisuje się w bardzo też ważny jubileusz, bo 70-lecia ślubów jasnogórskich polskiego narodu na Jasnej Górze. 26 sierpnia 1956 rok Stefan kardynał Wyszyński, dzisiaj błogosławiony, w ten czas właśnie w ślubach jasnogórskich, które odnawiał, wypowiedział między innymi takie piękne zdania, które cały czas są aktualne. Prowadzać cnoty, wierność, sumienność, pracowitość, oszczędność, wyrzeczenia się siebie, wzajemnego poszanowania, miłości, sprawiedliwości społecznej. A wcześniej powiedział wypowiedzieć walkę lenistwu, lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy.
0: A apel biskupa Tadeusza Bronakowskiego będzie odczytywany w kościołach w najbliższą niedzielę.

Ostrołęka przygotowuje program mieszkaniowy dla młodych rodzin. Mówił o tym wczoraj na antenie Radia Nadzieja prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski. Więcej powiemy w wiadomościach o 11 za 8 minut.

0: Jest 11. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Ostrołęka przygotowuje program mieszkaniowy dla młodych rodzin. Dyskusja na dzisiejszym wydarzeniu może posłużyć w przyszłości do stworzenia programu partii politycznej, mówi Piotr Miller o spotkaniu Stowarzyszenia Rozwój Plus. Przok przypomina o odpowiedniej segregacji odpadów. Wracaj do Ostrołęki. Tak ma nazywać się program budowy mieszkań komunalnych dla młodych rodzin. Zapowiedział to na naszej antenie prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Celem samorządu jest ograniczenie w ten sposób depopulacji. Władze Ostrołęki są na etapie sporządzenia analiz, a jesienią rozpoczną się konsultacje społeczne. Na koniec roku chciałbym ten program przedstawić Radzie Miasta i potem sukcesywnie go realizować, mówi prezydent Ostrołęki.
2: Skupiając się w głównej mierze jako priorytety właśnie dla tych młodych małżeń, z których po prostu nie stać na wzięcie kredytu, czy też nie mają na wkład własny, więc to rozwiązanie tych mieszkań komunalnych myślę, że jest dobre, ale też nie ukrywam, że rozważamy możliwość tak jakby właśnie zapewnienia tym młodym małżeństwom wpłaty na ten wkład własny, żeby na przykład ten kredyt uzyskać. Oczywiście my tutaj robimy analizy, chcemy się do tego projektu dobrze przygotować i właśnie mam nadzieję, że już pod koniec roku uda się ten projekt ogłosić.
1: Miasto już złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie na budowę pierwszego bloku komunalnego. W dłuższej perspektywie miasto będzie chciało postawić jeszcze 3 takie bloki.
2: Będzie zielone światło, zaczynamy inwestycje, bo te mamy dokumentację projektową, pozwolenia są, więc...
1: No właśnie, w jakim miejscu?
2: Pierwszy blok chcemy na osiedlu Wojciechowice zbudować, bo to też jest takie osiedle, które... Ten ubytek mieszkańców jest bardzo duży, a chcemy też, chociażby z uwagi na to, że tam funkcjonuje szkoła podstawowa i też mamy te dane demograficzne, żeby jednak troszeczkę tutaj była ta szansa, żeby te osiedle na nowo się rozwijało, więc myślę, że to jest ten pierwszy dedykowany blok w tym miejscu, a kolejne 3 to już jest osiedle centrum, czyli to najbardziej dynamicznie rozwijające się osiedle, jeżeli chodzi o nowe mieszkalnictwo, najwięcej ludzi młodych.
1: Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych samorządach, na przykład w Suwałkach.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rosyjska rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, nie została zestrzelona ze względu na obowiązujące w Polsce procedury pokojowe. Według nich, jak tłumaczą rządzący, nie można zestrzelić obiektu, zanim się go nie rozpozna. Według eksperta do spraw międzynarodowych Dariusza Kozerewskiego te procedury trzeba zmienić. Tłumaczył, że zadaniem wojska jest neutralizacja zagrożenia, a nie tylko obserwacja.
4: Jest 5. rok pełnoskalowego konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. My jesteśmy państwem frontowym, państwem przygranicznym. Naprawdę czas byłoby się otrząsnąć i wreszcie zmienić te procedury. Tu zresztą wielokrotnie premier podkreśla, że jesteśmy w czasie przedwojennym. No tak, jesteśmy w czasie przedwojennym. To zagrożenie jest tak znaczące i tak namacalne, no to trzeba do tego dostosować procedury. No i procedury nie mogą być pokojowe.
1: W związku z upadkiem rosyjskiej rakiety polskie władze zapewniły, że wszystkie procedury zadziałały jak należy. Nie zgadzają się z tym mieszkańcy Lubelszczyzny, którzy skarżą się na brak odpowiednich informacji o zagrożeniu. W przypadku przyszłych alarmów RCB ma zamiar wysyłać SMS-y, które będą tłumaczyć, na czym polegało zagrożenie. SMS-owo rozesłano również poradnik bezpieczeństwa. Link przestał jednak działać. Poradnik jest dostępny w mObywatelu. Na wydarzeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zostanie ogłoszona nowa partia, oświadczył Piotr Miller, który jest członkiem organizacji Mateusza Morawieckiego. 26 debat o przyszłości Polski na 3 scenach i wspólne grillowanie. Tak w pigułce ma wyglądać wydarzenie organizowane w Warszawie. Piotr Miller mówi, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus skupiają się na tworzeniu klubu parlamentarnego, a grill ma służyć jedynie wymianie idei.
5: Przedstawimy 2 raporty, jeden dotyczący demografii, drugi dotyczący polityki migracyjnej. I chciałbym to zaznaczyć, że to są raporty, które są propozycją dyskusji o pewnych obszarach. To nie jest żaden program polityczny, po prostu rzucamy do dyskusji dla obywateli, prawda, przygotowane raporty po to, żebyśmy mogli wypracowywać najlepsze rozwiązania dla Polski. I tak jak zapowiadaliśmy zresztą wcześniej, to właśnie miał być element otwarcia się na nowe środowiska po to, żeby budować siłę szeroko rozumianego obozu patriotycznego.
1: Piotr Miller dodał jednak, że dyskusja nad raportami na dzisiejszym wydarzeniu może posłużyć w przyszłości do stworzenia programu partii politycznej, a rozpocznie je po godzinie 12 wystąpienie Mateusza Morawieckiego.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Lato to nie tylko czas odpoczynku, ale także remontów i porządków. Właśnie w tym okresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży trafia znacznie więcej odpadów niż zwykle. Kierownik łomdzińskiego PSZOK-u apeluje do mieszkańców, by przewożąc odpady do punktu wcześniej je odpowiednio posegregowali.
6: Wielokrotnie apelowałem i apel ponawiam. Proszę Państwa, żebyście segregowali to w domu, bo jesteśmy w stanie już posegregowane odpady przywozili. Bo jeżeli Państwo przewozicie odpady lekko zmieszane, nawet na przyczepce, musimy nad Państwem, że tak powiem, czuwać. Pilnujemy, żeby to odpowiednio posegregować. Robi się bardzo duża kolejka.
1: mówi kierownik PSZOK-u Krzysztof Kotowski. Przypomina również, że odpady wielkogabarytowe oraz budowlane należy oddawać m.in. bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki, a nie pozostawiać ich przy osiedlowych wiatach. Dzięki temu łatwiej utrzymać porządek i uniknąć tworzenia nielegalnych środowisk składowisk.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Cały czas obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed bardzo wysokimi temperaturami już teraz o godzinie 11:31 stopni. Temperatura maksymalna dziś to nawet 34 stopnie. Przed nami także bardzo ciepła noc, bo prawie 20 stopni. Jutro nieco chłodniej, maksymalnie 27 stopni na termometrach z przelotnymi opadami deszczu. W niedzielę ma być przyjemnie, bo zachmurzenie umiarkowane i do 24 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
7: Po reklamie.

0: Wakacje na półmetku, wiele osób planuje odpoczynek i wyjazdy. W bagażu powinno się znaleźć miejsce na apteczkę, której zawartość zależy oczywiście od miejsca wyjazdu, długości pobytu, a także wieku i stanu zdrowia podróżujących, mówi kierownik apteki Zuzanna Firkowska-Kopeć.
1: Są jednak takie elementy, które warto mieć ze sobą zawsze. Przede wszystkim leki przyjmowane na stałe. Najlepiej takich leków mieć troszkę zapasu na kilka dodatkowych dni w przypadku, gdyby się pojawiały jakieś opóźnienia w podróży. Oprócz tego warto zabrać środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, preparaty na biegunkę i odwodnienie.
0: A co zabierają ze sobą ci, którzy właśnie rozpoczynają urlop?
2: Bandaż, plaster, jakiś środek do odkażania.
3: Coś na komary, coś na kleszcze, do tego penseta.
2: Bardzo bym chciała adrenalinę, bo nie wiem, czy jestem uczulona na przykład na jad pszczół czy szerszeni.
3: Warto pamiętać o jakimś środku, który będzie nam służył przeciwko poparzeniu słonecznemu.
0: A zdaniem ekspertki, wakacyjna apteczka powinna być dobrze zaplanowana, wcale nie przepełniona. To już 10 minut po godzinie 11. Ostatni dzień lipca, piątek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja.

0: Już jutro na pielgrzymi szlak wyruszą setki pątników przed uczestnikami 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Kilkanaście dni modlitwy i także codziennej wędrówki. Zanim jednak pielgrzymi postawią pierwsze kroki na szlaku, to warto dobrze przygotować plecak o tym, co powinno się w nim znaleźć. Przypomina Janek Książek z zespołu medialnego pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej.
1: Co każdy z nas powinien ze sobą mieć, to myślę, że na pewno śpiwór. Na pewno, jeżeli ktoś decyduje się na spanie w namiocie, to namiot. Najpotrzebniejsze kosmetyki, klapki również się przydadzą, ręczniki, może być parę, ponieważ czasami nie potrafią do końca wyschnąć. Na pewno przydadzą się to również buty na zmianę i chyba bluza, kurtka przeciwdeszczowa. Takie najpotrzebniejsze rzeczy, a jeżeli chcecie przeczytać więcej, to również zapraszamy na naszego Instagrama bądź Facebooka pielgrzymkowego. Piesza pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę.
0: A w pielgrzymim plecaku obok najpotrzebniejszych rzeczy nie powinno zabraknąć także różańca.
1: Jeżeli myślimy o tym, co w ogóle zabrać na pielgrzymkę, to myślę, że taką najistotniejszą rzeczą, która będzie nam towarzyszyć codziennie, to jest właśnie różaniec. Podczas każdego dnia jest taki moment, w którym ten różaniec odmawiamy i możemy zanieść nasze intencje lub tą, z którą właśnie idziemy, Matce Bożej podczas modlitwy.
0: Pątnicy rozpoczną wędrówkę od porannej mszy świętej o godzinie 6 pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego w łomżyńskiej katedrze. Msza święta będzie transmitowana na antenie naszego radia, a także w naszych mediach społecznościowych. Sometimes.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Wysokie temperatury będą nam się dały dziś we znaki. Drodzy Państwo, prawie 34 stopnie na termometrach. Zobaczymy, jak radzą sobie z takimi upałami, z tak wysokimi temperaturami mieszkańcy Łomży. Pytał o to nasz reporter Bartek Święciński. Posłuchajmy.
1: Ja lubię upały.
2: Nie przeszkadzają panu?
1: Nie. Lubię ciepło po prostu. Ale trzeba też uważać na to, jak się ubiera, gdzie się chodzi, tak? Mieć picie przy sobie, bo żeby było bezpiecznie.
3: Sposób na upałę, szukać cienia i nawadniać się przede wszystkim. To wszystko. Staram się siedzieć w domu, nie wychodzić, okno otwarte i pić jak najwięcej wody.
4: Nie wychodzić z domu. Dużo pić, nie wychodzić z domu.
0: A przed nami także bardzo ciepła noc. Temperatura będzie sięgała 20 stopni, więc niektórzy mogą mieć problemy z dobrym snem i z zaśnięciem. Jutro już trochę mniej, bo 27 stopni na termometrach. W niedzielę 24, w poniedziałek 27 i w kolejnych dniach już od wtorku znów powrót bardzo wysokich temperatur. 32, a nawet 34 stopnie, także w połowie przyszłego tygodnia.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Jerzy kupił ostatnio w sklepie wsie jaja i prosi o odpowiedź, czy to nazwa właściwa. Powinno być wiejskie. Pewnie, że powinno być, tylko że takich wiejskich jaj mamy w każdym sklepie pod dostatkiem. A czasami handlowiec chce podkreślić wyjątkowość. Chce też, żeby ktoś zwrócił uwagę na jego produkt. A na co możemy bardziej zwrócić uwagę niż na oryginalną nazwę? Nazwę, która przez swoją błędność może być także bardzo oryginalna. To wsie może nam się jakoś kojarzyć z językiem rosyjskim i możemy uważać, że to są wszystkie jaja. Niektórym jeszcze się język rosyjski czasem przypomina. Może innym będzie się to kojarzyło z bardzo dawnym polskim zaimkiem si, sia, sio, który jeszcze jest czasem obecny, na przykład taki siaki albo do siego roku oznaczał tamten si, tamta, tamta, sia i sie, tamci czy tamte. Może coś takiego jeszcze byśmy tam słyszeli, ale oczywiście ma się to kojarzyć z wiejskością, a z drugiej strony też wiemy, że wsiowe to jest coś pejoratywnego, a wiejskie coś nadmiernie powszechnego, więc może zastosujmy coś innego. I kłopot jest też taki, że jednoznacznie potępić nie można kogoś, kto takiej formy użyje, czy takiego słowa, bo może się wykręcić tym, że to jest nazwa własna. A nazwy własne można sobie wymyślać. I jeśli to będą takie jaja, które będą się tak właśnie tylko nazywały, no tylko, że wtedy trzeba by tę nazwę zastrzec. No to byłoby to zgodne z jakimiś, choć niedobrze, że zgodne, z jakimiś regułami używania języka. Nie podobają mi się wsie jaja, wolę wiejskie, a myślę, że i tutaj można znaleźć pewnego rodzaju nadużycia, jeśli chodzi o wiarygodność. Ale wsie jaja, to niedobre. Nie kupiłbym w każdym razie.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Michał Bajor i Ania Dąbrowska. Bardzo piękny duet na antenie Radia Nadzieja, a już za 5 minut w samo południe zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy na naszej antenie. Oczywiście modlitwa aniołpańska.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. Moi drodzy, te słowa mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. Mówiąc do was, młodych, w ten sposób pragnę przede wszystkim spłacić dług, jaki zaciągnąłem wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od Bogu Rodziców. Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć przed wami z tym dziedzictwem jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I ten człowiek prosi was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu, uczyńcie je podstawą swojego wychowania, uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy, przechowajcie to dziedzictwo, pomnóżcie to dziedzictwo, przekażcie je następnym pokoleniom.

Butelka z wodą, przewiewne ubranie i nakrycie głowy to najlepsze sposoby na upały, a dziś jest bardzo gorąco. Termometry pokazują w naszym kraju około 35 stopni. Doktor Janusz Krupa, specjalista medycyny rodzinnej, radzi, aby seniorzy ograniczyli aktywność i nie wychodzili z domów podczas największych

0: możliwa.
1: A podczas upałów, szczególnie u osób starszych, może dochodzić do omdleń. Jak pomóc? Mówi dr Janusz Krupa.
2: Jeżeli pacjent oddycha, ułożyć z nogami do góry, żeby ta krew sobie z kończyn dolnych mogła powrócić do tak zwanego łożyska centralnego, zaopatrzyć mózg, tak, i z reguły ci pacjenci dosyć szybko powracają do siebie. Bardzo ważne jest też zapewnienie cienia takiej osobie, czyli żeby przerwać ekspozycję na światło słoneczne, podać zimne picie i z reguły to wystarcza.
1: A jeśli z powodu upałów ktoś traci przytomność, należy taką osobę ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i pilnie wezwać pogotowie ratunkowe.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Wracaj do Ostrołęki, tak ma się nazywać program budowy mieszkań komunalnych dla młodych rodzin. Zapowiedział to na naszej antenie prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Celem samorządu jest ograniczenie w ten sposób depopulacji. Władze Ostrołęki są na etapie sporządzania analiz, a jesienią rozpoczną się konsultacje społeczne. Na koniec roku chciałbym ten program przedstawić Radzie Miasta i potem go realizować, mówi prezydent Ostrołęki.
1: Skupiając się w głównej mierze jako priorytety właśnie dla tych młodych marzeń, z których po prostu nie stać na wzięcie kredytu, czy też nie mają na wkład własny, więc to rozwiązanie tych mieszkań komunalnych myślę, że jest dobre, ale też nie ukrywam, że rozważamy możliwość tak jakby właśnie zapewnienia tym młodym małżeństwom wpłaty na ten wkład własny, żeby na przykład ten kredyt uzyskać. Oczywiście my tutaj robimy analizy, chcemy się do tego projektu dobrze przygotować i właśnie mam nadzieję, że już pod koniec roku uda się ten projekt ogłosić.
0: Miasto złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie na budowę pierwszego bloku komunalnego w wysokości nawet 85%. W dłuższej perspektywie miasto będzie chciało postawić jeszcze 3 takie bloki.
1: Będzie zielone światło, zaczynamy inwestycje. Te mamy dokumentację projektową, pozwolenia są, więc...
2: No właśnie w jakim miejscu?
1: Pierwszy blok chcemy na osiedlu Wojciechowice zbudować, bo to też jest takie osiedle, które ten ubytek mieszkańców jest bardzo duży, a chcemy też, chociażby z uwagi na to, że tam funkcjonuje szkoła podstawowa i też mamy te dane demograficzne, żeby jednak troszeczkę tutaj była ta szansa, żeby te osiedle na nowo się rozwijało, więc myślę, że to jest ten pierwszy dedykowany blok w tym miejscu, a kolejne 3 to już jest osiedle centrum, czyli to najbardziej dynamicznie rozwijające się osiedle, jeżeli chodzi o nowe mieszkalnictwo, najwięcej ludzi młodych.
0: A podobne rozwiązania funkcjonują już w innych samorządach, między innymi w Suwałkach.

Sylwia Grzeszczak na antenie Radia Nadzieja i jej och i ach. A już za 7 minut zapraszam Państwa na spotkanie z dobrą książką w audycji Ministerstwa Książek.

0: Ministerstwo Książek.
1: Asako Yuzuki jest autorką znakomicie przyjętej w Polsce książki zatytułowanej Masło, a teraz nakładem wydawnictwa literackiego dostajemy Połów, jak wyhaczyć przyjaciółkę w przekładzie Anny Wołcysz. Yuzuki jest pisarką wielokrotnie nagradzaną, jej książki doczekały się adaptacji filmowych, radiowych i telewizyjnych. Nikt nie grzebie tak bardzo w kobiecych duszach szukających ciepła, relacji i bliskości. W Połowie mamy dwie bohaterki żyjące zupełnie inaczej. Eriko pracuje w korporacji spożywczej. Nienaganna cera i włosy, podobnie figura i styl ubierania, pochodzi z dobrej, zamożnej, szanowanej rodziny, skończyła dobrą szkołę i pracuje w firmie, w której wysokie stanowisko przed przejściem na emeryturę piastował jej ojciec. Eriko mieszka z rodzicami, ma ustalony plan dnia, matka dba o pełnowartościowe odżywianie, a Eriko dba, by udowodnić, że zasłużenie ma etat w firmie, który otrzymały jak dotąd tylko dwie kobiety. Shoko jest blogerką i to coraz bardziej popularną. Mieszka z mężem w małym mieszkaniu, nie pracuje, jedzą w sieciówkach albo w domu jedzenie z supermarketów. Shoko nazywa siebie kiepską panią domu, mało sprząta, prawie nie gotuje i tą nonszalancją zdobyła spore grono czytelniczek. Tym, jaka jest nieperfekcyjna w świecie, który od japońskich kobiet wiele wymaga. Mają być grzeczne, układne, mają pracować, a potem dbać o dom. Mają być miłe, gotować, sprzątać i odgadywać potrzeby członków rodziny. Shoko wyłamuje się z tego schematu, chce się cieszyć drobnymi przyjemnościami, nie oczekiwać zbyt wiele i nie doznawać rozczarowań. Eriko uważa, że należy od siebie coraz więcej wymagać i robić wszystko, żeby tym wymaganiom sprostać. Może i chciałaby wyluzować, ale nie chce zawieść rodziców, szefa, kolegów z pracy i samej siebie. Eriko jest czytelniczką bloga Shoko, mieszkają w jednej dzielnicy i marzy, żeby poznać tę wyluzowaną blogerkę. Wierzy, że będą mogły się zaprzyjaźnić i dzielić ze sobą troski czy radości dnia codziennego. Kobietom udaje się spotkać w kawiarni i miło porozmawiać. To jest moment, w którym rozpoczyna się historia obsesji, przymusu i kontroli, bo Eriko obsesyjnie chce być przyjaciółką Shoko. Jest przekonana, że zna ją najlepiej ze wszystkich, że musi swoją nową przyjaciółkę dopingować do działania, że musi także od niej wymagać, że wie, czego Shoko potrzebuje. Eriko nie ma przyjaciół i czuje, że nadeszła ta chwila, kiedy będzie dla kogoś ważna. A Shoko? Cóż, ona zostaje wplątana w relację, która potrzebą kontroli wymyka się właśnie spod kontroli. Ale u Asako Yuzuki nic nie jest proste. To nie jest opowieść o relacji blogerka-stalkerka, chociaż taka się może wydawać. To opowieść o bardzo zawiłych relacjach między kobietami i rozpaczliwej potrzebie bliskości. O błaganiu o bliskość, które na pewnym etapie życia może przytrafić się każdemu. Do tego Yuzuki doskonale opisuje japońskie relacje społeczne, samotność, pustkę i pozory, wymagania, którym można próbować sprostać za wszelką cenę i cenę, jaką płaci się za niezależność, a może niezależność jest złudzeniem. Świat blogerek, mediów społecznościowych i korporacji nadaje tej książce bardzo wyraźną, współczesną wymowę, czyniąc tę opowieść uniwersalną i wykraczającą poza japoński styl życia i pojmowania relacji. Bo samotność i złudzenie relacji, które dają media społeczności, są dziś doświadczeniem uniwersalnym. Pisarka podejmuje też temat kobiecych przyjaźni, które w ocenie Eriko są wyznacznikiem bycia wartościową. Jeśli nie masz przyjaciółki, nie istniejesz, dlatego znajomość z Shoko staje się dla niej punktem odniesienia, chorobliwym. Shoko, która twierdzi, że nie potrzebuje bliskich relacji z kobietami, też przedefiniuje swoje myślenie o relacjach. Jeśli szukacie dobrej współczesnej powieści, po której zostaniecie z wieloma pytaniami w głowie i która nie będzie się chciała od Was odczepić, koniecznie sięgnijcie po Połów, wydany przez wydawnictwo literackie.
0: Ministerstwo Książek.
1: Już jest kolejny tom sagi warszawskiej Katarzyny Maludy, którą jako Radio Nadzieja obejmujemy swoim patronatem. Najnowsza powieść zatytułowana jest Miłość i zbrodnia, a wydało ją wydawnictwo Replika. Odeta, którą pewnie czytelnicy dobrze pamiętają z poprzedniego tomu, budzi się do życia po kilkuletniej żałobie. Była świadkiem śmierci swojego narzeczonego, Maksa, lotnika z Lwowa. Odeta, malarka, na kilka lat zamknęła się w pracowni w Otwocku, opłakując miłość i szczęśliwe życie, które zostało tak brutalnie przerwane. Maluje smutne obrazy zza szyby pełnej kropel deszczu, inspirując się wierszem Jesienny deszcz Staffa. Idealnie oddaje on jej emocje i ból, którego doświadcza. A raczej doświadczała, bo pewnego dnia wstaje i czuje, że tęsknota jest mniejsza, jakby odczuwa nas oddali, że może oddychać spokojnie, a nawet, że ma nadzieję coś przeżyć w najbliższych latach. A więc Odetta się budzi. Tymczasem Józef Piłsudski przeprowadza zamach majowy. Dziwny, bo są gapie na ulicach, bo część w ogóle nie wiedziała, co się dzieje, bo zasłużonym wojskowym kazano wybierać rząd czy Piłsudski. A ci, którzy wybrali źle, albo jak generał Rozwadowski, trafiali do więzienia, albo jak Władysław Anders, nie spotkały go żadne prześladowania czy kara. Poza tą wielką polityką ludzie chcą układać sobie życie w wolnej Polsce, w której nie ma już szyldów w języku rosyjskim, mimo że rusycyzmy weszły do potocznej mowy. W Warszawie powstają dystyngowane lokale, hotele, restauracje, teatry, dancingi, w których toczy się życie elit. Są też podrzędne knajpy, domy uciech, ciemne bramy, sutereny, w których toczy się mniej estetyczne życie. Poza Odettą mamy w powieści Mieczysława Żarskiego, notariusza mieszkającego z matką. Matka nie chce pozwolić synowi odejść, ale Mieczysław nie jest mamińsynkiem. Szanuje swoją matkę, ale wie, że kiedy spotka odpowiednią kobietę, będzie potrafił wybrać. Mieczysław prowadzi sprawy ważnych osób, rodzin, generalicji, wojskowych, urzędników, polityków. I pewnego dnia jego kancelaria pada ofiarą włamania. Ale włamywaczy nie interesowały pieniądze czy cenne przedmioty, ich interesowały dokumenty. Jakie? Tego nie wie sam Mieczysław. Funkcjonariusze Policji Państwowej, którzy prowadzą sprawę włamania, a wkrótce także morderstwa, łapią się za głowy, kiedy dostają listę klientów mecenasa Żarskiego, bo to same grube ryby, a to oznacza, że śledztwo może być dla wielu ludzi niewygodne. Katarzyna Maludy świetnie opisuje klimat Warszawy, dwudziestolecia międzywojennego, ten społeczny, polityczny, architektoniczny, kulinarny, nawet modowy. Jej bohaterowie wchodzą w nowoczesność ze wszystkimi nadziejami i marzeniami, jakie mieli wtedy jeszcze młodzi, ale już dojrzali, doświadczeniami ludzie. Odetta prowadzi samochód, startuje w rajdzie, lubi nowinki modowe, a jednocześnie szuka oparcia w mężczyźnie, z którym chce stworzyć bezpieczną przystań. Mieczysław jest szczerze zatroskany o losy swojej ojczyzny, która to dopiero odzyskała wolność. Widzi trudności, kolesiostwo, zawiedzione nadzieje, kłótnie i spory, w które politycy bardzo chętnie weszli. Natychmiast po odzyskaniu niezależności w Warszawie hulają szpiedzy, obce wywiady werbują ludzi, którzy po ponad 100 latach zaborów mają problem z tożsamością i lojalnością. Wszystko to tworzy bardzo dobrą powieść, którą Państwu serdecznie polecam. Miłość i zbrodnia. Katarzyna Maludy w serii Saga Warszawska od wydawnictwa Replika.
0: Ministerstwo Książek.
1: Wielu rodzicom małych dzieci sens powiek spędza mowa ich dzieciaków, czy mówią za mało, czy dobrze, że nazywają przedmioty po swojemu, co zrobić, żeby dziecko mówiło i jak je w tym wspierać. Ale nie jesteśmy w tym sami. Mamy sporo dobrych książek wspierających rodziców i dzieci w otwieraniu się na mowę. Nakładem naszej księgarni ukazała się książka Mamo, tato, mów do mnie, mój dzień, którą narysowała Agata Matraś. Wstęp napisała dr Monika Wójcik, neurologopeda, a konsultantką pedagogiczną była Magdalena Biernacka. Wszystko po to, żeby naprawdę mądrze wspierać dzieci w nabywaniu tej ważnej umiejętności. Bo tak jak chodzenia, jedzenia, biegania, ubierania się, mowy też się uczymy. Doktor Monika Wójcik napisała we wstępie: dzieci potrzebują, by do nich mówić. To właśnie nasze słowa, proste, codzienne, powtarzane z czułością, pomagają maluchom poznawać świat i uczyć się go rozumieć. Dzięki rozmowie budujemy więź, wspieramy rozwój mowy i dajemy dziecku poczucie bezpieczeństwa. Żaden ekran nie zastąpi żywego kontaktu. Kiedy odkładamy smartfony choć na chwilę, otwieramy przestrzeń do prawdziwego bycia razem. A książka pomaga tę więź wspierać, odnosząc się do sytuacji bliskich każdemu dziecku. Domu, podwórka czy przedszkola, mycia się, posiłków, zabawy, spacerów, spotykania ludzi na ulicach. Wydana jest w większym formacie, na sztywnych kartonowych stronach, a każda z nich zawiera mnóstwo ilustracji, mnóstwo szczegółów, które możemy opowiadać dziecku. Dzięki temu oswajamy dziecko z językiem i zapoznajemy je z nowymi słowami. Na dole strony mamy polecenia, nazywamy różne przedmioty, wyszukujemy je na obrazkach, opisujemy, jaki mają kształt i kolor, jakie cechy i gdzie się znajdują. Szukamy bohaterów książki, opowiadamy, co akurat robią. Jeśli dziecko potrafi już samodzielnie mówić, wskazujemy przedmioty palcem i pytamy, co to jest. Ważne, nie zmuszamy dziecka do powtarzania. Czekamy na jego gotowość. I drugie ważne, nie zalewamy dziecka swoją mową, dajemy mu czas na odpowiedź, na przestrzeń do zastanowienia się, co to jest i do czego służy. Jeśli zadamy 8 pytań, jedno po drugim, no to dziecko poczuje się zagubione. A te sytuacje, które znajdziemy w książce, to chociażby poranek, kiedy dzieciom nie chce się wcześniej wstawać, ktoś kogoś łaskocze, ktoś już się ubiera, a dziadek już chodzi sobie z kawką i gazetką. Poranna toaleta to też często niezły chaos, mycie zębów, czesanie, szalejące koty, które dorwały papier toaletowy, czy siusiu na nakładce na toaletę. Potem śniadanie, ubieranie się do szkoły, wyjście do przedszkola, szkoły czy na plac zabaw. albo do sali zabaw, czy też biblioteki. Po powrocie do domu oczywiście obiad, czas na wspólne zabawy i odpoczynek, wieczorna kąpiel, wspólne czytanie przed snem, przytulaski i zasypianie z ulubionym misiem. A więc słyszą Państwo naprawdę normalny dzień w zwyczajnej rodzinie. I to jest siła tej książki, pomagająca wspierać rozwój mowy. Mamo, tato, mów do mnie, mój dzień. Od naszej księgarni.
0: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
5: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
2: Po reklamie.

A to oczywiście Olivia Newton i John Travolta, bardzo dobry, chociaż już może nieco przykurzony duet. Za niecałe 4 minuty o godzinie 13:00 najnowsze wydanie wiadomości.

0: Jest 13. Czas na wiadomości. Przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Trzy sceny, debaty i wspólne grillowanie. Rozpoczęło się pierwsze wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Był poszukiwany listem gończym. Ostrołęccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który spędzi 7 lat w więzieniu. Wakacje na Półmetku. W Tatrach tłumy turystów. W planach trzy sceny, debaty i wspólne grillowanie. Rozpoczęło się pierwsze wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Podczas otwarcia spotkania w Warszawie były premier mówił, że jednym z celów Rozwoju Plus będzie dotarcie do młodych wyborców.
2: Kochani przyjaciele, nowi i starzy znajomi, bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście tutaj dzisiaj z nami na tym pierwszym festiwalu pomysłów Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Klub Rozwój Plus utworzyło 41 parlamentarzystów, którzy w ostatnich wyborach kandydowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Należą do niego między innymi Ryszard Terlecki, Paweł Jabłoński czy Szymon Szynkowski-Welsenk.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ukrywał się przed odbyciem wieloletniego wyroku, ale w końcu wpadł w ręce ostrołęckich kryminalnych. Mundurowi przy wsparciu jednostek z Olsztyna i Radomia zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego, poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna skazany między innymi za handel narkotykami i pobicie został obezwładniony na jednej z posesji w powiecie ostrołęckim.
4: Był on poszukiwany w celu odbycia kary 6 lat za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, a także 1,5 roku za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Był on dobrze znany organom ścigania również z innych przestępstw. Z uwagi na policyjne ustalenia wskazujące na to, że poszukiwany może być niebezpieczny i może posiadać broń palną, do zatrzymania zaangażowano również funkcjonariuszy samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych z Radomia i Olsztyna.
1: Mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Mężczyzna został doprowadzony do jednego z zakładów karnych na terenie naszego kraju, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Budownictwo, rolnictwo, logistyka, a może pielęgniarstwo. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży czeka na studentów. Przypomnijmy, że na uczelni trwa rekrutacja. Do wyboru są studia na kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Łomża daje możliwości studiowania tym, którzy nie widzą siebie w dużym mieście, mówi rektor MAS dr Ireneusz Żuchowski.
5: Ty musisz sam wybrać, co będzie dla ciebie najlepsze. Są ludzie, którzy chcą z tych mniejszych miejscowości, z takiego miasta jak Łomża i podłomżyńskich miejscowości, wyjechać do dużego miasta. I to jest naturalne, ich nie zatrzymamy.
6: I kierują się wyborem miasta.
5: I pojadą, tak jest, pojadą do Gdańska, Białegostoku, Warszawy, prawda? Ale mamy bardzo dużo ludzi młodych, którzy nie widzą się w wielkim mieście i mają tutaj wybór, tak, w naszej Łomży. Teraz muszą sobie odpowiedzieć, jaki kierunek, na jakich, czy studia stacjonarne, czy niestacjonarne, bo wielu tych młodych ludzi chce pracować.
1: Szczegóły rekrutacji są na stronie MANS w Łomży. Korki, wzrost cen za noclegi, tłumy na szlakach i Krupówkach. Druga połowa wakacji to szczyt letniego sezonu w Zakopanem. Początek nie rozpieszczał górali, teraz jednak pod Tatry dotarły dziesiątki tysięcy turystów. Większość korzysta ze słonecznej pogody i wybiera się na wycieczki tatrzańskimi szlakami.
7: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku, na piechotę.
8: Tylko na nogach. U góry chłodniej, na pewno tutaj bardziej gorąco. 21 stopni na Kasprowym. Aha. Tutaj troszkę więcej, 28-29 chyba teraz.
9: Do Hali Gościńcowej.
7: Troszeczkę ciepło.
9: Widzę, że kolor skóry czerwony.
10: Tak, grzało. A my już od wczoraj chodzimy, dajemy się opalić i dajemy się słońcu, żeby nas trochę podogrzewało.
9: Zima. Ale czapka widzę na głowie.
10: Tak, tak, żeby jakoś głowa była bezpieczna.
11: Tłumy są, ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą. Tak samo jak myśmy zrobili zresztą.
1: Tylko w tym tygodniu na rysach po polskiej i po słowackiej stronie zmarły dwie osoby z powodu zatrzymania krążenia. Ratownicy TOPR coraz częściej wzywani są do zasłabnięć, przypadków odwodnienia i udarów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: 33 stopnie na termometrach. Obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed bardzo wysokimi temperaturami. To już prawie temperatura maksymalna. Lokalnie może wskazać dziś termometr 34 stopnie. Przed nami też gorąca noc od 19 do 20 stopni. Jutro maksymalnie do 27. Może przelotnie popadać. W niedzielę będzie przyjemnie. 24 stopnie i zachmurzenie umiarkowane.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
6: Zapraszamy na reklamy.
12: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
6: Po reklamie.

0: Bezpieczeństwo podczas żniw zależy od rozsądku, przypomina policja. Trwa okres intensywnych prac polowych, a rolnicy coraz częściej poruszają się ciągnikami i maszynami rolniczymi po drogach publicznych. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, bo chwila nieuwagi może doprowadzić do groźnego wypadku, mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
1: Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do tragedii. Pamiętaj, aby nigdy nie pracować pod działaniem alkoholu. Nie kieruj pojazdami i maszynami rolniczymi po alkoholu i nie pozwól też, aby robili to inni. Nie dopuszczaj do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień. Każdorazowo sprawdź stan techniczny przed wyjazdem na drogi, czy pojazd ma sprawne oświetlenie i układ hamulcowy. Pamiętaj o odpowiednim montażu maszyn rolniczych do ciągnika. Nie przewoź też nikogo na załadowanych wozach czy przyczepach, nie naprawiaj i nie operuj przy włączonych maszynach rolniczych.
0: A szczególną ostrożność należy zachować oczywiście wobec dzieci.
1: Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież, które często pomagają przy tych pracach polowych. Należy pamiętać, że młodzi ludzie mają mniejsze doświadczenie w tym zakresie i powinni wykonywać tylko drobne prace w ramach pomocy i zawsze pod opieką dorosłych. Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych. Pamiętajmy, aby urządzenia były odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione. Nigdy nie zostawiajmy małych dzieci bez opieki. To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych.
0: W 2025 roku do KRUS-u wpłynęło ponad 8600 zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W wyniku wypadków śmierć poniosło 40 rolników.

0: Nasza historia czasami nas obciąża, ale jednocześnie sprawia, że wiemy, kim jesteśmy, tak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Jutro 1 sierpnia, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak mówi Jan Ołdakowski, chociaż inne narody może to dziwić, to historia dla Polaków jest czymś więcej niż zapisem dziejów.
1: W ciągu ostatnich 200 lat nie mieliśmy przez większość tego czasu albo państwa, albo wolnego państwa. Wolna Polska trwa 30 lat. Pamiętamy o tym i to poczucie wartości wolności wynika z tego, że właśnie jesteśmy narodem historycznym. Myślimy o przeszłości. Ta przeszłość nas definiuje. Mamy poczucie, że w czasie XX wieku, wieku totalitaryzmów, jednak Polacy stali po dobrej stronie.
0: A jutro o 17 w godzinie W Warszawa na chwilę się zatrzyma, a niebo przeszyje dźwięk syren alarmowych. Tego dnia odbędzie się szereg uroczystości państwowych i akcji społecznych. Wieczorem na Kopcu Powstania Warszawskiego rozpalony zostanie ogień pamięci, który będzie płonął przez 63 dni, a więc tyle, ile trwał warszawski zryw. A szczegółowy plan obchodów dostępny jest na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego 1944.pl.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Minęła 13.27, słuchają Państwo Radia Nadzieja w ostatni piątek lipca i jest to wyjątkowo upalny piątek. 33 do 34 stopni na termometrach w regionie. Jeszcze z domu nie wychodzimy, jeśli nie musimy. Przebywamy w cieniu, przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach. Najlepiej w ogóle pozamykać okna, otworzyć ją dopiero późnym popołudniem. Pijemy oczywiście dużo wody. Jeśli ktoś musi wyjść z domu, to zakrywamy głowę i unikamy takich mocno nasłonecznionych przestrzeni. A za 10 minut, nieco ponad 10 minut w Radiu Nadzieja będziemy sprawdzać, co słychać na Mazowszu.

0: słychać na Mazowszu. Dziś w programie.
1: Europejska Agencja Kosmiczna powstanie na Mazowszu. Zaprosimy na żniwa do sierpca, a na koniec sprawdzimy, jakie atrakcje czekają uczestników kolejnego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: W Warszawie powstanie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. O wybraniu właśnie Warszawy i Mazowsza na siedzibę centrum zdecydowała bliskość instytucji państwowych oraz już istniejące zaplecze technologiczne i infrastrukturalne regionu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy. Rozwijają się bardzo dynamicznie, ten potencjał jest bardzo duży. Można powiedzieć, że połowa polskich firm zajmujących się technologiami kosmicznymi znajduje się na Mazowszu.
1: Dla Mazowsza ta decyzja oznacza silny impuls dla rozwoju i dalszych inwestycji, podkreśla marszałek Struzik.
2: Umieszczenie tutaj Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej, która będzie się zajmowała głównie wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa, obronności, to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
1: Europejska Agencja Kosmiczna odpowiada za koordynację europejskich działań dotyczących badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wspiera rozwój sektora kosmicznego.
0: Zielone Mazowsze.
1: Pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą w realizacji zielonych projektów w gminie Grodzisk Mazowiecki. Nowe parki czy pasy zieleni posłużą nie tylko rekreacji mieszkańców, ale pozwolą również przygotować region do walki ze skutkami zmian klimatu. O znaczeniu tych inwestycji mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
3: To bardzo ważne, dlatego że brakuje nam tej zieleni. Jesteśmy bardzo mocno zabetonowani, jeżeli chodzi o chodniki, ulice, place. I to cenne, że powstaną tereny zielone, gdzie ta ziemia będzie mogła oddychać, gdzie chłonąć ewentualne opady deszczu.
1: O szczegółach projektów mówiła Katarzyna Marcinkowska, zastępca burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki.
4: Jest to park, który jest objęty ochroną konserwatorską. Będziemy realizować ciągi piesze, ale ekologiczne, przepuszczalne dla wody. Będziemy również dbać o zieleń, odtwarzać zieleń dworską.
1: Zielone inwestycje powstaną także m.in. w Żukowie i Książenicach.
0: Warto wiedzieć.
1: Mazowsze stawia na sport, który inspiruje kolejne pokolenia. Już od 2 do 9 sierpnia kozerki obok Grodziska Mazowieckiego ponownie staną się areną międzynarodowej rywalizacji tenisowej. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Po raz pierwszy odbędzie się pod nazwą Mazowia Open ATP Challenger. To ważne wydarzenie dla regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Tenis jest dzisiaj bardzo popularną dyscypliną sportu, znaną na całym świecie, obserwaną przez miliony widzów i traktujemy przystąpienie w formie głównego partnera do tego turnieju jako element promocji naszego województwa. Traktujemy to też jako element promocji turystycznej.
1: Przez pierwsze dni zmagań, czyli do 6 sierpnia włącznie, wstęp na trybunę główną będzie bezpłatny. Partnerem tytularnym wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Co w naszym regionie?
1: Sierpień to tradycyjnie miesiąc żniw i zbiorów. Nie inaczej jest na Mazowszu, choć dziś wyglądają one zupełnie inaczej niż jeszcze 100 lat temu. Dawne praktyki nie zostały zapomniane. Żniwa w tradycyjnym wydaniu będą mogli Państwo zobaczyć już 2 sierpnia w skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Do odwiedzenia placówki zachęca Justyna Cieszyńska.
5: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Żniwa w skansenie 2 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Tego dnia przeniesiemy się w świat dawnych żniw i letnich prac gospodarskich. W godzinach 10-18 będzie można zobaczyć tradycyjne koszenie zboża sierpem i kosą, pracę żniwiarki konnej oraz mocarni warmianki.
1: Na odwiedzających ponadto czekają pokazy tradycyjnego rzemiosła, warsztaty, kiermasze, rękodzieła i produkty regionalne oraz występy zespołów ludowych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do godziny 18.
0: Gdzie na weekend?
1: Mazopiknik powraca do regionu radomskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w Orońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
6: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 1 sierpnia spotykamy się na Mazopikniku w Orońsku. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
1: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, na terenie kompleksu sportowego GKS Oronka przy ulicy Branta 43.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę. 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Łomżyńskie ZGO przygotowuje się do budowy czwartej kwatery na składowanie odpadów w Czartorii. W Warszawie trwa grill Mateusza Morawieckiego, który mówi, że spory polityczne chce już zostawić za sobą. W rolnictwie żniwa trwają w najlepsze. Policja apeluje o uważną jazdę. Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży przygotowuje się do budowy czwartej kwatery składującej odpady w Czartorii. To odpowiedź na stopniowe zapełnianie obecnie użytkowanych kwater, a także rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami. O szczegółach inwestycji mówi prezes ZGO Bartosz Niebrzydowski.
2: Z tym, że część odpadów, które nie trafiają do sortowania, które nie trafiają do spalania, są zgodnie z przepisami prawa składowane na kwaterze na odpady i my taki proces inwestycyjny właśnie rozpoczęliśmy. Jest to dosyć kosztowna inwestycja, ale niezbędna, żeby utrzymać te ceny dla mieszkańców za zagospodarowanie odpadami na obecnym poziomie. Ze względu na to, jakbyśmy nie mieli własnej kwatery na odpady, byśmy musieli to utylizować w zewnętrznych miejscach albo oddawać wszystko do utylizacji, do spalenia, gdzie ceny spalania są bardzo duże.
1: Spółka jest na etapie projektowania inwestycji.
2: Eksploatacja takiej kwatery to jest kilkanaście lat, czyli jak teraz wybudujemy taką kwaterę, to będziemy mieli zapewnione miejsce na około 12 do 15 lat. Widząc, że trzecia kwatera gdzieś osiągnęła pewien pułap około 80% wykorzystania, rozpoczynamy nowy proces inwestycyjny, żeby zakończył się on w momencie, kiedy będziemy obecną kwaterę mieli już całkowicie na wykorzystaniu, żeby móc równocześnie przejść do procesu eksploatacji nowej kwatery. Mamy grunt, mamy już decyzję środowiskową wydaną przez wójta gminy Miastkowo, bo to na terenie gminy Miastkowo się znajduje składowisko i kwatera. Jesteśmy na etapie projektowania tej kwatery.
1: Koszt budowy to około 12 milionów złotych.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Migracja, demografia i gospodarka to główne tematy pikniku Stowarzyszenia Rozwój Plus, który odbywa się w Warszawie. Pikniku, który wywołał polityczne trzęsienie ziemi i tak naprawdę przesądził o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Choć formuła spotkania jest otwarta, organizatorzy wydarzenia, polityków PiS-u się nie spodziewają, bo nie opadły jeszcze emocje towarzyszące podziałowi. Mają się natomiast pojawić członkowie Polski 2050.
4: Żar leje się z nieba, ale uczestnicy grilla temperatury nie chcą już podnosić. Mateusz Morawiecki mówił o planach stowarzyszenia. Spory polityczne chce już zostawić za sobą.
5: Zdecydujmy się na pozostawienie za sobą pewnych sporów, które tracą na znaczeniu. Stają się coraz bardziej opowieściami, sporami z życia chrząszczy.
4: Mateusz Morawiecki o tym grillu mówi, że to tak naprawdę festiwal pomysłów. Witał starych i nowych znajomych. Wśród tych starych nie ma członków Prawa i Sprawiedliwości, ale szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgodziła się, by politycy z jej ugrupowania, którzy zaproszenie dostali, się pojawili. Jak mówiła, nie obawia się, by doszło do jakichś politycznych transferów.
6: Nie obawiam się. Wiem, kto dostał. Jesteśmy w pełnym kontakcie. Absolutnie się tego nie obawiam.
4: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz sama na warszawską Pragę się jednak nie wybrała.
1: O szczegółach mówiła Sylwia Białek. Bezpieczeństwo podczas żniw zależy od rozsądku, przypomina policja. Trwa okres intensywnych prac polowych, a rolnicy coraz częściej poruszają się maszynami rolniczymi po drogach publicznych. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, bo chwila nieuwagi może doprowadzić do groźnego wypadku, mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
7: Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do tragedii. Pamiętaj, aby nigdy nie pracować pod działaniem alkoholu. Nie kieruj pojazdami i maszynami rolniczymi po alkoholu i nie pozwól też, aby robili to inni. Nie dopuszczaj do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień. Każdorazowo sprawdź stan techniczny przed wyjazdem na drogi, czy pojazd ma sprawne oświetlenie i układ hamulcowy. Pamiętaj o odpowiednim montażu maszyn rolniczych do ciągnika. Nie przewoź też nikogo na załadowanych wozach czy przyczepach, nie naprawiaj i nie operuj przy włączonych maszynach rolniczych.
1: Szczególną ostrożność należy zachować wobec najmłodszych.
7: Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież, które często pomagają przy tych pracach polowych. Należy pamiętać, że młodzi ludzie mają mniejsze doświadczenie w tym zakresie i powinni wykonywać tylko drobne prace w ramach pomocy i zawsze pod opieką dorosłych. Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych. Pamiętajmy, aby urządzenia były odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione. Nigdy nie zostawiajmy małych dzieci bez opieki. To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych.
1: W ubiegłym roku do KRUS-u wpłynęło niemal 7 tysięcy zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W ich wyniku śmierć poniosło 40 rolników.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już jutro rozpocznie się w Polsce miesiąc abstynencji. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polskiej do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych, zachęca do dobrowolnej rezygnacji z napojów alkoholowych przez 31 dni. Podkreśla, że ważne jest, aby to wezwanie usłyszeli ci, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu, gdyż jest to gest solidarności z osobami walczącymi z uzależnieniem.
8: Założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki wyjaśniał, że w tej decyzji chodzi o podanie ręki słabemu bratu. Mówił, jest wśród nas mnóstwo słabych braci, alkoholików, potencjalnych alkoholików, tych, których picie kończy się tragicznie, którzy nie potrafią się sami oprzeć pokusie, nie potrafią zrozumieć, jak można nie pić. Wszyscy oni czekają, żeby ktoś podał im rękę. I tylko nowi ludzie, którzy potrafią ofiarnie kochać, którzy stać na wyrzeczenie i na podanie ręki bliźniemu, mogą przynieść ratunek.
1: Eksperci zwracają uwagę na to, że w Polsce alkohol jest za bardzo dostępny. Jego średnia spożycia w naszym kraju jest większa od średniej unijnej. Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, która od lat ma styczność z osobami uzależnionymi od alkoholu, mówi, że liczba punktów jego sprzedaży i brak jakichkolwiek ograniczeń wpływa na spożycie.
9: No ja tutaj powołuję się na badania, które prowadziły Szwecja, chociażby takie kraje, które same miały problem z alkoholem. No i tam wiemy, że jest sklep od sklepu, jest bardzo daleko oddalony, także są ustalone godziny, że alkohol nie jest czymś takim, jak u nas na przykład zachodzimy do sklepu, jak w Polsce, i on stoi sobie tam przez cały dzień, tak, i kupując, nie wiem, mąkę, cukier, można włożyć do torby, tak, i butelkę alkoholu właściwie w każdym momencie, od rana do wieczora.
1: W Polsce na jedną osobę przypada średnio niemal 12 litrów czystego alkoholu, podczas gdy średnia unijna to około 10 litrów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: 33 stopnie na termometrach. Uważajmy na siebie, drodzy Państwo. Do końca dnia w regionie gorąco. Noc też bardzo ciepła, bo 20 stopni. Jutro maksymalnie do 27. Jutro przelotne opady deszczu mogą w regionie występować. W niedzielę 24 stopnie i w przyszłym tygodniu w połowie wracają upały powyżej 30 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
10: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
10: Po reklamie.

0: Piąte amatorskie zawody w Powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia zbliżają się wielkimi krokami. Już 2 sierpnia do Czyżewa po raz kolejny przyjadą setki miłośników koni. Zainteresowani wzięciem udziału w zawodach cały czas mogą zgłaszać chęć uczestnictwa. To wydarzenie wpisało się w krajobraz naszej gminy, nie ukrywa burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski, który zachęca do udziału w zawodach.
1: Podczas zawodów będzie można podziwiać piękne konie, kucyki oraz różnorodne bryczki i zaprzęgi. Główną atrakcją wydarzenia jest sportowa rywalizacja uczestników w powożeniu zaprzęgami konnymi, dostarczająca wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, gości z całego regionu oraz wszystkich miłośników koni do wspólnego kibicowania i spędzania tego wyjątkowego dnia w Czyżewie.
0: Imprezę uświetni pokaz kawalerii. Warto tego dnia śledzić także nasze media społecznościowe, bo my to wydarzenie będziemy na antenie i w mediach społecznościowych będziemy relacjonowali dla Państwa.

0: Inflacja w górę. Tak jak się spodziewali analitycy, w lipcu wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyspieszył. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w kończącym się właśnie miesiącu inflacja skoczyła do 3%. Miesiąc wcześniej wyniosła 2,5%. Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka, powiedziała, że po 4 miesiącach zaskoczeń tym razem odczyt wpisał się w prognozy ekonomistów.
1: Tym głównym motorem, który pchał inflację w górę, były ceny paliw. One w skali miesiąca wzrosło blisko 14%, odzwierciedlając zarówno to, co działo się na globalnym rynku, czyli wyższe ceny ropy naftowej, jak również zakończenie programu CPN. Skalę wzrostu inflacji ograniczały, i to nie pierwszy raz, ceny żywności, które w tym sezonie letnim kształtują się wyjątkowo korzystnie i w lipcu były niższe nie tylko miesiąc do miesiąca, ale także rok do roku.
0: Zdaniem ekonomistki wzrost inflacji może być kontynuowany w kolejnych miesiącach.
1: Przejściowo inflacja może nawet wzrosnąć powyżej 3,5%, natomiast zakładamy, że fakt, że to będzie wzrost jedynie przejściowy, nie zmieni kierunku myślenia Rady Polityki Pieniężnej, której wciąż bliżej będzie do obniżek stóp procentowych niż podwyżek. Natomiast wydaje nam się, że na te obniżki przyjdzie nam poczekać trochę dłużej niż do września i pierwszego ruchu spodziewamy się dopiero w przyszłym roku.
0: A bardziej szczegółowe dane o lipcowej inflacji Główny Urząd Statystyczny poda w połowie sierpnia. Już 24 minuty po godzinie 14 przed nami felieton biskupa Tadeusza Bronakowskiego ku trzeźwości narodu. Zapraszam już o 14.30.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, już w sobotę rozpocznie się sierpień, tradycyjnie przeżywany w naszej ojczyźnie jako miesiąc abstynencji, a w niedzielę w kościołach zostanie odczytany apel sierpniowy. Jego podstawowym celem jest zachęcenie wiernych do włączenia się w dzieło troski o trzeźwość narodu. Chodzi zwłaszcza o to, aby jak najwięcej Polaków podjęło decyzję o dobrowolnej abstynencji od alkoholu na czas sierpnia, a najlepiej na dłużej bądź też na całe życie. Ważne jest, aby to wezwanie usłyszeli ci, którzy mogą w sposób umiarkowany, czyli rzadko i w bardzo, bardzo małych ilościach korzystać z alkoholu. W ich przypadku mówimy o dobrowolnej abstynencji, podejmowanej z motywów religijnych i patriotycznych. Jeśli chodzi o osoby uzależnione od alkoholu, to one muszą bezwzględnie przestrzegać abstynencji. To jest po prostu warunek konieczny, aby zejść z drogi prowadzącej do śmierci z powodu nadużywania alkoholu. Wiemy, że obowiązkowa abstynencja od alkoholu dotyczy także wielu innych grup, na przykład nieletnich czy kobiet w stanie błogosławionym i karmiących piersią. Dzisiaj, kochani, pragnę podkreślić wielkie znaczenie dobrowolnego wyrzeczenia się alkoholu z motywów nadprzyrodzonych. Czasami ktoś pyta, dlaczego akurat ja mam zostać abstynentem, skoro nie mam problemów z alkoholem? Przecież wystarczy, że zachowuję trzeźwość. Założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, tak tłumaczył sens decyzji o dobrowolnej abstynencji. Chrystus stawia nam pytanie, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Jeżeli miłujesz więcej, to zrób coś więcej. Abstynencja nie jest twoim obowiązkiem, ale z miłości złóż ofiarę. Wyrzeknij się tego, co dla ciebie jest dozwolone. Złóż ofiarę. I dalej ten niestrudzony apostoł trzeźwości wyjaśniał, że w tej decyzji chodzi o podanie ręki słabemu bratu. Mówił, jest wśród nas mnóstwo słabych braci, alkoholików, potencjalnych alkoholików, tych, których picie kończy się tragicznie. Mnóstwo słabych braci, którzy nie potrafią się sami oprzeć pokusie, nie potrafią zrozumieć, jak można nie pić. Wszyscy oni czekają, żeby ktoś podał im rękę. I tylko nowi ludzie, którzy potrafią ofiarnie kochać, którzy stać na wyrzeczenie i na podanie ręki bliźniemu, mogą przynieść ratunek, wyzwolenie naszemu nieszczęśliwemu narodowi. Kochani, jakże piękne są świadectwa osób, które zdecydowały się na dobrowolną abstynencję od alkoholu, włączając się właśnie do dzieła założonego przez sługę Bożego księdza Blachnickiego. Anna, która należy do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka już 8 lat, pisze, że mierzyła się zawsze z problemem braku odwagi. Wolała wtopić się w tłum, aby być anonimową i zgadzać się z tym, co myślą i mówią inni. Kiedy wstąpiła do krucjaty, wtedy zaczęły się docinki od znajomych, od najbliższych w pracy. Anna przezwyciężyła lęk i nauczyła się mówić, co tak naprawdę jest dla niej wartością i dlaczego wybrała drogę abstynencji. Dalej pisze ona tak. Krucjata Wyzwolenia Człowieka to dar z siebie przez modlitwę i dobrowolną abstynencję za ludzi zniewolonych, ale też dla mnie osobiście szkoła nowego życia, szkoła wyzwolenia ze strachu, szkoła walki z moimi wieloma zniewoleniami. Krucjata uświadomiła mi, że każdy człowiek ma wartość w oczach Boga i o każdego z nas toczy się walka. Dlaczego więc ja mam wstydzić się tego, że chcę być narzędziem w Jego ręku i pomagać w wyzwoleniu tych, którym ta pomoc jest potrzebna? Chcę, aby moje życie było świadectwem dla mojego otoczenia, że tak można, że to ma sens, że tak jest pięknie, że to wyzwala. W innym pouczającym świadectwie Albert pisze, że będąc nastolatkiem podpisał deklarację krucjaty jako kandydat. Podpisał ją, chociaż było dla niego czymś oczywistym, że jako osoba niepełnoletnia i tak alkoholu nie będzie spożywał. Oto fragment jego świadectwa. Już w wieku 16 lat coraz częściej myślałem o niepiciu w ogóle. Uważam, że alkohol w moim życiu jest kompletnie zbędny. Doszedłem również do wniosku, że nie przynosi on żadnych pozytywnych skutków. Krucjata nauczyła mnie spojrzenia pełnego miłości i zrozumienia osób, które nie mogą poradzić sobie z alkoholem. Tym bardzo pomogła mi świadomość, że ja sam potrzebuję takiego spojrzenia, ponieważ również nie domagam w innych sferach życia. Jak Pan Bóg pozwoli, podpiszę w wieku 18 lat moje członkostwo w krucjacie na całe życie. Chcę realizować moją abstynencję w duchu. Nie piję, bo kocham. Niech te słowa będą zachętą do złożenia tego jakże potrzebnego świadectwa chrześcijańskiej miłości, jaką jest dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

12 minut brakuje do godziny 15 za 4 minuty na antenie Radia Nadzieja, fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a później koronka do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez Ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z Tobą. Córko moja, pisz to, co Ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Rekolekcje trzydniowe. Pod kierownictwem Mistrza Jezusa, który mi sam te rekolekcje odprawić rozkazał i sam wyznaczył dni, w których mam odprawić, to jest 3 dni przed przyjściem Ducha Świętego i sam mi przewodniczył w nich. Jednak prosiłam spowiednika, czy mogę takie rekolekcje odprawić i otrzymałam pozwolenie. Prosiłam także matkę przełożoną i również otrzymałam pozwolenie, chociaż postanowiłam sobie, że jeżeli nie będę miała pozwolenia przełożonych, to nie będę ich odprawiać. Rozpoczęłam nowennę do Ducha Świętego i czekałam na odpowiedź matki przełożonej.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, daj pić ze źródła wody życia wiecznego w niebie duszom świętej pamięci Reginy Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny oraz cofnijcie się choroby Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O miłosierdzie Bożej, łaskę zdrowia dla Adama modli się rodzina. O miłosierdzie Bożej, potrzebne łaski dla wnuków modlą się dziadkowie. W intencji świętej pamięci Michała Nawrockiego, podopiecznego środowiskowego domu samopomocy z Łomży. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną oraz Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi i Poli, siostry Danuty z rodziną, Tadeusza oraz Henryka Kuźmienko. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwiga, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. Za zmarłych świętej pamięci Czesława i Wiesławę Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra, Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Cyckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbel. O błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny, wnuka Jarka, o zdrowie i opiekę Bożą dla Agnieszki. O radość życia wiecznego w Królestwie Bożym dla Martynki. Za zmarłych Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego oraz Tadeusza Serafin. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych i codziennych decyzji życiowych, o zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Iwona.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512-123-502, 512-123-503.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam się z Państwem, ksiądz Dariusz Tybura, i zapraszam na wspólną modlitwę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę do modlitwy.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam kolejną osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać i zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom, wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W najbliższy poniedziałek mija 125 lat od urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rocznicowe uroczystości odbędą się przede wszystkim w Zuzeli, miejscu narodzin i dzieciństwa prymasa tysiąclecia. Centralnym punktem obchodów będzie msza święta, która zostanie odprawiona w najbliższą niedzielę o godzinie 12. Uroczystości połączone będą z odpustem parafialnym Przemienienia Pańskiego. Jak podkreśla ksiądz Jerzy Krzysztof, Stopa, proboszcz parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński pozostawił po sobie nie tylko bogatą historię, ale przede wszystkim ponadczasowe wartości.
2: Ksiądz prymas jest jak najbardziej aktualny na współczesne czasy. Skoro za życia, szczególnie jako prymas Polski, tyle dobrego uczynił dla naszego kościoła w Polsce, ale również kościoła powszechnego.
1: 125. rocznica urodzin wpisuje się w cały rok jubileuszowy poświęcony prymasowi tysiąclecia. Przed wiernymi także kolejne ważne wydarzenia, w tym 5. rocznica jego beatyfikacji oraz jubileusz 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już jutro na pielgrzymi szlak wyruszą setki pątników. Przed uczestnikami 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę kilkanaście dni modlitwy i codziennej wędrówki. Zanim jednak pielgrzymi postawią pierwsze kroki, warto dobrze przygotować plecak. O tym, co powinno się w nim znaleźć, przypomina Janek Książek z zespołu medialnego pieszej pielgrzymki łomżyńskiej.
3: Co każdy z nas powinien ze sobą mieć, to myślę, że na pewno śpiwór. Na pewno... Jeżeli ktoś decyduje się na spanie w namiocie, to namiot. Najpotrzebniejsze kosmetyki, klapki również się przydadzą, ręczniki, może być parę, ponieważ czasami nie potrafią do końca wyschnąć. Na pewno przydadzą się to również buty na zmianę i chyba bluza, kurtka przeciwdeszczowa. Takie najpotrzebniejsze rzeczy, a jeżeli chcecie przeczytać więcej, to również zapraszamy na naszego Instagrama bądź Facebooka pielgrzymkowego Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę.
1: W pielgrzymim plecaku obok najpotrzebniejszych rzeczy nie powinno zabraknąć także różańca.
3: Jeżeli myślimy o tym, co w ogóle zabrać na pielgrzymkę, to myślę, że taką najistotniejszą rzeczą, która będzie nam towarzyszyć codziennie, to jest właśnie różaniec. Podczas każdego dnia jest taki moment, w którym ten różaniec odmawiamy i możemy zanieść nasze intencje lub tą, z którą właśnie idziemy, Matce Bożej podczas modlitwy.
1: Podstawą są wygodne, sprawdzone buty, nakrycie głowy, lekka odzież dostosowana do pogody oraz peleryna przeciwdeszczowa. Nie może zabraknąć także bidonu lub butelki z wodą, środków opatrunkowych, leków przyjmowanych na stałe, kremu z filtrem i podstawowych środków higieny. Pątnicy rozpoczną wędrówkę od porannej mszy świętej o godzinie 6 pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w łomżyńskiej katedrze. Msza święta transmitowana będzie na antenie Radia Nadzieja oraz w naszych mediach społecznościowych.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To będzie szczególny dzień modlitwy za osoby uzależnione, ich rodziny i wszystkich, którzy podejmą życie w trzeźwości. W najbliższą niedzielę do sanktuarium Matki Bożej Ostrobaramskiej w Łapach przybędą uczestnicy pielgrzymki środowisk trzeźwości z całej Polski. Centralnym punktem wydarzenia będzie msza święta o godzinie 13, której przewodniczyć będzie biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Jak podkreśla biskup Tadeusz Bronakowski, trzeźwość to nie tylko osobiste postanowienie, ale także wspólna odpowiedzialność i modlitwa.
4: Skuteczną bronią w boju bezkrwawym jest niezmiennie modlitwa i duchowa ofiara. Pamiętajmy, kochani, że tegoroczny sierpień będzie wyjątkowy z racji jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Potrzebujemy wielkiej mobilizacji, aby przeżyć go naprawdę dobrze. Duchu ślubowań złożonych jasnogórskiej Pani Królowej Polski. Błogosławiony prymas prosił, aby w swoim życiu wrócić do prostoty, do czystości ducha i obyczajów, do trzeźwości, umiaru i opanowania siebie i swoich złych skłonności.
1: Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: trzeźwi uczniowie, misjonarze pielgrzymują do Matki Miłosierdzia.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze nie w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana związanego, wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też by go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ mianowano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi, zatem pod przysięgą obiecał dać jej wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem, już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i współbiesiedników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono jego głowę na misie i dano dziewczynie, a ta zaniosła ją swojej matce. Uczniowie Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
1: Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Dzisiejsze słowo Ewangelii przypomina nam postać Jana Chrzciciela, Jezusowego poprzednika. On, nauczając, wzywał, by prostować drogi, bo przychodzi Mesjasz. Czytamy o tym, że Jan skierował też bardzo ostre słowa pod adresem Heroda Antypasa. Upominał go w związku z tym, że on żył razem z Herodiadą, żoną własnego brata. Wielki trzeba było na pewno odwagi, by upominać władcę. Wielki trzeba było odwagi, by nie milczeć wobec złego zachowania tetrarchy, ale z całą jasnością powiedzieć, że tak nie godzi się nikomu postępować. Nawet władca jest zobowiązany przestrzegać Bożego prawa. Zobowiązany jest szanować świętość małżeńskiego związku. Jan Chrzciciel uczy nas tego zdecydowania, by dawać własne świadectwo o Chrystusie. Dawać świadectwo o tym, co sprawiedliwe, co prawe, słuszne. Obyśmy tak właśnie potrafili być odważnymi obrońcami własnej wiary wobec ludzi, których spotykamy w codziennym życiu. A do tego jest nam potrzebna na pewno Boża pomoc, bo nasze czysto ludzkie siły są słabe. Dlatego powinniśmy często też prosić o wiarę, o odwagę wiary, o odwagę, by dawać świadectwo o wierze, by głosić prawdę zawsze i wszędzie. Niech Jan Chrzciciel, odważny świadek, stawi się za nami w tej właśnie intencji każdego dnia.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Wracaj do Ostrołęki. Tak ma nazywać się program budowy mieszkań komunalnych dla młodych rodzin. Zapowiedział to na naszej antenie prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Celem samorządu jest ograniczenie w ten sposób depopulacji. Władze Ostrołęki są na etapie sporządzania analiz, a jesienią rozpoczną się konsultacje społeczne. Na koniec roku chciałbym ten program przedstawić Radzie Miasta i potem sukcesywnie go realizować, mówi prezydent Ostrołęki.
2: Skupiają się w głównej mierze jako priorytety właśnie dla tych młodych marzeń, z których po prostu nie stać na wzięcie kredytu, czy też nie mają na wkład własny. Więc to rozwiązanie tych mieszkań komunalnych myślę, że jest dobre, ale też nie ukrywam, że rozważamy możliwość tak jakby właśnie zapewnienia tym młodym małżeństwom wpłaty na ten wkład własny, żeby na przykład ten kredyt uzyskać. Oczywiście my tutaj robimy analizy, chcemy się do tego projektu dobrze przygotować i właśnie mam nadzieję, że już pod koniec roku uda się ten projekt ogłosić.
1: Miasto już złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie na budowę pierwszego bloku komunalnego. W dłuższej perspektywie miasto będzie chciało postawić jeszcze 3 takie bloki.
2: Będzie zielone światło, zaczynamy inwestycje. Mamy dokumentację projektową, pozwolenia są, więc...
1: No właśnie, w jakim miejscu?
2: Pierwszy blok chcemy na osiedlu Wojciechowice zbudować, bo to też jest takie osiedle, które ten ubytek mieszkańców jest bardzo duży, a chcemy też, chociażby z uwagi na to, że tam funkcjonuje szkoła podstawowa i też mamy te dane demograficzne, żeby jednak troszeczkę tutaj była ta szansa, żeby te osiedle na nowo się rozwijało, więc myślę, że to jest ten pierwszy dedykowany blok w tym miejscu, a kolejne 3 to już jest osiedle centrum, czyli to najbardziej dynamicznie rozwijające się osiedle, jeżeli chodzi o nowe mieszkalnictwo, najwięcej ludzi młodych.
1: Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych samorządach, na przykład w Suwałkach. Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży przygotowuje się do budowy 4. kwatery składującej odpady w Czartorii. To odpowiedź na stopniowe zapełnienie obecnie użytkowanych kwater oraz rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami. O szczegółach inwestycji mówi prezes FGO Bartosz Nieprzytowski.
3: Jest to związane z tym, że część odpadów, które nie trafiają do sortowania, które nie trafiają do spalania, są zgodnie z przepisami prawa składowane na kwaterze na odpady i my taki proces inwestycyjny właśnie rozpoczęliśmy. Jest to dosyć kosztowna inwestycja, ale nie zbędna, żeby utrzymać te ceny dla mieszkańców za zagospodarowanie odpadami na obecnym poziomie. Ze względu na to, jakbyśmy nie mieli własnej kwatery na odpady, byśmy musieli to utylizować w zewnętrznych miejscach albo oddawać wszystko do utylizacji, do spalenia, gdzie ceny spalania są bardzo duże.
1: Spółka jest na etapie projektowania inwestycji. Koszt budowy kwatery to około 12 milionów złotych. Ukrywał się przed odbyciem wieloletniego wyroku, ale w końcu wpadł w ręce ostrołęckich kryminalnych. Mundurowi przy wsparciu jednostek z Olsztyna i Radomia zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego, poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna skazany m.in. za handel narkotykami i pobicie został zatrzymany na jednej z posesji w powiecie ostrołęckim.
4: Był on poszukiwany w celu odbycia kary 6 lat za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, a także 1,5 roku za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Był on dobrze znany organom ścigania, również z innych przestępstw. Z uwagi na policyjne ustalenia wskazujące na to, że poszukiwany może być niebezpieczny i może posiadać broń palną, do zatrzymania zaangażowano również funkcjonariuszy samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych z Radomia i Olsztyna.
1: Mężczyzna został doprowadzony do jednego z zakładów karnych na terenie naszego kraju, gdzie odbędzie zasądzoną karę. 101 881 tysięcy złotych. Tyle według licznika umieszczonego na stronie MPC-u wynoszą oszczędności z tytułu spalania biomasy w Łomży w ciągu ostatnich 5 lat. To jest różnica między ceną, jaką byśmy jako MPC ponosili bez modernizacji ciepłowni, spalając tylko i wyłącznie węgiel, a którą ponosimy teraz, mówi prezes ciepłowni Radosław Żygalski.
5: Ta różnica to jest ta kwota, którą przez te 5 lat musielibyśmy wyciągnąć z portfeli naszych mieszkańców, odbiorców ciepła, gdybyśmy nie zrobili tych inwestycji. Także wydaje mi się, że jest to bardzo duża kwota. Te pieniądze, te 100 milionów krążyło tutaj gdzieś na naszym rynku i obracało się i przede wszystkim było w portfelach i można było to wykorzystać i na pewno było wykorzystane przez mieszkańców.
1: Licznik oszczędności MPC-u jest aktualizowany raz na dobę na stronie internetowej spółki. Bezpieczeństwo podczas żniw zależy od rozsądku, przypomina policja. Trwa okres intensywnych prac polowych, a rolnicy coraz częściej poruszają się ciągnikami i maszynami rolniczymi po drogach publicznych. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, bo chwila nieuwagi może doprowadzić do groźnego wypadku. Mówi nadkomisarz Karolina Wyciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
0: Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do tragedii. Pamiętaj, aby nigdy nie pracować pod działaniem alkoholu. Nie kieruj pojazdami i maszynami rolniczymi po alkoholu i nie pozwól też, aby robili to inni. Nie dopuszczaj do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień. Każdorazowo sprawdź stan techniczny przed wyjazdem na drogi, czy pojazd ma sprawne oświetlenie i układ hamulcowy. Pamiętaj o odpowiednim montażu maszyn rolniczych do ciągnika. Nie przewoź też nikogo na załadowanych wozach czy przyczepach. Nie naprawiaj i nie operuj przy włączonych maszynach rolniczych.
1: W 2025 roku do KRUS wpłynęło ponad 8600 zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W wyniku wypadków śmierć poniosło 40 rolników. Lato to nie tylko czas odpoczynku, ale także remontów i porządków. Właśnie w tym okresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży trafia znacznie więcej odpadów niż zwykle. Kierownik łomżyńskiego przoku Krzysztof Kotowski apeluje do mieszkańców, by przewożąc odpady do punktu wcześniej je odpowiednio posegregowali.
6: Wielokrotnie apelowałem i apel ponawiam. Proszę Państwa, żebyście segregowali to w domu, bo jesteśmy w stanie już posegregowane odpady przewozili, bo jeżeli Państwo przewozicie odpady lekko zmieszane, nawet na przyczepce, musimy Państwem, że tak powiem, czuwać. Pilnujemy, żeby to odpowiednio posegregować. Robi się bardzo duża kolejka.
1: Przok przypomina również, że odpady wielkogabarytowe oraz budowlane należy oddawać m.in. bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki, a nie pozostawiać ich przy osiedlowych wiatach. Piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę do Czyżewa po raz kolejny przyjadą setki miłośników koni. Zainteresowani wzięciem udziału w zawodach wciąż mogą zgłaszać chęć uczestnictwa. To wydarzenie wpisało się w krajobraz naszej gminy, mówi burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski, który zachęca do udziału w zawodach.
7: Podczas zawodów będzie można podziwiać piękne konie, kucyki oraz różnorodne bryczki i zaprzęgi. Główną atrakcją wydarzenia jest sportowa rywalizacja uczestników w powożeniu zaprzęgami konnymi, dostarczająca wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, gości z całego regionu oraz wszystkich miłośników koni do wspólnego kibicowania i spędzania tego wyjątkowego dnia w Czyżewie.
1: Wydarzenie rozpocznie się od mszy świętej w kościele parafialnym o godzinie 10. Tego dnia warto śledzić nasze media społecznościowe, bowiem na miejscu będziemy z naszym terenowym studiem.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Bartosz Nieprzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Zaczniemy od wyzwań, przed jakimi stoi ZGO. Zaczyna wam brakować miejsca. Budowa kolejnej, czwartej już kwatery do składowania odpadów to jest absolutna konieczność, panie prezesie?
2: Tak. Jesteśmy w trakcie procesu inwestycyjnego związanego z budową kwatery na odpady, kwatera numer 4. Jest to związane z tym, że część odpadów, które nie trafiają do sortowania, które nie trafiają do spalania, są zgodnie z przepisami prawa składowane na kwaterze na odpadów, na kwaterze na odpady, i my taki proces inwestycyjny właśnie rozpoczęliśmy. Jest to dosyć kosztowna inwestycja, ale niezbędna, żeby utrzymać te ceny dla mieszkańców za zagospodarowanie odpadami na obecnym poziomie. Ze względu na to, jakbyśmy nie mieli własnej kwatery na odpady, byśmy musieli to utylizować w zewnętrznych miejscach albo oddawać wszystko do utylizacji, do spalenia, gdzie ceny spalania są bardzo duże, a ceny na składowanie na kwaterze są niższe, więc to pozwala nam zbilansować tę sumę za opłaty za zagospodarowanie odpadami.
1: Mówi pan prezes, że to jest niemały wydatek, stać was na budowę tej czwartej kwatery. Jakie to są kwoty?
2: Proces inwestycyjny jest oszacowany na kwotę około 12 milionów złotych. On oczywiście będzie rozłożony w czasie, bo taka kwatera, eksploatacja takiej kwatery to jest kilkanaście lat.

0: Bilansuje się ta kwota na chwilę obecną. Przy wykorzystaniu instrumentów finansowych stać nas na to, żeby przy założeniu obecnej ceny za zagospodarowanie odpadów ta cena jest wliczona w nią, więc mamy to przekalkulowane.
1: Ale w tej trzeciej kwaterze jeszcze trochę miejsca jest.
0: Jeszcze na przyszły rok i na 2028.
1: Spokojnie, uspokajacie tutaj, tak, bo ktoś może pomyśleć, że on nie
0: dlatego
1: ma miejsca.
0: Jakby proces jakby...
1: Już teraz rozpoczęliście.
0: Rozpoczynamy proces ze względu na to, że konieczność pozyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji środowiskowych, administracyjnych zabiera trochę czasu, więc my widząc, że trzecia kwatera gdzieś osiągnęła pewien pułap około 80% wykorzystania, rozpoczynamy nowy proces inwestycyjny, żeby zakończył się on w momencie, kiedy będziemy obecną kwaterę mieli już całkowicie na wykorzystaniu, żeby móc równocześnie przejść do procesu eksploatacji nowej kwatery.
1: A grunt pod tę kwaterę jest?
0: Jest. Mamy grunt, mamy już decyzję środowiskową wydaną przez wójta gminy Miaskowo, bo to na terenie gminy Miaskowo się znajduje składowisko i kwatera. No i teraz będziemy rozpoczynać, jesteśmy na etapie projektowania tej kwatery i będziemy ogłaszać przetarg na wykopanie jej i prace inżynieryjno-budowlane.
1: Ale to nie jest jedyna inwestycja, jaką planujecie, bo do tego wszystkiego mają powstać jeszcze farmy fotowoltaiczne.
0: Tak, jesteśmy już po przetargu, właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej. No będzie to pierwsza farma fotowoltaiczna na terenie składowiska, która pozwoli zbilansować te ceny prądu, które obecnie są na bardzo wysokim poziomie. Jakby składowisko odpadów jest przedsięwzięciem energochłonnym ze względu na liczne maszyny, na wykorzystanie skomplikowanych procesów maszynowych, mechanicznych, więc to wykorzystanie prądu jest bardzo duże. My rocznie jako zakład wydajemy około 1 000 000 złotych na prąd, są to niemałe koszty, a budowa farmy fotowoltaicznej połączonej z magazynem energii pozwoli na przeciwdziałanie tym podnoszącym się cenom prądu, a też liczymy na to, że na obniżenie tego. No i też jest to pożądany krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, w kierunku zielonej transformacji energetycznej, ze względu na to, że system ETS, system jakby cen za prądu jest dosyć uciążliwy dla takich dużych zakładów przemysłowych, a w naszym przypadku jakby farma fotowoltaiczna myślę, że bardzo się sprawdzi.
1: A właśnie, bo to też są gigantyczne kwoty. Po jakim czasie to się zwróci, kiedy taka farma powstanie?
0: W tym przypadku akurat farma fotowoltaiczna jest to element zielonej transformacji energetycznej, jakby wpisuje się w te działania na poziomie rządowym, więc tutaj korzystamy z instrumentu pożyczki preferencyjnej połączonej z dotacją, czyli magazyn energii, który chcemy wraz z farmą fotowoltaiczną uruchomić, będzie w znacznej części dotacyjny z programu Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczka na OZE, na odnawialne źródła energii, więc to będzie pożyczka preferencyjna, nieoprocentowana, połączona z dotacją, więc liczymy, że zwrot inwestycji nastąpi po około 4 latach całkowite, więc to tak naprawdę będzie się bilansować.
1: Dość szybko.
0: Dość szybko, tak. No, bo tak jak mówię, no obecnie zaczynamy z poziomu zero, tak, czyli nie mamy żadnych odnawialnych źródeł energii obecnie na składowisku, więc to będzie nasze pierwsze takie duże źródło, więc liczymy na to, że te koszty oszczędności z zakupu energii w dosyć szybkim tempie się zwrócą na rachunkach, zwrócą proces inwestycyjny.
1: Panie prezesie, sytuacja finansowa spółki za 2025 rok jest całkiem niezła, to się wszystko udaje spinać, ale ten 2026 już chyba tak optymistyczny nie będzie ze względu na ten system kaucyjny. Przypomnijmy, że wy początkowo wyliczyliście, kiedy przed wprowadzaniem tego systemu, że spółka straci na tym rocznie 4 miliony złotych i tutaj z tych wyliczeń pewnie nic się nie zmieniło na razie.
0: Na razie się nic nie zmieniło. My co prawda podjęliśmy działania. Ja też, będąc ostatnio na Komisji Gospodarki Urzędu Miasta, gdzie zaprosiłem radnych do zakładu, było posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarki Komunalnej. Chciałem też radnym pokazać zakład, jak to wygląda, bo nie wszyscy mieli okazję być. Jakby przedstawiałem, że te wyliczenia jakby już czujemy wpływ systemu kaucyjnego.
1: A mamy dopiero połowę roku.
0: No i też taki sezon najbardziej

0: jakby intensywny, jeżeli chodzi o produkcję odpadów, no ze względu na podwyższone temperatury spożywamy więcej napoi, płynów, w związku z tym no, jakby produkujemy też więcej odpadów jako mieszkańcy, jako konsumenci. My też podjęliśmy działania takie, żeby trochę przeciwdziałać temu systemu kaucyjnego, że uczestniczymy w procesie związanym z systemem kaucyjnym, czyli do nas trafiają te odpady, które są oddawane do tych butelkomatów, recyklomatów, które muszą dalej podlegać i tak recyklingowi, no bo do urządzeń związanych z systemem kaucyjnym wrzucamy zmieszane odpady, czyli butelki różnego koloru, bezbarwne, zielone, niebieskie, ale też puszki aluminiowe i to później trafia do instalacji, żeby zostało przesegregowane na te poszczególne cztery frakcje. My się zgłosiliśmy do tych firm, którzy są operatorami systemu kaucyjnego. Takie usługi świadczymy odpłatnie dla nich i tym sposobem chcemy troszeczkę
1: uratować to.
0: Tak, no i też wykorzystać naszą infrastrukturę, tak, bo zakład ma dosyć nowoczesną infrastrukturę, czyli linię do sortowania odpadów z separatorami optycznymi, co pozwala na taką wydajne prace związane z segregowaniem odpadów. Dlatego możemy takie usługi świadczyć i też troszeczkę przeciwdziałać tym kosztom, czyli jak nie w taki sposób...
1: To taka trochę burza mózgów w waszym przypadku, tak, żeby gdzieś szukać.
0: Branża odpadowa na pewno wymaga ciągłej kreatywności, ciągłego odpowiadania na wyzwania, na zmiany legislacyjne, żeby jednak wszystkie te nasze działania, które podejmujemy, są takie, żeby, tak jak obiecałem radnym mieszkańcom przy ostatniej podwyżce, no ta podwyżka za śmieci trochę była kierunkiem wyprzedzającym. Może ona na tamtym etapie nie była jakoś tak konieczna, w sensie takim, że zgłaszamy się po nią dopiero w momencie, kiedy generujemy tam kilkaset tysięcy straty, tylko widząc, że zaraz będziemy generować, jakby zdecydowaliśmy się, żeby tę cenę zbilansować, żeby spółka po prostu miała możliwości finansowe na podejmowanie inwestycji takich właśnie jak budowa kwatery, unowocześnienie zakładu, rozbudowa zakładu, żeby w perspektywie 2-3 lat jakby nie podnosić tych cen, utrzymać te ceny na poziomie, a jeżeli wszystkie te nasze prace, które podejmiemy, które inwestycje, które się udadzą, no liczymy na to, że ta cena się utrzyma, a nawet może będzie możliwość gdzieś tam korekty w dół tej ceny. Więc w tym celu jakby cały czas podejmujemy różne działania, taką burzę mózgów, jak pani redaktor powiedziała, żeby odpowiadać na wyzwania rynku i aktywnie uczestniczyć w tych pracach rynkowych. Tak? No bo tak naprawdę do tego się sprowadza branża odpadowa w przeciwieństwie na przykład do spółek wodociągowych czy spółek ciepłowniczych, energetycznych, nie jest obciążona monopolem. W sensie takim, że my jakby mamy wyłączność na zagospodarowanie odpadów na terenie miasta Łomży, a w pozostałych gminach z regionu uczestniczymy w przetargach, czyli uczestniczymy na warunkach rynkowych, w postępowaniach przetargowych, więc musimy na warunkach rynkowych wykazywać się dobrą ceną, no jakby
1: elastycznością
0: i też jakby profesjonalizmem i nowoczesnością świadczonych usług, no bo takie są teraz oczekiwania gmin, że z jednej strony ta cena ma być atrakcyjna, ale też nasza dostępność, park maszynowy na nowoczesnym poziomie, śmieciarki, jakby wyposażone w GPS-y, wyposażone w kamery, żeby można było kontrolować, jaka jakość strumienia odpadów wpada. I to są jakby wyzwania, na które odpowiadamy, które musimy odpowiadać, żeby po prostu być nadal aktywnym uczestnikiem tego rynku. Bo tak jak przypomnę, no jakby jeżeli chodzi o przychody spółki, to przychody z sensu stricte z miasta Łomży stanowią niecałe 50% przychodów spółki. Cała reszta to jest coś, co my musimy na wolnym rynku, w cudzysłowie, jakby zdobyć.
1: Tak,
0: dokładnie.
1: Panie prezesie, ja chciałabym jeszcze zapytać, jak to wygląda w praktyce, żebyśmy sobie o tym dwa słowa powiedzieli. Ja spotkałam się z takimi opiniami, że po wprowadzeniu tego systemu kaucyjnego Polacy po prostu stali się śmieciarzami. To mówią ci, którzy są przeciwni temu systemowi kaucyjnemu, ale tak trochę śmiechem, żartem, jak patrzymy, jak stoimy w tych kolejkach z tymi wielkimi workami tych butelek plastikowych, trochę tak jest. A jeśli tego nie robimy, to wyrzucamy swoje pieniądze do śmieci, tak. Po prostu. Więc pana zdaniem, z pana perspektywy, ten system dzisiaj funkcjonuje dobrze?
0: To myślę, że sami mieszkańcy są w stanie ocenić, że ten system nie zawsze funkcjonuje dobrze. Znaczy jakby nie do końca logistycznie, operacyjnie jest przygotowany na potrzeby mieszkańców, no ze względu na to, że no ja sam, ale też sąsiedzi, no znajomi często się spotykają z sytuacją taką, kiedy butelkomaty, te maszyny do oddawania odpadów są przeładowane,
1: nieczynne,
0: albo jest kolejka tam. I to jakby na terenie miasta Łomży tylko mówimy, już nie mówiąc o tym, że w mniejszych miejscowościach, gdzie jest tylko jeden punkt na przykład odbioru na całą gminę, to jeżeli dany mieszkaniec no, nie ma możliwości oddania ze względu, że automat jest nieczynny z powodów technicznych, jest przepełniony, to albo zabiera z powrotem te odpady do domu, no, albo musi jechać na teren jakiejś sąsiedniej gminy, miejscowości, generując jakby dodatkowe koszty w postaci no, poświęconego czasu, ale też paliwa, tak, ślad węglowy, który zostawiamy, bo tak, jakby takie było główne zamierzenie tego systemu kaucyjnego, żeby ograniczać ten ślad węglowy, ograniczać, dbać o środowisko, a tutaj jakby system został wprowadzony, ale jeżeli chodzi po drugiej stronie logistyczne, operacyjne przygotowanie do systemu, dopiero się kształtuje. No, te maszyny powstają z opóźnieniem, najpierw powstały przy dużych sklepach, teraz dopiero ministerstwo mówi o jakichś możliwościach, że będą powstawały przy mniejszych sklepach wielkopowierzchniowych, więc jakby tak jak ja w naszych wcześniejszych rozmowach podkreślałem, że no, nie do końca jestem zwolennikiem wprowadzenia tego systemu kaucyjnego, bo koszty zostaną przeniesione finalnie na mieszkańców, bo zarówno w postaci opłaty śmieciowej, która wzrosła i wzrasta nie tylko w mieście Łomża, ale wszystkie gminy się z tym borykają, to też no, jakby z powodów takich życiowych, ze względu na to, że już jak się podejdzie drugi, trzeci raz i ten butelkomat jest ciągle zepsuty, nieczynny, albo jest jakaś duża kolejka, to ludzka cierpliwość też ma swoje granice.
1: Ale chyba wydaje mi się, że coraz więcej osób jednak decyduje się na to, żeby te butelki oddawać, bo ja sama przyznam szczerze, że ostatnio miałam taką sytuację, gdzie w sklepie robiłam zakupy i kupowałam tylko napoje. Kupiłam zgrzewkę wody i dwie butelki napoju, bo kiedy robimy takie duże zakupy, to my tego tak nie widzimy.
0: Ale zgrzewka to już jest 3 złote, prawda?
1: Zgrzewka i do tego dwie butelki, kurczę, jakoś dużo mi wyszło. Tak. Aha, i później policzyłam 8 butelek i faktycznie jest to już jakieś takie znaczące, że nasze oko to zauważa i portfel to zauważa, więc ja myślę, że koniec końców może na początku Polacy niechętnie oddawali te butelki, ale jak później zobaczyli, że jakoś takie większe są te rachunki, paragony, no to wydaje mi się, że chyba się pewnie przekonają, mimo tego, że będą te utrudnienia.
0: Pełna zgoda, no zawsze ten rachunek ekonomiczny jest największym motywatorem, prawda, no bo jeżeli jakby mamy taką bezpośrednią możliwość zauważenia, że gdzieś wyrzucamy nasze pieniądze do śmieci, no to zawsze gdzieś tam sytuacja gospodarcza no jakby zmusza nas do tego, żeby szukać oszczędności, szukać tego pola do zaoszczędzenia każdej złotówki na każdym poziomie. Ja też takie dosyć ciekawe zjawisko zauważyłem wśród dzieci, młodych osób, które gdzieś tam na osiedlu zauważą kilka butelek systemu kaucyjnego, zbiorą, oddadzą do butelkomatu i już mają na przysłowiowego loda, więc ta edukacja ekologiczna zaczyna się od najniższego poziomu, bo to jest żywa gotówka, prawda?
1: Rekordzista chyba 3000
0: Te rekordy cały czas zmieniają.
1: Cały czas rosną, są może też w pewnym momencie
0: popularne akcje i to jest jakby pozytywny efekt tego zjawiska, że zaczęliśmy coś, co my podkreślamy też w naszych akcjach edukacji ekologicznej, że nie ma śmieci, są surowce, a surowiec jakby cechuje się tym, no, że ma wartość jakoś, że dobrze prowadzona gospodarka odpadami, prawidłowo, z wykorzystaniem, jakby z zachowaniem tych zasad, generuje zyski dla mieszkańców. Aczkolwiek, tak jak mówię, no tutaj troszeczkę ustawodawca, no jak to często ma w zwyczaju, no, zaczął tak z wysokiego C, trochę zmusił nas do tych wszystkich zmian, nie dając jednocześnie po drugiej stronie no, przygotowanego ciągu logistycznego systemu operacyjnego, co pewnie będzie się w perspektywie czasu no, jakby dogrywało, kształtowało. Teraz też ministerstwo planuje pracę nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o te butelki szklane w postaci małpek, a z drugiej strony operatorzy systemu kaucyjnego zgłaszają, że to tak naprawdę wymagałoby kolejnych nowych maszyn, no bo tutaj mamy puszki aluminiowe i butelki plastikowe, które mogą być tam wrzucane do jednego pojemnika, no co z drugiej strony jednak te opakowania małpki szklane, ze względu na to, że szkło no jakby inna jakość surowca, już tutaj wymaga innych maszyn, że po prostu będzie ulegało gdzieś tam zniszczeniu, więc to cały czas z jednej strony jest pozytywne zjawisko tego systemu kaucyjnego, że zaczęliśmy dostrzegać to, że jednak te surowce, jak prawidłowo trafiają, to generują nam to wartość i są korzystne ekonomicznie, a z drugiej strony no jakby mieszkańcy nie otrzymali odpowiedniego zapewnienia logistycznego.
1: Więc... Ale słuchając uważnie pana prezesa, odnoszę takie wrażenie, że jeszcze wiele zmian czeka nas, jeśli chodzi o ten system kaucyjny. Tak. Że to był tylko początek i to było nawet niewysokie cele, to dopiero pierwsza litera alfabetu. Takie tak, odnoszę
0: tak,
1: wrażenie.
0: Tak, tak, tak. Tak. Ustawodawca tutaj na pewno nie pozwoli nam się nudzić w tym zakresie, bo cały czas gdzieś czy no, to nowe projekty ustaw, czy projekty rozporządzeń, czy wytyczne są na etapie opiniowania, projektowania, planowania i te poziomy, te pomysły są często tak skrajnie różne od siebie i czasami są niestety niektóre bardzo szalone i bardzo tak wywracające taką codzienną pracę do góry, więc na pewno tutaj dużo wyzwań przed nami.
1: Panie prezesie, my tak sobie rozmawiamy o tych kwotach, operujemy takimi kwotami 5 milionów, 10 milionów, 15 milionów, no ale taki Jan Kowalski sobie teraz pewnie nas słucha i może pomyśleć, ale kto za to wszystko zapłaci? Czy czekają nas kolejne podwyżki?
0: No, ja tak jak zawsze jestem o to pytany, czy przez radnych przyszły, bo to jest jakby zrozumiałe ze względu na to, że finalnie...
1: Czyli mieszkańcy... radni też pytają.
0: Tak, radni też pytają, no na każdej komisji gospodarki, czy nawet przy takich spotkaniach prywatnych, czy na pewno już nie planuję żadnej podwyżki. Nie, ja tak jak obiecałem, ta podwyżka zeszłoroczna, znaczy tegoroczna była w perspektywie 3 lat ostatnio, no takie mam tutaj dżentelmeńską umowę z panem prezydentem, z panem naczelnikiem, z państwem radnych, więc w perspektywie 3 lat na pewno nie planujemy żadnych podwyżek. A co będzie w przyszłości, no to tak jak mówię, no ja ze swojej strony na pewno mogę obiecać, że dochowuję wszelkich starań, wszelkich działań, żeby ta cena została na minimalnie możliwym poziomie dla mieszkańców Łomży, no aczkolwiek co ustawodawca wymyśli, to będziemy musieli odpowiadać na te wyzwania. Ja też bym chciał podkreślić, że ta cena za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców Łomży na tle miast referencyjnych, porównywalnych do Łomży czy innych samorządów, jest stosunkowo niska. No, w miastach większych, takich jak Białystok, czy nawet w porównywalnej wielkości, jak Ełko, Ostrołęka, bo my też jakby za każdym razem, znaczy jak przygotowujemy sprawozdania, czy przygotowujemy jakieś materiały analityczne dla Urzędu Miasta, no to też porównujemy to do tak zwanych miast referencyjnych, więc ta cena w mieście Łomża jest porównywalna, często niższa. Więc to nie są jakby zjawiska, które gdzieś tylko dotykają mieszkańców miasta Łomży, no tylko mają charakter ogólnopolski. No to też jest pewien trochę absurd tego systemu zagospodarowania odpadami, że cena wynika z działań na poziomie ogólnopolskim, z działań ustawodawcy, a finalna konieczność przedstawienia tych podwyżek, obciążenia mieszkańców spoczywa na samorządach, no, które jakby bądźmy szczerzy, nie mają żadnych narzędzi wpływu, żeby oddziaływać na te wpływy ustawowe, bo to nie samorządy wprowadziły system kaucyjny, nie samorządy wprowadziły konieczność uzyskiwania określonych poziomów odzysków, konieczność dostosowywania instalacji do odpowiednich norm środowiskowych, przepisów prawa sanitarnego, przeciwpożarowego, bezpieczeństwa. Te normy są wyśrubowywane na poziomie ustawowym, co się wiąże z kosztami, tak? No bo zapewnienie odpowiednich norm sanitarnych, środowiskowych, przeciwpożarowych, no to są konieczność zakupienia sprzętu, wykonania prac analitycznych, modernizacji pracy na instalacji maszyn, a te koszty są finalnie później, tymi kosztami są finalnie później obciążeni mieszkańcy.
1: I to wy musicie nosić to na swoich barkach, tak, i informować mieszkańców, że niestety będziecie płacili więcej.
0: Dokładnie tak. I to później ja muszę iść przedstawić panu prezydentowi, państwu radnym, a państwo radni później...
1: A potem się tłumaczyć.
0: A później państwo radni muszą się tłumaczyć mieszkańcom, którzy za pośrednictwem których sprawują swoje mandaty, prawda? Więc to jest z punktu widzenia ustawodawcy jest to bardzo wygodny system, prawda? No bo wprowadził jakieś zmiany, ale to nie później on jakby nie ma ogólnopolskiej opłaty śmieciowej, tak, w formie jakiegoś podatku, tylko jest ta opłata lokalna, która jest po prostu za pośrednictwem samorządów, za pośrednictwem których są samorządy obciążone. Więc to jest...
1: Skomplikowane.
0: Jest bardzo skomplikowane.
1: Skomplikowane i czas nam ucieka, więc powoli będziemy kończyć. Zbliżamy się do godziny 10:00. Trzymamy za słowo, że przez najbliższe 3 lata podwyżek w Łomży za wywóz śmieci, nieczystości nie będzie. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bartosz Nieprzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Wracaj do Ostrołęki. Tak ma nazywać się program budowy mieszkań komunalnych dla młodych rodzin. Zapowiedział to na naszej antenie prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Celem samorządu jest ograniczenie w ten sposób depopulacji. Władze Ostrołęki są na etapie sporządzania analiz, a jesienią rozpoczną się konsultacje społeczne. Na koniec roku chciałbym ten program przedstawić Radzie Miasta i potem sukcesywnie go realizować, mówi prezydent Ostrołęki.
2: Skupiają się w głównej mierze jako priorytety właśnie dla tych młodych marzeń, z których po prostu nie stać na wzięcie kredytu, czy też nie mają na wkład własny. Więc to rozwiązanie tych mieszkań komunalnych myślę, że jest dobre, ale też nie ukrywam, że rozważamy możliwość tak jakby właśnie zapewnienia tym młodym małżeństwom wpłaty na ten wkład własny, żeby na przykład ten kredyt uzyskać. Oczywiście my tutaj robimy analizy, chcemy się do tego projektu dobrze przygotować i właśnie mam nadzieję, że już pod koniec roku uda się ten projekt ogłosić.
1: Miasto już złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie na budowę pierwszego bloku komunalnego. W dłuższej perspektywie miasto będzie chciało postawić jeszcze 3 takie bloki.
2: Będzie zielone światło, zaczynamy inwestycje. Teren mamy, dokumentację projektową, pozwolenia są, więc...
1: No właśnie w jakim miejscu?
2: Pierwszy blok chcemy na osiedlu Wojciechowice zbudować, bo to też jest takie osiedle, które ten ubytek mieszkańców jest bardzo duży, a chcemy też, chociażby z uwagi na to, że tam funkcjonuje szkoła podstawowa i też mamy te dane demograficzne, żeby jednak troszeczkę tutaj była ta szansa, żeby te osiedle na nowo się rozwijało, więc myślę, że to jest ten pierwszy dedykowany blok w tym miejscu, a kolejne 3 to już jest osiedle centrum, czyli to najbardziej dynamicznie rozwijające się osiedle, jeżeli chodzi o nowe mieszkalnictwo, najwięcej ludzi młodych.
1: Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych samorządach, na przykład w Suwałkach. Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży przygotowuje się do budowy 4. kwatery składującej odpady w Czartorii. To odpowiedź na stopniowe zapełnienie obecnie użytkowanych kwater oraz rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami. O szczegółach inwestycji mówi prezes FGO Bartosz Nieprzytowski.
3: Jest to związane z tym, że część odpadów, które nie trafiają do sortowania, które nie trafiają do spalania, są zgodnie z przepisami prawa składowane na kwaterze na odpady i my taki proces inwestycyjny właśnie rozpoczęliśmy. Jest to dosyć kosztowna inwestycja, ale nie zbędna, żeby utrzymać te ceny dla mieszkańców za zagospodarowanie odpadami na obecnym poziomie. Ze względu na to, jakbyśmy nie mieli własnej kwatery na odpady, byśmy musieli to utylizować w zewnętrznych miejscach albo oddawać wszystko do utylizacji, do spalenia, gdzie ceny spalania są bardzo duże.
1: Spółka jest na etapie projektowania inwestycji. Koszt budowy kwatery to około 12 milionów złotych. Ukrywał się przed odbyciem wieloletniego wyroku, ale w końcu wpadł w ręce ostrołęckich kryminalnych. Mundurowi przy wsparciu jednostek z Olsztyna i Radomia zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego, poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna skazany m.in. za handel narkotykami i pobicie został zatrzymany na jednej z posesji w powiecie ostrołęckim.
4: Był on poszukiwany w celu odbycia kary 6 lat za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, a także 1,5 roku za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Był on dobrze znany organom ścigania, również z innych przestępstw. Z uwagi na policyjne ustalenia wskazujące na to, że poszukiwany może być niebezpieczny i może posiadać broń palną, do zatrzymania zaangażowano również funkcjonariuszy samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych z Radomia i Olsztyna.
1: Mężczyzna został doprowadzony do jednego z zakładów karnych na terenie naszego kraju, gdzie odbędzie zasądzoną karę. 101 881 tysięcy złotych. Tyle według licznika umieszczonego na stronie MPC-u wynoszą oszczędności z tytułu spalania biomasy w Łomży w ciągu ostatnich 5 lat. To jest różnica między ceną, jaką byśmy jako MPC ponosili bez modernizacji ciepłowni, spalając tylko i wyłącznie węgiel, a którą ponosimy teraz, mówi prezes ciepłowni Radosław Żygalski.
5: Ta różnica to jest ta kwota, którą przez te 5 lat musielibyśmy wyciągnąć z portfeli naszych mieszkańców, odbiorców ciepła, gdybyśmy nie zrobili tych inwestycji. Także wydaje mi się, że jest to bardzo duża kwota. Te pieniądze, te 100 milionów krążyło tutaj gdzieś na naszym rynku i obracało się i przede wszystkim było w portfelach i można było to wykorzystać i na pewno było wykorzystane przez mieszkańców.
1: Licznik oszczędności MPC-u jest aktualizowany raz na dobę na stronie internetowej spółki. Bezpieczeństwo podczas żniw zależy od rozsądku, przypomina policja. Trwa okres intensywnych prac polowych, a rolnicy coraz częściej poruszają się ciągnikami i maszynami rolniczymi po drogach publicznych. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, bo chwila nieuwagi może doprowadzić do groźnego wypadku, mówi nadkomisarz Karolina Wyciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
0: Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do tragedii. Pamiętaj, aby nigdy nie pracować pod działaniem alkoholu. Nie kieruj pojazdami i maszynami rolniczymi po alkoholu i nie pozwól też, aby robili to inni. Nie dopuszczaj do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień. Każdorazowo sprawdź stan techniczny przed wyjazdem na drogi, czy pojazd ma sprawne oświetlenie i układ hamulcowy. Pamiętaj o odpowiednim montażu maszyn rolniczych do ciągnika. Nie przewoź też nikogo na załadowanych wozach czy przyczepach, nie naprawiaj i nie operuj przy włączonych maszynach rolniczych.
1: W 2025 roku do KRUS wpłynęło ponad 8600 zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W wyniku wypadków śmierć poniosło 40 rolników. Lato to nie tylko czas odpoczynku, ale także remontów i porządków. Właśnie w tym okresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży trafia znacznie więcej odpadów niż zwykle. Kierownik łomżyńskiego Przoku Krzysztof Kotowski apeluje do mieszkańców, by przewożąc odpady do punktu wcześniej je odpowiednio posegregowali.
6: Wielokrotnie apelowałem i apel ponawiam. Proszę Państwa, żebyście segregowali to w domu, bo jesteśmy w stanie już posegregowane odpady przewozili. Bo jeżeli Państwo przewozicie odpady lekko zmieszane, nawet na przyczepce, musimy Państwem, że tak powiem, czuwać. Pilnujemy, żeby to odpowiednio posegregować. Robi się bardzo duża kolejka.
1: Przok przypomina również, że odpady wielkogabarytowe oraz budowlane należy oddawać m.in. bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki, a nie pozostawiać ich przy osiedlowych wiatach. Piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę do Czyżewa po raz kolejny przyjadą setki miłośników koni. Zainteresowani wzięciem udziału w zawodach wciąż mogą zgłaszać chęć uczestnictwa. To wydarzenie wpisało się w krajobraz naszej gminy, mówi burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski, który zachęca do udziału w zawodach.
7: Podczas zawodów będzie można podziwiać piękne konie, kucyki oraz różnorodne bryczki i zaprzęgi. Główną atrakcją wydarzenia jest sportowa rywalizacja uczestników w powożeniu zaprzęgami konnymi, dostarczająca wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, gości z całego regionu oraz wszystkich miłośników koni do wspólnego kibicowania i spędzania tego wyjątkowego dnia w Czyżewie.
1: Wydarzenie rozpocznie się od mszy świętej w kościele parafialnym o godzinie 10. Tego dnia warto śledzić nasze media społecznościowe, bowiem na miejscu będziemy z naszym terenowym studiem.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan poseł Robert Gontarz, Klub Parlamentarny Rozwój Plus, premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na początek pytanie o piątkowego grilla, który organizujecie w ramach zespołu, klubu, stowarzyszenia, a pewnie za chwilę partii Rozwój Plus. Co to jest za wydarzenie i czy wy się przedstawiacie tam jako nowa partia, jako ferment intelektualny, burza mózgów? Jak to ma wyglądać i co z tego ma wyniknąć?
2: Panie redaktorze, normalnie pewnie bym powiedział z tego wszystkiego, że najbardziej jako ferment intelektualny, ale ze względu na ostatnią sytuację wolałbym unikać tego słowa, bo myślę, że wielu osobom ferment w polityce ostatnio kojarzy się z zupełnie czymś innym. Niemniej jednak to piątkowe wydarzenie, ten festiwal Rozwój Plus Wy ma się skupiać przede wszystkim na przekazaniu pewnej idei, pewnych pomysłów, rozwiązań, które są ważne dla Polaków, które dotykają fundamentalnych kwestii w trochę przyjaźniejszej atmosferze. To znaczy nie chcemy organizować jakiegoś wiecu partyjnego, gdzie każdy musi być ubrany w garnitur i równo pod linijkę przystrzyżony i bić brawo, kiedy każą bić brawo. Wręcz przeciwnie, to ma być luźna atmosfera, przy okazji będzie grill, ale będą też ważne rozmowy, będą ważne tematy, między innymi o demografii, między innymi o kwestii związanej z migracją. Oczywiście nie zabraknie tematów związanych z obronnością. Będą fantastyczni goście, Rajmund Andrzejczak, Jan Rokita. Oczywiście będą nasi fantastyczni parlamentarzyści z panem premierem Mateuszem Morawieckim na czele, z Marcinem Horałą, Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem. Rozmowę przeprowadzi Janusz Cieszyński z Garym Kasparowem, więc to też może być niezwykle ciekawa rozmowa. Dlatego, panie redaktorze, to będzie połączenie. Połączenie starcia myśli, wartości, idei z luźniejszą atmosferą. Mamy wakacje, wiemy, że w te wakacje pewna forma rozprężenia często się pojawia, więc nie chcemy tutaj zmuszać wszystkich do sprężania się ponownie w garnitury, tylko chcemy zaproponować otwartą, ciekawą formułę.
1: No dobrze, ale dlaczego ta formuła nie jest jednak w ramach Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno widział pan sporo komentarzy wyborców PiS, którzy patrzą na was, tak jak mówi o tym rzecznik tejże partii, albo jak na rozłamowców, albo wręcz jak mówił Patryk Jaki, na zdrajców. Tych określeń jest jeszcze trochę, emocji dużo. Co się stało, że wy już dzisiaj nie możecie działać w ramach jednego obozu politycznego?
2: Panie redaktorze, to jest dosyć zaskakujące, bo z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której uczestnictwo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus to jest łamanie wszelkich zasad, zagrożenie dla demokracji, zagrożenie dla Polski, a z drugiej strony Stowarzyszenie Odnowa ma prawo nie tylko istnieć, funkcjonować przy Prawie i Sprawiedliwości, ale otrzyma też nagrodę za to, że jest stowarzyszeniem ofertę dla wicemarszałka Sejmu. Więc
1: no
2: tu
1: i
2: widzimy,
1: pytałem o to, wejdę panu w słowo, pytałem o to rzecznika PiS, czy są rzeczywiście równi i równiejsi, że jedni mogą to stowarzyszenie w ramach klubu PiS robić, a drudzy nie. No i rzecznik mówi, ale Marcin Ociepa, jego stowarzyszenie, to jest zupełnie co innego, bo oni są podporządkowani partii, uzgadniają z prezesem Kaczyńskim swoje pomysły, swoje inicjatywy, a wy tego nie chcieliście robić.
2: Panie redaktorze, powiem to trochę w takim militarystycznym stylu, czy czołg mi jedzie koło oka? No nie, panie redaktorze, ten czołg mi nie jedzie. Mogę ściema, powiedzieć tak? Tylko, ściema, oczywista ściema. Pan premier Mateusz Morawiecki, przychodząc z 21 propozycjami, zaproponował takiego oficera łącznikowego, który będzie komunikował wszystkie treści związane z tym, co planujemy robić, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie miało wątpliwości, że my planujemy jakieś tam niecne zagrania, że mamy niecne intencje. Wręcz przeciwnie, byliśmy gotowi przekazywać wszelkie informacje. Panie redaktorze, pan też zapytał, dlaczego ten grill w ramach stowarzyszenia. To znaczy, wie pan, to jest w ogóle fakt, że my musimy się nad tym zastanawiać, jest dosyć zastanawiający już sam w sobie, z bardzo prostej przyczyny. To znaczy stowarzyszenia jak najbardziej powinny organizować takie wydarzenia. Nie wszystko, co może mieć pewien charakter polityczny, musi być stricte wpisane w działalność partii politycznej. Wielu gości, którzy pojawią się na tym wydarzeniu, raczej nie chciałoby przychodzić na wydarzenie związane z jakąś tam inicjatywą partyjną. I to nie oznacza, panie redaktorze, że to źle, że wszyscy muszą myśleć jednakowo, że każdy ma iść w równym tempie i najlepiej, żeby każdy fryzurę miał dokładnie przystrzyżoną w sposób identyczny. Wręcz przeciwnie, to znaczy, jeśli zamkniemy się w pewnej twierdzy i nie będziemy nikogo wpuszczać ani wypuszczać, to w taki sposób wyborów się nie wygra. To znaczy trzeba czasami zaryzykować, trzeba czasami podjąć dyskusję z ludźmi, którzy trochę z nami się różnią, żeby w tej dyskusji, gdzie pojawiają się różnice, ktoś, kto być może nie jest szczególnie zainteresowany polityką, albo ktoś, kto nie jest jednoznacznie określony, mógł zauważyć, że jest coś ciekawego do powiedzenia, że pojawiają się ciekawe myśl i postulat, a tu już słyszeliśmy, że ta osoba to już nie pasuje, ta druga osoba to nie pasuje tym bardziej. Więc to jest dosyć zastanawiające. Poza tym, panie redaktorze, znaczy to też zastanawia mnie percepcja moich kolegów, którzy z jednej strony mówią o tym, że przecież Mateusz Morawiecki mógł robić, co chciał w Prawie i Sprawiedliwości. Dlaczego chciał to robić w ramach stowarzyszenia? A z drugiej strony pamiętam, że dokładnie ci sami koledzy na wyścigi dzwonili, chodzili po różnych mediach, mówiąc o tym, że przecież na PKP-ie to tutaj premiera Morawieckiego za to atakowano, że tego nie powinien robić. Gdy było jakieś wydarzenie związane z Przemysławem Czarnkiem, a premier Morawiecki miał wcześniej zaplanowane wydarzenie na Pomorzu, to robiono wielką awanturę, czemu premier Morawiecki organizuje jakieś tam wydarzenie. Panie redaktorze, to jest trochę tak, że jak się chce zbić psa, to się kij znajdzie, a jak się kij nie znajdzie, to się znajdzie pałka. Więc ja to tylko i wyłącznie traktuję, bo nie mogę tego inaczej traktować, patrząc na taką skalę rozbieżności w sferze logicznej już nawet, nie politycznej, tylko w sferze logicznej, ktoś bardzo chciał, ktoś knuł i uknął. Zresztą Jacek Kurski, postać znana, przyznał wprost, że już od dawna namawiał prezesa Jarosława Kaczyńskiego do wyrzucenia premiera Morawieckiego. Dopiął celu. Panie Jacku Kurski, osiągnął pan swój cel. Można powiedzieć, że w knuciu jest pan jedną z najwybitniejszych postaci. Na pewno Polska jest za to panu wdzięczna.
1: Panie pośle, a zostawiając trochę z boku wasze animozje, dlaczego akurat wam miałoby się udać? Mam na myśli to, że takich prób wyjścia z PiS-u trochę było. Była Polska Plus, Polska 21.

0: do rychłego zobaczenia w domu PiS. Dlaczego wam miałoby się udać to, co nie udało się Pejotenowi czy ziobrystom?
1: Panie redaktorze, tym wszystkim, którzy taką pychą nas atakują, mówiąc, że nam to na pewno się nie uda, nie chcę również taką pychą odpowiadać, mówiąc, że na pewno nam się uda, już za chwilę przekonimy Prawo i Sprawiedliwość, tylko raczej podchodzimy do tego z pokorą. To znaczy, to nie jest tak, że my wyszliśmy, bo chcieliśmy. Rzeczywiście zostaliśmy wyrzuceni, no myślę, że już ciężko interpretować to inaczej. I w tym momencie, w którym się znaleźliśmy, nie chcemy skupiać się na jakichś tam kolejnych rozgrywkach, tylko przede wszystkim na tym, co najważniejsze jest dla Polski, na przyszłości, na rozwoju, który będzie budowany na twardych, solidnych argumentach. Chcemy się odróżniać, znaczy, bo podane zostały przykłady. Panie redaktorze, no my nie będziemy szli drogą suwerennej Polski, która za cel obrała sobie atakowanie chociażby pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, także w kontekście katastrofy smoleńskiej. My do tych niskich zagrywek się nie będziemy posuwać. Będziemy chcieli pokazywać realne sprawy, które realnie interesują Polaków. Będziemy chcieli przedstawiać różnego rodzaju propozycje, które dla Polaków niewątpliwie będą istotne. To jest, panie redaktorze, nasz cel. Czy wyborcy nam zaufają? To już pokaże przyszłość, ale też widząc zaangażowanie i determinację pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz nas, którzy odeszliśmy podejmując pewne ryzyko, nie dla własnych korzyści, jak to próbują tutaj wmówić, bo panie redaktorze, ja mogę powiedzieć o sobie osobiście. No ja z czwartego miejsca na liście zrobiłem drugi wynik, przeganiając jedynkę o prawie 10 tysięcy głosów. Ja, panie redaktorze, powinienem siedzieć cicho, przytakiwać, nie wychylać się i miałbym raczej pewniejszą drogę do reelekcji, aniżeli w tej sytuacji, w której się znalazłem. Ale tu nie o to chodzi, panie redaktorze, żeby tylko się zastanawiać, czy będę miał mandat, czy nie będę miał mandatu. Czy mi się uda siedzieć i nic się nie wychylać i nic konkretnie nie robić, bo są sprawy ważniejsze. Są sprawy, przed którymi dziś stajemy. Polska staje przed wieloma wyzwaniami, ale także mamy przed sobą wiele szans. I te szanse trzeba wykorzystać, a przed tymi niebezpiecznymi rzeczami, które przed nami także stoją, trzeba się obronić.
0: A dlaczego wyborca ma dzisiaj patrzeć na was przychylniejszym okiem niż na PiS? To znaczy ludzie przecież, którzy działają dzisiaj w Rozwój Plus przez długie lata, czasem nawet dekady, jak Marcin Horała, 22 lata w PiS-ie, no działali na rzecz tej partii bardzo, bardzo aktywnie. Wy chcecie być nowym, lepszym PiS-em, jego prawdziwą wersją, czy zupełnie czymś innym? Znaczy mam na myśli, do kogo chcecie swój przekaz skierować? Bo ja rozumiem, do wszystkich. Okej, to jest jakiś plan, ale no na pewno wiecie, że tych wyzwań będzie dużo. Jak przekonać przede wszystkim wyborcę Prawa i Sprawiedliwości, że powinien zaufać wam, a nie dotychczasowym politykom, których zna, którzy są gorsi, lepsi, no ale jest z nimi powiedzmy czasem 10, czasem 20 już lat.
1: Panie redaktorze, ja chciałbym trochę odejść od takiego porównywania się bądź szukania różnic między tą partią a tamtą partią. My chcemy być takim trochę indywidualnym tworem, który będzie dążył do tego, żeby przedstawić ciekawą ofertę Polakom. Ale jeśli już pan redaktor. Tak, ale jeśli. Znaczy, panie redaktorze, my chcielibyśmy, aby prawica nie była prawicą radykalną, tylko prawicą aspiracyjną. To znaczy nie chcemy naśladować tego, co robi Grzegorz Braun, a niestety przecież widzimy, że w ostatnim czasie twarz pana profesora Przemysława Czarnka, pana Dariusza Mateckiego i wielu innych osób to jest twarz bardzo mocno radykalna, która idzie bardzo mocno twardym, radykalnym przekazem, czasem taką ciężką formą, trochę być może butną formą w tym swoim przekazie. Chcemy skupiać się, panie redaktorze, na tym, co jest ważne. To znaczy Polacy nie mają kompleksów. My mamy ambicje i na tych ambicjach chcemy budować przyszłość Polski i będziemy skupiać się po prostu na ciężkiej pracy, na tym, co jest ważne dla Polaków. Czy to się nam uda? Czas pokaże dopiero, ale będziemy realizować możliwie z dużą odwagą i determinacją wiele nowych projektów, wiele nowych pomysłów. Nie będziemy chcieli się skupiać, panie redaktorze, na krytyce naszych oponentów, czy tam jeszcze do niedawna kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą nas, nie wiem, atakowali fałszywymi filmikami zmontowanymi w AI i innymi rozwiązaniami, czy będą mówić, że premier Morawiecki to tak naprawdę niemiecki agent. Nie chcemy iść w tę stronę, chcemy iść w stronę przekazania prawdziwej takiej formy rozwojowej, aspiracyjnej prawicy, opartej na tradycyjnych wartościach, bo często mówi się, lewica często lubi mówić o sobie, że jest nowoczesną partią. Jest nowoczesną partią, bo proponuje rozwiązania związane z aborcją i innymi rzeczami, a my chcemy być oparci na tych twardych, solidnych fundamentach wiary katolickiej, naszej tradycji, z której możemy być dumni i na tych twardych fundamentach budować Polskę aspiracyjną, aspiracyjną. Musimy dziś otworzyć się na wszystkiego rodzaju możliwości, które stoją przed Polską. Centralny port komunikacyjny, energia atomowa,

0: nowe wyzwania, automatyzacja, robotyka, sztuczna inteligencja. Jest tak wiele przed nami wyzwań i tymi tematami należy się zajmować. Należy również dużo mówić o kwestii związanej z problemami Polaków. Dziś w województwie warmińsko-mazurskim, z którego jestem, przemysł drzewny ma bardzo duże problemy. No nie można zostawiać przedsiębiorców w takiej sytuacji samych sobie, bo ich bankructwa doprowadzą do utraty pracy przez dziesiątki tysięcy osób. Więc jest wiele wyzwań i my przede wszystkim będziemy chcieli się skupiać na tym i już dziś się skupiamy, bo przecież w czwartek mieliśmy spotkanie, mieliśmy konferencję poświęconą właśnie sprawie bezpieczeństwa, jak należy komunikować się, sprawa związana z M-obywatelem i M-alertem, który mógłby informować Polaków o potencjalnym zagrożeniu i instruować, co należy robić. Pan premier Mateusz Morawiecki miał fantastyczne wystąpienie przedstawiające fatalną sytuację finansów publicznych i co należy zrobić, aby tę sytuację poprawić. Więc będziemy, panie redaktorze, przede wszystkim skupiać się na pracy merytorycznej i będziemy cały czas pamiętać o naszych korzeniach.
1: Robert Gontarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości do niedawna, a teraz w klubie Rozwój Plus, w stowarzyszeniu Rozwój Plus, które Mateusz Morawiecki, były premier, założył jakiś czas temu, a klub powstał w tym tygodniu, będzie się działo, myślę, i na prawicy, i szerzej, bo jak słyszę, plany macie ambitne, w Polskę premier zapewne ruszy. Spotkań będzie
0: wszyscy
1: dużo.
0: Ruszymy, panie redaktorze, wszyscy
1: no
0: ruszymy.
1: No właśnie, więc będzie się działo. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie, życzę wszystkim miłego dnia.
2: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Nie ma co kleć, od 20 kilku godzin rozmawiamy bardzo, bardzo intensywnie o bezpieczeństwie. Przy telefonie Aleksander Olech, kierownik działu współpracy międzynarodowej Defense 24. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Redaktorze, doktorze, jakby pytam w kontekście tego, co się dzieje, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby to nie miało miejsca, ale miejsce ma, to znaczy wleciała rakieta na nasze terytorium, zawyły syreny na Lubelszczyźnie w czwartkowy poranek, no i mamy wielką narodową dyskusję, myślę, że bardzo ważną i potrzebną, tylko mam problem z konkluzjami tej dyskusji, jak powinno zareagować państwo właśnie w tym kontekście, to znaczy odpalać te syreny, czy nie odpalać, dorzucać SMS-y, czy nie dorzucać, a jeśli tak, to w jakim trybie, w jakiej formie, jak powinniśmy zareagować, żeby miało to ręce i nogi, by nie doszło do paniki, no a z drugiej strony, by jednak ludzie byli poinformowani należycie i szybko.
2: Panie redaktorze, cieszę się, że znowu rozmawiamy, dlatego że podobną dyskusję mieliśmy po wrześniu 2025. Tak, gdy te drony wleciały i wówczas dywagowaliśmy i powiedziałem panu, że nie tylko dronów będzie więcej, ale należy spodziewać się pocisków. A teraz powiedziałbym panu, że jest to kolejny etap tej rywalizacji, bo po prostu Rosja jest tuż przed zimą. I teraz odpowiadając wprost na pytanie. Kwestia jest taka, to też wybrzmiało dzisiaj wielokrotnie, że jesteśmy w czasie pokoju, nie w czasie wojny. To najważniejsze. Dzisiejszy ostrzał Kijowa był bardzo krótki. I tutaj kluczowa informacja dla słuchaczy. Tam też zawył syreny, ale już praktycznie po ostrzale. Czym był krótki, intensywny i tam też te syreny były spóźnione. Jak to ma wyglądać w Polsce? Wiemy, że Lubelszczyzna, wiemy, że Polska Wschodnia. Jeśli te tereny są tak kluczowe dla nas, wiemy, że wojna trwa kolejny rok, no to musimy pracować z obywatelami. Poradnik bezpieczeństwa, który bardzo polecam, tak samo jak ten, który był w Szwecji, ten, który był w Finlandii, to są dobre poradniki. Ale konia rzędem temu, kto jest nauczycielem, piekarzem, czy pracuje w banku, że on pamięta, jaki sygnał dźwiękowy, jak długo utrzymywany to jest, jakie zagrożenie. Tutaj, jeśli wiemy o zagrożeniu, musimy po pierwsze poinformować. Mogą być duże ostrzały, proszę oczekiwać komunikatów. To jest pierwsza rzecz, która może się pojawiać. Druga kwestia jest taka, że sama informacja, czy ten alarm jest, czy nie, czy cokolwiek się dzieje, tutaj musimy oczywiście reagować w mediach. No i ma przecież rząd swoje media, które może wprost tutaj informować i na bieżąco zarządzać, bo tutaj zabrakło informacji i po prostu obywatele byli przerażeni. I ja sam na swoich mediach napisałem, że tam było dzwonienie na 112, tam było dzwonienie do radia, dzwonienie do telewizji, dzwonienie do dowództwa operacyjnego, więc jak najbardziej syreny, tak, ale też obywatele muszą mieć świadomość, że po prostu do tej sytuacji może po raz kolejny dojść i rozumiem, a teraz taka informacja będzie wysłana, że teraz pracujemy już nad tym, żeby mieli świadomość ludzie, jak reagować przy pocisku, jak reagować przy zagrożeniu i te syreny niekoniecznie się muszą pojawić, ale będą elementem zagrożenia. I tu, szanowni państwo, weźmy od razu pod uwagę to, że zbliża się na Ukrainie zima i Rosja będzie robiła wszystko, żeby jak najbardziej Ukrainie zaszkodzić, zniszczyć jej infrastrukturę, głównie energetyczną, więc takich działań, takich pocisków będzie znacznie więcej. Ponadto też to myślę, że musi u państwa wybrzmieć, Ukraina broni swojego terytorium. Oni nas informują o zagrożeniu, ale nie informują nas dokładnie o każdym pocisku, o każdej rakiecie, o każdym dronie, bo mają po prostu własne zagrożenia, stąd też u nas te myśliwce są na ciągłym stand-by'u, czyli oczekiwaniu.
1: No tak, i teraz proszę powiedzieć, jak to mogłoby wyglądać w praktyce we wzorowym scenariuszu. Mam na myśli to, że jesteśmy sobie mieszkańcami Lubelszczyzny, czy Podlasia, czy wszystko jedno, którego regionu Podkarpacia, wszystkiego jedno, którego regionu kraju, gdzie to prawdopodobieństwo zawycia alarmów i jakiegoś zagrożenia jest no ciut większe, umówmy się, niż w Polsce centralnej czy zachodniej. No i jest 3:40. Budzi nas nie sympatyczny budzik czy dziecko w łóżku obok, tylko budzi nas syrena. Jak powinniśmy zareagować, żeby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwo, no ale po drugie też nie wpaść w panikę i nie zepsuć tego, co i tak jest pewnie trudne dla organów państwa.
2: jeśli mielibyśmy patrzeć na sytuację pokoju, no bo w takiej jesteśmy sytuacji, czyli
1: tak
2: nie ma
1: jest.
2: Stanu wojennego w Polsce, i też patrząc na to, jak widzi to nasz rząd i polityka bezpieczeństwa, to mamy, według też poradnika bezpieczeństwa, położyć się na ziemi lub zejść do punktu bezpiecznego, czy my takich schronów, bunkrów nie mamy. My jesteśmy dopiero na etapie konsultacji. Mhm. Tu pochwalę nasz rząd, bo my się konsultujemy. I mieliśmy konsultacje z Norwegami, i mieliśmy z Finami. Tam byłem częścią konsultacji ze Szwecją, więc my patrzymy na kraje, które mają obronę totalną, mają schrony dla 80-90% swoich obywateli. Więc tutaj obywatel według poradnika miałby zostać w domu, miał uruchomić telewizor, radio lub media, żeby uzyskać informacje. Tu po prostu brakowało tej informacji. W kolejnych etapach, i tak to pewnie będzie ustalone, należy zachować spokój, oczekiwać komunikatów, ale nie wyobrażam sobie, że nagle wszyscy wybiegają na ulicę. Teraz na pewno Lubelszczyzna i Polska Wschodnia już mają świadomość, że skoro taki wlot był, a pragnę Państwu przypomnieć, że to nie był pierwszy wlot, bo te pociski, one były i wlatywały na terytorium Polski, ale nie spadały, nie uderzały, tylko zawracały na Ukrainę albo były blisko naszego terytorium. To jest po prostu pierwszy przypadek, kiedy ta rakieta uderzyła, ale one wcześniej były już na naszym terytorium, tylko nie było takiej sytuacji właśnie zagrożenia, więc po prostu teraz przygotowujemy społeczeństwo, że taki alarm będzie się podnosił i należy tutaj po prostu na spokojnie przeczekać. No bo jeśli rząd nas informuje i tu faktycznie możemy to potwierdzić, że identyfikowali ten obiekt, byli blisko jego zestrzelenia, podjęli decyzję o niezestrzeleniu, no to nie ma zagrożenia dla społeczeństwa. I tu wchodzimy w bardzo ciekawą kwestię, którą podnosi również szef Sztabu Sił Zbrojnych w Finlandii, kiedy decydujemy się na zestrzelenie. No i w tym momencie mamy już potwierdzenie od rządu, że jeśli jest dron, jeśli jest rakieta, jeśli stanowi zagrożenie, czy tam pocisk, eliminujemy, żeby nie było strat w życia ludzkiego, czy też infrastruktury krytycznej. Czyli doszliśmy do bardzo ciekawego etapu. Mamy syreny, czyli ludzie zachowują spokój, szukają komunikatów oraz państwo polskie, wojsko decyduje się na zestrzelenie. I tutaj zada mi pan redaktor pewnie pytanie, a co w przypadku myśliwca? No i to jest właśnie ten poziom eskalacji, którego Rosja bardzo często szuka, czyli wchodzą w przestrzeń powietrzną swoimi myśliwcami.
1: No właśnie, co wtedy?
2: No, tutaj właśnie z myśliwcem jest najciekawsza rzecz. Doszło raz do zestrzelenia rosyjskiego myśliwca, tylko tu jest dużo więcej przesłanek. Po pierwsze, czy myśliwiec wszedł w naszą przestrzeń powietrzną? Tak, wszedł. Czy myśliwiec jest uzbrojony? Tak, jest na przykład uzbrojony. Czy myśliwiec operuje w strefie działań wojennych? Na przykład tak. I Turcja podjęła taką decyzję zestrzelenia myśliwca i to jest bardzo duże wyzwanie, bo faktycznie to jest element wojenny, dlatego uważam, że Rosja nie odważy wejść się myśliwcem uzbrojonym w naszą przestrzeń, niemniej będzie się odważała wchodzić generalnie myśliwcami, co dotychczas czyni, bo jest to po prostu kolejny etap eskalacji i tego chcielibyśmy uniknąć. Są też już na teraz konsultacje znowu z sojusznikami. Ja przypomnę, że Francuzi przy dronach, tak samo Holendrzy, wysłali nam swoje myśliwce. Dzisiaj Turcy są już rozmieszczeni w Estonii ze swoimi myśliwcami. Przypomnę, że Turcja to druga największa armia NATO. No i trzeci element, oczywiście pamiętajmy o tych patriotach, na które my czekamy. Mamy te swoje dwie baterie, czyli 16 wyrzutni. To też był dobry element do zestrzelenia tego obiektu. To praktycznie idealny, jak tutaj z kolegami w Defense 24 rozmawiamy, no ale nie podjęte decyzje, bo państwo to weryfikowało. I ostatni element, panie redaktorze, mieliśmy jeden pocisk, ale trzeba się spodziewać, że Rosja będzie wystrzeliwała znacznie więcej. Dzisiaj w nocy to było 266 bodaj, tego rodzaju dokładnie 23 pociski. Więc tutaj raczej musimy mieć na uwadze to, że po prostu następnym razem wystrzelą na przykład tych pocisków 50 i będą 3 takie obiekty w Polsce.
1: To wróćmy do dyskusji jeszcze o komunikacji tego, co się dzieje. Jest inaczej już niż było wtedy we wrześniu po tym słynnym ataku dronów. Natomiast premier też na konferencji sugerował, że warto byłoby dorzucić do tego systemu pod tytułem Syrena, sygnał modulowany, podręcznik bezpieczeństwa, no jakiś komunikat SMS-owy, żeby ludzie nie szukali tych informacji właśnie na 112, w telewizji, w mediach. Oczywiście w telewizji czy w mediach jak najbardziej warto wtedy włączyć, bo informacje są podawane na bieżąco, ale no myślę sobie głośno, że jeśli dostajemy SMS-a przed tym, że idzie burza, która tak naprawdę najczęściej tak nie przychodzi, ale jest muchanie na zimne w tym kontekście, żeby tam uważać na siebie i zabezpieczyć okna i ogródki, to wydawać by się mogło, że szybki SMS o 4 rano czy o 5, niezależnie od której by się to miało dziać, jest możliwy. Czy my mamy takie możliwości? Bo wypytywałem nieco wicepremiera Gawkowskiego, ministra cyfryzacji, on mówi, że no tak w czasie rzeczywistym, na szybko, na już, to się za bardzo takiego SMS-a do wszystkich wysłać nie da.
2: Jedyne, co możemy tutaj myśleć, to jest kwestia śledzenia GPS, czy też informowania przez M-obywatela na temat tego, jakie może być zagrożenie. Też przypomnijmy, nie chcemy wysłać codziennie SMS-a, czy nawet dwóch, trzech o zagrożeniu. Ale jest rozwiązanie, na przykład dzisiaj wskazano, że nie wysłano tego SMS-a, ponieważ już ten pocisk spadł, czy też uderzył. Niemniej komunikaty pojawiły się o godzinie 7, 8, 9. Wiele osób dalej nie wiedziało, co się dzieje. Więc mimo wszystko, mimo że ten pocisk spadł, można było takiego SMS-a wysłać, no bo faktycznie, żeby jakaś informacja była, proszę wziąć pod uwagę, panie redaktorze, informacja, że szukamy, jesteśmy świadomi, jest zagrożenie w Polsce i jest już jakąś informacją, a brak informacji no to wprowadza wszystkich w niebezpieczeństwo, dlatego że komunikaty dowództwa operacyjnego o tym, że poderwali myśliwce, to faktycznie już wielokrotnie o tym słyszeliśmy, ale nie każdy ma Twittera, nie każdy ma Facebooka, nie każdy też wchodzi na te media społecznościowe o godzinie 4:30 i też chce, że tak powiem, myśleć o tym, jak to się połączyć w mediach społecznościowych, kiedy wyją syreny. I też osobiście powiem, oczekiwania od obywateli, którzy tak jak, nie tak jak pan, nie tak jak ja, są w tym świecie geopolitycznym, oczekiwania, że będą pamiętali, że syrena trwająca tyle czasu albo przerwana, ona oznacza to czy to, jest moim zdaniem bardzo na wyrost. Po prostu jest dużo tematów, dużo wyzwań, nie każdy musi to kojarzyć. Są też ćwiczenia, edukacja, rozmowa na poziomie samorządowym. To jest wyzwanie, które jest przed nami, dlatego że skoro wiemy, że nie jest to cała Polska, wiemy, że jest to Polska Wschodnia, wiemy, że to jest Lubelszczyzna, no to tam po prostu rząd musi bardzo mocno zaangażować się w edukację. Tam też musi wprowadzić współpracę na poziomie samorządowym. Uważam, że to byłoby najlepsze. Obywatele widzieliby zainteresowanie rządu, jednocześnie rząd wiedziałby, tak, ten region jest podatny, tak, musimy tutaj zadbać o swoich obywateli.
1: To jeszcze jedno pytanie a propos wspomnianych przez pana konsultacji co do schronów, no bo jedno to wysłać sygnał do obywateli, że coś się dzieje, czy to z syreną, czy to SMS-em, czy to jeszcze przez M-obywatela, ale no drugie to mieć dokąd się udać, jeśli będziemy chcieli się schronić, jak sama nazwa wskazuje. Długo słyszeliśmy i od poprzedniego rządu i teraz od aktualnego, że to trzeba przemyśleć, przekalkulować, przekonsultować, sprawdzić stan, jaki mamy na dziś, no i wdrożyć coś, czego tak naprawdę w lwiej części Polski nie ma, czyli miejsc, do których można byłoby uciec, schronić się na jakiś czas, gdyby rzeczywiście doszło do czegoś więcej niż tylko albo aż przygodnego drona czy przygodnej zagubionej rakiety.
2: Kwestia jest taka, że inwestycje w schrony są przeogromne. My też przygotowywaliśmy się troszeczkę na inną wojnę. Tutaj ciekawym przykładem jest te słynne 1000 czołgów, jak my mówimy. Tutaj mamy kwestię dronów czy pocisków. Na pewno dobrym elementem jest to, że mamy konsultacje z Norwegami, Szwedami czy Finami, ale naprawdę bardzo długo jeszcze do tego, zanim będziemy mieli konkretne schrony. Ja nawet nie chcę wchodzić w tematykę, panie redaktorze, że dzisiaj ludzie kupują od prywatnych firm schrony, które można postawić u siebie w ogródku. Tak, są takie firmy, które sprzedają takie rozwiązania, tylko musimy uczyć się tego, że jeśli jest jakaś sytuacja kryzysowa, spotykamy się w tym i w tym miejscu, takie i takie jest zagrożenie, należy udać się w to i w to miejsce, bo dotychczas rozmawialiśmy na bardzo generalnym poziomie, a teraz z tego poziomu generalnego mamy konkretny przykład właśnie Lubelszczyzny i myślę, że to byłoby też dla nas ciekawe, żeby może rozpocząć taką debatę, dyskusję, a przede wszystkim działania. Mamy premiera dzisiaj na miejscu, mamy wicepremiera na miejscu, mamy ministra spraw wewnętrznych i oni będą na miejscu, mogą zacząć od tego, tak, faktycznie tutaj możemy wprowadzać naszą obronę cywilną, czy hasło, które jest w krajach nordyckich, obronę totalną, jak to może funkcjonować, bo skoro nie mamy schronów, to jak mają reagować poszczególni obywatele. I uważam też drugą rzeczą, że niedługo na pewno pojawi się aplikacja z alarmami i w tę stronę będziemy szli, tylko ja niestety z aplikacją mam taki problem, że o ile ja sobie z nią poradzę, to nie każdy starszy człowiek, zwłaszcza w Europie Wschodniej, będzie miał szansę ją wykorzystywać. Na pewno jesteśmy o krok dalej w reakcjach. Znowu udało nam się bez strat i myślę, że tutaj to jest taka gorzka, ale cenna lekcja, że Rosja po prostu się dalej nie zatrzyma.
1: Po więcej tych lekcji i wniosków odsyłamy na portal Defense24. Tam nasz dzisiejszy gość, pan dr Aleksander Olech, kierownik działu współpracy międzynarodowej. Jego koledzy, koleżanki piszą nieustannie o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Kłaniam się nisko, dziękuję bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: A na radiowym zegarze godzina 17:56. Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja, a wita Państwa bardzo serdecznie Anna Borawska. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Już za chwilę o godzinie 18:00 połączymy się z Łomżyńską Katedrą, skąd będziemy transmitować wieczorną mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

wyższy jest. Na imię Jezus niech się zgina każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I niech każdy język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Dziś wspominamy świętego Ignacego z Loyoli, założyciela zakonu jezuitów, duchowego mistrza, który po nawróceniu oddał całe życie Bogu. Urodził się 23 października 1491 roku w Loyoli w Hiszpanii. Zmarł 31 lipca 1556 roku w Rzymie. Jego zasługą jest nie tylko rozwój duchowości ignacjańskiej, ale także wielka troska o formację kapłańską i edukację. Święty Ignacy uczy, jak rozpoznawać wolę Bożą w naszym życiu i jak w pełni oddać się Bogu na służbę. Prośmy o siłę do życia w zgodzie z planem Bożym, byśmy byli gotowi do wypełnienia naszej misji w świecie. Ta msza święta będzie sprawowana w następującej intencji. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla Mateusza i Kamili z okazji rocznicy ślubu. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały. Spraw, abyśmy walcząc na ziemi z Jego pomocą i za Jego przykładem, zasłużyli na udział w Jego niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Jeremiasz skazany na śmierć. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. Tak mówi Pan. Stań na dziedzińcu domu pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu pańskiego oddać pokłon. Wszystkie słowa, jakie poleciłem Ci im oznajmić, nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi. W ten czas ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Powiesz im, tak mówi Pan, jeżeli nie będziecie mi posłuszni i nie będziecie postępować według prawa, które dla was ustanowiłem, jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Shilo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza, mówiącego te słowa w domu pańskim. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się z tym domem stanie to, co z Shilo, a to miasto ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się dookoła Jeremiasza w domu pańskim. Oto słowo Boże. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Liczniejsi od włosów na mej głowie są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu. Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani. Czyż mam oddać to, czego nie zabrałem? W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski, o Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono Wam jako dobrą nowinę. Alleluja.
1: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak, że byli zdumieni i pytali: skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie.
2: Niech słowo Pańskie nasze grzechy.
1: W Wpatrując się w świętego Ignacego z Loyoli, który całe życie oddał na służbę Bogu i bliźnim, z wiarą przedstawmy Ojcu Niebieskiemu nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby inspirując się duchowością ignacjańską, prowadził wiernych ku głębokiemu rozeznaniu woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zakon jezuitów i wszystkich formowanych według duchowości świętego Ignacego, aby ich posługa przynosiła obfite owoce w Kościele i świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich poszukujących sensu życia, aby przez pokorne rozeznanie i modlitwę odnaleźli Boga, który jest celem ich życia i prawdziwym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla Mateusza i Kamili z okazji rocznicy ślubu. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież i studentów, aby w nauce i życiu codziennym kierowali się mądrością, która pochodzi od Boga, i budowali swoją przyszłość w oparciu o Ewangelię. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, szczególnie za tych, którzy poświęcili życie dla głoszenia Ewangelii, aby zostali przyjęci do chwały wiecznej w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy zainspirowani przykładem życia świętego Ignacego zawsze szukali większej chwały Bożej w naszym życiu. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą świętości, abyśmy wiernie wypełniali Twoją świętą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie Boże, przyjmij z upodobaniem dary, które składamy, oddając cześć świętemu Ignacemu i spraw, aby najświętsze misteria, które z Twojej woli są źródłem wszelkiej świętości, uświęciły nas w prawdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Dziękujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem pomocniczym Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ignacym z Loyoli i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Się nad nami. Baranku Boży, gładzisz grzechy świata. Daj nas spokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Jestem tylko słowo. Siostro.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, dziękując za dary udzielone świętemu Ignacemu, złożyliśmy ofiarę uwielbienia. Niech ona nas doprowadzi do wielbienia Twojego majestatu w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną. Oby chronić się oczy. Pokornie o to prosimy. Ty wodzu niebieski zastępu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Na radiowym zegarze 23 minuty po godzinie 18 zakończyliśmy transmisję wieczornej mszy świętej z Łomżyńskiej katedry. A teraz, trwając w uwielbieniu Pana, posłuchajmy utworu zespołu New Life M zatytułowanego Panie, do kogo pójdziemy?

Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 31 minut po godzinie 18. A dzisiaj mamy piątek, to 31, czyli ostatni dzień lipca 2026 roku. To 212 dzień tego roku, a do końca 2026 roku pozostały 153 dni. Dzisiaj obchodzimy Dzień Skarbowości, a imieniny obchodzi dziś Iga, Ignacy, Jan, Justyn i Ludomir. Słońce wzeszło 13 minut przed godziną 5 i zajdzie 28 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 15 godzin i 41 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 17 minut oraz będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 9 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały 53 dni, a dzisiejszy cytat dnia to powiedzenie Marka Twaina. Przeżyłem wiele lat i miałem wiele problemów, z których większość nigdy się nie wydarzyła. A już teraz na antenie Radia Nadzieja, Mezzotab i Kasia Wilk w utworze Sakrum.

ducha. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem, miłość.

0: Voyage, Voyage i zespół Desireless na antenie Radia Nadzieja. Termometry pokazują w Łomży 31 stopni Celsjusza. Nad ranem może popadać, a co dzieje się w Polsce? Wieczorem i w nocy przewidywane są opady ulewnego deszczu, burze i grad. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Najcieplej było dziś w Rzeszowie. Termometry pokazały ponad 35 stopni. Najniższą temperaturę odnotowano w Kołobrzegu i Koszalinie, tylko 21 stopni. W nocy się ochłodzi i będzie padało, mówi synoptyk IMGW Kamil Walczak.
1: Noc w południowo-wschodniej części kraju będzie pogodna. Nad resztą kraju przemieszczający się z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze. Burze miejscami mogą być gwałtowne z porywistym wiatrem, który może osiągać nawet do 100 km na godzinę oraz przejściowo ulewnym deszczem. Może spaść do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy.
0: W nocy temperatura wahać się będzie od 16 do 21 stopni, a mieszkańców Łomży może obudzić deszcz. No ale cóż, w końcu mamy lato. Formacja Nieżywych Schabów przypomni nam o tym na antenie Radia Nadzieja.

0: Justin Bieber i That's What Love Is na antenie Radia Nadzieja. A już jutro na pielgrzymi szlak wyruszą setki pątników. Przed uczestnikami 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę kilkanaście dni modlitwy i codziennej wędrówki. Zanim jednak pielgrzymi postawią pierwsze kroki, warto dobrze przygotować plecak. O tym, co powinno się w nim znaleźć, przypomina Janek Książek zespołu medialnego pieszej pielgrzymki łomżyńskiej.
1: Co każdy z nas powinien ze sobą mieć, to myślę, że na pewno śpiwór. Na pewno, jeżeli ktoś decyduje się na spanie w namiocie, to namiot. Najpotrzebniejsze kosmetyki, klapki, również się przydadzą, ręczniki, może być parę, ponieważ czasami nie potrafią do końca wyschnąć. Na pewno przydadzą się to również buty na zmianę i chyba bluza, kurtka przeciwdeszczowa. Takie najpotrzebniejsze rzeczy, a jeżeli chcecie przeczytać więcej, to również zapraszamy na naszego Instagrama bądź Facebooka pielgrzymkowego. Piesza pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę.
0: W pielgrzymim plecaku obok najpotrzebniejszych rzeczy nie powinno zabraknąć także różańca.
1: Jeżeli myślimy o tym, co w ogóle zabrać na pielgrzymkę, to myślę, że taką najistotniejszą rzeczą, która będzie nam towarzyszyć codziennie, to jest właśnie różaniec. Podczas każdego dnia jest taki moment, w którym ten różaniec odmawiamy i możemy zanieść nasze intencje lub tą, z którą właśnie idziemy, Matce Bożej podczas modlitwy.
0: Podstawą są wygodne, sprawdzone buty, nakrycie głowy, lekka odzież dostosowana do pogody oraz peleryna przeciwdeszczowa. Nie może zabraknąć także bidonu lub butelki z wodą, środków opatrunkowych, leków przyjmowanych na stałe, kremu z filtrem i podstawowych środków higieny. Pątnicy rozpoczną wędrówkę od porannej mszy świętej o godzinie 6 pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w łomżyńskiej katedrze. Msza święta transmitowana będzie na antenie Radia Nadzieja oraz w naszych mediach społecznościowych. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Paweł Domagała. Idę.

To był Roy Orbison i Pretty Woman na antenie Radia Nadzieja. A już jutro mamy 1 sierpnia, a wtedy rozpoczyna się w Polsce miesiąc abstynencji. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu KEB do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, zachęca do dobrowolnej rezygnacji z alkoholu przez 31 dni. Biskup podkreśla, że ważne jest, aby to wezwanie usłyszeli ci, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu, gdyż jest to gest solidarności z osobami walczącymi z uzależnieniem. Założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ksiądz Franciszek Blachnicki, wyjaśniał, że w tej decyzji chodzi o podanie ręki słabemu bratu. Mówił, że jest wśród nas mnóstwo słabych braci alkoholików, potencjalnych alkoholików, których picie kończy się tragicznie, którzy nie potrafią się sami oprzeć pokusie, nie potrafią zrozumieć, jak można nie pić. Wszyscy oni czekają, żeby ktoś podał im rękę i tylko nowi ludzie, którzy potrafią ofiarnie kochać, których stać na wyrzeczenie i na podanie ręki bliźniemu, mogą przynieść ratunek. Mówił w swoim cotygodniowym felietonie na antenie Radia Nadzieja biskup Tadeusz Bronakowski. Eksperci zwracają uwagę na to, że w Polsce alkohol jest bardzo dostępny. Jego średnia spożycia w Polsce jest większa od średniej unijnej. Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, która od lat ma styczność z osobami uzależnionymi od alkoholu, zwracała uwagę na naszej antenie, że liczba punktów jego sprzedaży i brak jakichkolwiek ograniczeń wpływa na spożycie. W Polsce na jedną osobę przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu, podczas gdy średnia unijna to około 10 litrów. Na naszym radiowym zegarze minuta po godzinie 19, a na naszej antenie zaśpiewa teraz Natalia Zastępa. Wracam do siebie.

0: Lato to nie tylko czas odpoczynku, ale także remontów i porządków. Właśnie w tym okresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży trafia znacznie więcej odpadów niż zwykle. Kierownik łomżyńskiego PSZOK-u apeluje do mieszkańców, by przywożąc odpady do punktu, wcześniej je odpowiednio posegregowali.
1: Wielokrotnie apelowałem i apel ponawiam. Proszę Państwa, żebyście segregowali to w domu, bo jesteśmy w stanie już posegregowane odpady przywozili, bo jeżeli Państwo przewozicie odpady lekko zmieszane, nawet na przyczepce, musimy nad Państwem, że tak powiem, czuwać, pilnujemy, żeby to odpowiednio posegregować, robi się bardzo duża kolejka.
0: Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży przypomina również, że odpady wielkogabarytowe oraz budowlane należy oddawać między innymi bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki, a nie pozostawiać ich przy osiedlowych wiatach. Dzięki temu łatwiej utrzymać porządek i uniknąć tworzenia nielegalnych składowisk. Na naszym radiowym zegarze już 8 minut po godzinie 19, a na naszej antenie prawa, lewa i Ignacy.

0: Wieczór w dobrym nastroju. Dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
1: Po reklamie.
0: Wieczór w dobrym nastroju.

0: To była Amory i I'm Coming Out na antenie Radia Nadzieja. Wysokie temperatury ponownie dają się we znaki. Do Polski dotarła fala upałów, a termometry w wielu miejscach pokazują ponad 30 stopni Celsjusza, nawet teraz wieczorem. Jak radzą sobie z takim gorącem mieszkańcy Łomży? Pytał o to nasz reporter Bartek Święciński.
1: Ja lubię upały.
2: Nie przeszkadzają panu.
1: Nie, lubię ciepło po prostu, ale trzeba też uważać na to, jak się ubiera, gdzie się chodzi, tak, mieć picie przy sobie, bo żeby było bezpiecznie.
3: Sposób na upały, szukać cienia i nawadniać się przede wszystkim, to wszystko. Staram się siedzieć w domu, nie wychodzić, okno otwarte i pić jak najwięcej wody.
4: Nie wychodzić z domu, dużo pić, nie wychodzić z domu.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Będą one obowiązywały od dzisiejszego wieczora i dotyczą niemal całej Polski. W województwie podlaskim i mazowieckim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. A co my czujemy? Czujemy pewnie gorąco. Czy czujesz czasem, co czuję ja? Zaśpiewa teraz na antenie Radia Nadzieja Robert Gawliński.

0: Już jutro wyrusza 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie, Misjonarze. Pytaliśmy z tej okazji mieszkańców Łomży o to, dlaczego warto pielgrzymować. Pątnicy przez 2 tygodnie pokonają 400 kilometrów. Mieszkańcy Łomży, z którymi rozmawialiśmy, mówią zgodnie, że pielgrzymka to wyjątkowe przeżycie.
1: To takie wyzwanie duchowe na pewno, sprawdzenie się siebie, ale też pójście w jakiejś intencji, w takiej, której każdy gdzieś tam skrywa, no i myśli o tej intencji cały czas.
2: Co panu dała pielgrzymka?
1: To takie poznanie samego siebie. Przede wszystkim uwierzenie we własne siły, że mogę. Oczywiście przy wsparciu siły boskiej.
3: Chodziłam na pielgrzymki i powiem, że doświadczenie jest super. To jest czas modlitwy, wyciszenia, ale też bycia wspólnie razem z tymi, którzy pielgrzymują. I myślę, że to jest taki czas przemyślenia też, na czym polega życie.
4: To jest naprawdę coś pięknego. Te osoby, które były, rzeczywiście wracają wzmocnione, z radością.
5: Dla mnie pielgrzymka to jest, proszę pana, ofiarowanie Bogu czegoś, co potrzebuje w danym momencie. To tak ja uważam. No.
0: A pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i z ostrołęckiej fary już jutro rano. A teraz na dnie Radia Nadzieja Tom Gregory w utworze Man Still Cries.

Co z nami będzie? Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewał Dawid Kwiatkowski. A dzisiaj w Kościele Katolickim przypada liturgiczne wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli. Jest to dzień śmierci założyciela Towarzystwa Jezusowego, jezuitów. Święty Ignacy urodził się w 1491 roku, a zmarł w 1556 roku. Był hiszpańskim żołnierzem, który uległ głębokiej przemianie duchowej. Był również założycielem zakonu jezuitów oraz autorem słynnych ćwiczeń duchownych. Jest patronem rekolekcji, żołnierzy oraz matek oczekujących potomstwa. A teraz na antenie Radia Nadzieja Mans Zelmerhow Should Have Gone Home.

0: Mieszkańcy Tarnowy Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie nad ranem spadła rosyjska rakieta, skarżą się, że nie mieli dokładnej informacji o tym, co się wydarzyło. Na zły system alarmowania zwracają również uwagę politycy opozycyjni. Minister Kierwiński zapowiada, że poradnik bezpieczeństwa trafi do użytkowników aplikacji M-Obywatel. W związku z wydarzeniami w sąsiednim województwie zapytaliśmy mieszkańców Łomży, czy wiedzieliby, jak zachować się w sytuacji użycia dźwięków alarmowych. Nad ranem w Tarnowie Kolonii w województwie lubelskim spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta, jednak mieszkańcy skarżą się, że przez 2 godziny nie mieli dokładnej informacji o tym, co się wydarzyło.
1: No nie wiem. Nie wiem, no co ludzie będą robić, nie wiem. W każdym bądź razie nic nie jest powiedziane, co mamy robić, tak?
2: Czyli brakuje takiej informacji?
1: Tak, i brakuje informacji.
2: A czy pan wie na przykład, jak reagować na takie syreny?
3: Na ten temat nic nie powiem.
4: Nie wiem, co robić, gdy zawiją syreny. Myślę, że dowiadywanie się też o takich rzeczach z radia, tak jak nie ma tego alertu, to też jest dla ludzi bardzo, bardzo niekomfortowe, gdzie zwłaszcza mieszkający tam słyszą te odgłosy, a nie ma takiego przekazu. No tak samo uważam, że my będąc w sumie w niedalekiej odległości jako województwo od województwa lubelskiego, no to też jesteśmy swego rodzaju zagrożeni, więc fajnie by było wiedzieć o takich informacjach wcześniej, a nie dowiadywać się z radia.
5: No są jakieś schrony. Są jakieś schrony chyba w Łomży. Jestem niepoprawną optymistką po prostu. Nie wierzę, że coś się musi zadziać złego.
0: Do zdarzenia doszło wczoraj nad ranem. Do Polski wleciała prawdopodobnie rakieta H-101 i po jej upadku na pole na miejscu utworzył się lej o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów. A już teraz na antenie Radia Nadzieja Wilson Phillips. Hold on!

0: To była Lanbury i proszę pana na antenie Radia Nadzieja, a do godziny 20 zostało już tylko 10 minut. Sejm uczcił pamięć uczestników Powstania Warszawskiego oraz ludności cywilnej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację. Oddając hołd tym, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę, wyrażamy wdzięczność za ich poświęcenie oraz potwierdzamy, że pamięć o ich ofierze pozostanie żywa, napisano w uchwale. Jej treść odczytała posłom wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela.
1: Mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego, największego zrywu zbrojnego polskiego państwa podziemnego podczas II wojny światowej. Z głębokim wzruszeniem i szacunkiem wracamy pamięcią do godziny W, która stała się symbolem odwagi, poświęcenia i niezłomnej woli odzyskania wolności.
0: Uchwała Sejmu przypomina też, że powstańcy angażowali się w opór wobec komunistycznej dyktatury, wspierali kolejne wystąpienia wolnościowe, a w latach 70. i 80. współtworzyli środowiska opozycji antykomunistycznej. W uchwale podkreślono też, że w szeregach Armii Krajowej oraz innych formacji wojskowych do nierównej walki z niemieckim, nazistowskim okupantem stanęły tysiące młodych ludzi, żołnierzy, harcerzy, sanitariuszek i łączniczek. Towarzyszył im niezłomny duch walki i niezachwiana wiara w odzyskanie wolności, czytamy w dokumencie. Autorzy uchwały zwrócili też uwagę, że dramat wojny dotknął nie tylko walczących powstańców, ale również setki tysięcy mieszkańców Warszawy.
1: Ich cierpienie i ofiara pozostają nieodłączną częścią pamięci o Powstaniu Warszawskim. Choć Powstanie Warszawskie nie spełniło militarnego celu, stało się jednym z najważniejszych wydarzeń, dzięki którym idea niepodległej Rzeczypospolitej przetrwała kolejne dziesięciolecia. Po zakończeniu wojny uczestnicy powstania włączyli się w odbudowę Warszawy i całego kraju, służąc Polsce swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.
0: Etos Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego łączył pokolenie walczące o wolność w 1944 roku z pokoleniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 roku i zbudowania III Rzeczypospolitej, głosi treść uchwały. Nie, nie, nie. Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa nam teraz zespół T-Love.

0: wieczór w dobrym nastroju. Dobrym nastroju.
1: To wieczór w dobrym nastroju, bo z radiem Nadzieja na naszym zegarze 19:56. O 20:00 zapraszam Państwa na katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W najbliższy poniedziałek mija 125 lat od urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rocznicowe uroczystości odbędą się przede wszystkim w Zuzeli, miejscu narodzin i dzieciństwa prymasa tysiąclecia. Centralnym punktem obchodów będzie msza święta, która zostanie odprawiona w najbliższą niedzielę o godzinie 12. Uroczystości połączone będą z odpustem parafialnym Przemienienia Pańskiego. Jak podkreśla ksiądz Jerzy Krzysztof, Topa, proboszcz parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński pozostawił po sobie nie tylko bogatą historię, ale przede wszystkim ponadczasowe wartości.
2: Ksiądz prymas jest jak najbardziej aktualny na współczesne czasy, skoro za życia, szczególnie jako prymas Polski, tyle dobrego uczynił dla naszego kościoła w Polsce, ale również kościoła powszechnego.
1: 125. rocznica urodzin wpisuje się w cały rok jubileuszowy poświęcony prymasowi tysiąclecia. Przed wiernymi także kolejne ważne wydarzenia, w tym 5. rocznica jego beatyfikacji oraz jubileusz 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już jutro na pielgrzymi szlak wyruszą setki pątników. Przed uczestnikami 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę kilkanaście dni modlitwy i codziennej wędrówki. Zanim jednak pielgrzymi postawią pierwsze kroki, warto dobrze przygotować plecak. O tym, co powinno się w nim znaleźć, przypomina Janek Książek z zespołu medialnego pieszej pielgrzymki łomżyńskiej.
3: Co każdy z nas powinien ze sobą mieć, to myślę, że na pewno śpiwór. Na pewno, jeżeli ktoś decyduje się na spanie w namiocie, to namiot. Najpotrzebniejsze kosmetyki, klapki również się przydadzą, ręczniki, może być parę, ponieważ czasami nie potrafią do końca wyschnąć. Na pewno przydadzą się to również buty na zmianę i chyba bluza, kurtka przeciwdeszczowa. Takie najpotrzebniejsze rzeczy, a jeżeli chcecie przeczytać więcej, to również zapraszamy na naszego Instagrama bądź Facebooka pielgrzymkowego Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę.
1: W pielgrzymim plecaku obok najpotrzebniejszych rzeczy nie powinno zabraknąć także różańca.
3: Jeżeli myślimy o tym, co w ogóle zabrać na pielgrzymkę, to myślę, że taką najistotniejszą rzeczą, która będzie nam towarzyszyć codziennie, to jest właśnie różaniec. Podczas każdego dnia jest taki moment, w którym ten różaniec odmawiamy i możemy zanieść nasze intencje lub tą, z którą właśnie idziemy, Matce Bożej podczas modlitwy.
1: Podstawą są wygodne, sprawdzone buty, nakrycie głowy, lekka odzież dostosowana do pogody oraz peleryna przeciwdeszczowa. Nie może zabraknąć także bidonu lub butelki z wodą, środków opatrunkowych, leków przyjmowanych na stałe, kremu z filtrem i podstawowych środków higieny. Pątnicy rozpoczną wędrówkę od porannej mszy świętej o godzinie 6 pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w łomżyńskiej katedrze. Msza święta transmitowana będzie na antenie Radia Nadzieja oraz w naszych mediach społecznościowych.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To będzie szczególny dzień modlitwy za osoby uzależnione, ich rodziny i wszystkich, którzy podejmą życie w trzeźwości. W najbliższą niedzielę do sanktuarium Matki Bożej Ostrobaramskiej w Łapach przybędą uczestnicy pielgrzymki Środowisk Trzeźwości z całej Polski. Centralnym punktem wydarzenia będzie msza święta o godzinie 13, której przewodniczyć będzie biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Jak podkreśla biskup Tadeusz Bronakowski, trzeźwość to nie tylko osobiste postanowienie, ale także wspólna odpowiedzialność i modlitwa.
4: Skuteczną bronią w boju bezkrwawym jest niezmiennie modlitwa i duchowa ofiara. Pamiętajmy, kochani, że tegoroczny sierpień będzie wyjątkowy z racji jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Potrzebujemy wielkiej mobilizacji, aby przeżyć go naprawdę dobrze. Duchu ślubowań złożonych jasnogórskiej Pani Królowej Polski. Błogosławiony prymas prosił, aby w swoim życiu wrócić do prostoty, do czystości ducha i obyczajów, do trzeźwości, umiaru i opanowania siebie i swoich złych skłonności.
1: Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: trzeźwi uczniowie, misjonarze pielgrzymują do Matki Miłosierdzia.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. To może być przełomowy wyrok. Firma produkująca piosenki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji została ukarana przez niemiecki sąd za łamanie praw autorskich.
1: Sprawę wytoczyła niemiecka organizacja broniąca praw autorskich. Przedstawiciele GEMA opisali przed sądem, jak zamówili w aplikacji Suno przeróbki 6 znanych utworów. Do m.in. Forever Young, Big in Japan i Mambo No. 5 zostały podane teksty i opisy stylu. Prośba o nowe wersje utworów nie zawierała oryginalnych linii melodycznych, a mimo to sztuczna inteligencja wygenerowała utwory prawie identyczne z oryginałami. Przedstawiciele GEMA stwierdzili, że wbrew deklaracjom Suno przechowuje produkcje muzyczne w swoich zasobach i wykorzystuje je przy generowaniu piosenek. Sąd przyznał organizacji rację, zabronił reprodukcji utworów bez zgody właścicieli praw i nakazał podanie kwot zarobionych na łamaniu praw autorskich, dlatego nie wskazano jeszcze wysokości odszkodowania. To pierwszy taki wyrok w Europie. W USA Suno przegrało już podobną sprawę z Warner Music. GEMA z kolei wygrała przed rokiem proces z OpenAI, ale dotyczący generowania tekstów. We wszystkich tych przypadkach przegrani odwołują się od wyroków i żaden nie jest jeszcze prawomocny. Pokazują one jednak, że artyści mogą bronić swoich praw naruszanych przez firmy zarabiające dzięki sztucznej inteligencji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa nam teraz bez łamania żadnych praw autorskich Krzysztof Zalewski i Anuszka.

0: Wieczór w dobrym nastroju. Dobrym nastroju.
1: To wieczór w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja na naszym zegarze już 14 minut po godzinie 20, a już o 20.20 weźmiemy w nasze dłonie różańce. Zapraszam do włączenia się w modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja i przypominam numery telefonów do naszego studia 512 123 502 i drugi podobny numer telefonu 512 123 503. A jeszcze przed różańcem posłuchajmy utworu zespołu Teobańkologii, to Moc w słabości.

poczuciu niemocy, Jezu, ufam Tobie. Najświętszy Duchu, czyń mą bezsilność siłą. Bylebym uczynił tyle, ile mogę, zdobędę wtedy ja, łotr, Królestwo Boże.

Słuchacze i ich intencje polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Dzisiaj będziemy rozważać tajemnice radosne różańca świętego. Módlmy się za nas samych i w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się za tych, którzy polecali się naszej modlitwie, za dzisiejszych jubilatów i solenizantów oraz za wszystkich, którzy łączą się w modlitwie różańcowej z Radiem Nadzieja. Módlmy się o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, za powołanych do winnicy Pana. Módlmy się za chorych, cierpiących, samotnych, opuszczonych, tych, którzy tracą nadzieję, odczuwają niepokój i lęk. Módlmy się o rozwiązanie trudnych spraw, o miłość, pokój i zaufanie w naszych sercach, rodzinach, kraju i na całym świecie. Módlmy się o nawrócenie grzeszników, módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Bądź pozdrowiona, Dziewico i Matko. Bądź pozdrowiona, niepokalana Maryjo. Pan jest z Tobą. Wybrał Ciebie jako święte naczynie godne nosić Najwyższego. Stałaś się bramą Boga do nas i naszą bramą do nieba. Radujesz się miłością męża, świętego Józefa i darem macierzyństwa z Ducha Świętego. Uproś u Boga łaskę miłości dla wszystkich małżonków. Wspieraj ich w codziennym życiu, aby pozostali sobie wierni i dobrze wychowywali dzieci.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść

0: nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się,
1: za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże.
0: Serdecznie Pani dziękuję. Pani Jadwigo pozdrawiam. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Matko Kościoła i Królowo Apostołów, idziesz do Elżbiety i niesiesz Chrystusa. Jesteś prowadzona przez Ducha Świętego. Bądź z nami, gdy idziemy do świata odrzucającego prawdę o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Bądź z nami, gdy chcemy wspierać rodziny dotknięte alkoholizmem, rozłąką i podziałami.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uzapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Serdeczne Bóg zapłać Pani Tereso z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Witaj, Matko Baranka i Pasterza. Witaj, która nam rodzisz dawcę życia. Witaj radości ludzkich pokoleń. Dzięki Tobie Stwórca stał się stworzeniem i wyniósł człowieka do godności dziecka Bożego. Nad Betlejem aniołowie śpiewali: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy, aby w każdej rodzinie Bóg był uwielbiony, a rodzice i dzieci cieszyli się błogosławieństwem pokoju.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
0: Serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję Pani Mario. Pozdrawiam. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
3: Bóg zapłać.
0: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. O Maryjo, niepokalanie poczęta, różo anielskiej czystości, oddana Bogu bez reszty, idziesz ze świętym Józefem do świątyni, by przedstawić Panu tego, którego porodziłaś. Prowadź wszystkich małżonków do domu Boga i ucz ich zawierzać ich dzieci najlepszemu Ojcu. Niech niedziela będzie dla każdej rodziny dniem świętym, czasem poświęconym Panu. Prosimy o to przez wstawiennictwo Twego wiernego sługi, świętego Jana Pawła II, który z miłością powtarzał słowa: jestem cały Twój.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Grażyna. Z Panem Bogiem. Błogosławionej nocy.
0: Serdeczne Bóg zapłać. Błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, wraz ze świętym Józefem doznałaś pociechy, gdy po 3 dniach poszukiwań odnalazłaś Jezusa w świątyni. On wrócił z wami do domu i był wam poddany. Maryjo, zawierzamy Ci dziś wszystkie dzieci. Wyproś dla nich u Boga piękne i szczęśliwe dzieciństwo. Niech wzrastają otoczone miłością, chronione przed złem i czyniące świat lepszym.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Od Twojej obrony uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bardzo Pani dziękuję, Pani Tereso. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami, wieżo ocalenia od napaści piekła, bezpieczny porcie w morskiej katastrofie. Nigdy Cię już nie porzucimy. będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia, a ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię. O Królowo Różańca z Pompeji, o Matko Nasza Droga, o Ucieczko Grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko Strapionych, bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy łączyli się z nami w modlitwie różańcowej. Szczególnie dziękuję osobom, paniom, które połączyły się z nami telefonicznie i odmawiały różaniec na antenie Radia Nadzieja. A były to pani Jadwiga, pani Teresa, pani Maria i pani Grażyna. Serdeczne Bóg zapłać z Panem Bogiem.

Zespół Exodus 15, Duchu Święty na antenie Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze już 55 minut po godzinie 20. O godzinie 21 apel jasnogórski. Będziemy śpiewać Jasnogórskiej Pani. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Tuż po apelu kolejne notowanie listy z mocą, a o godzinie 22.10 aktualności Radia Watykańskiego. Ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Spotkam się z Państwem już jutro rano. Przypominam, że o godzinie 6 rano transmisja mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry. Będziemy żegnać 42. pieszą pielgrzymkę, która będzie zmierzać właśnie do Jasnogórskiej Pani. A zatem błogosławionej nocy i do usłyszenia jutro rano. Żegna się z Państwem Anna Borawska. Z Panem Bogiem.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Na półmetku wakacji witają się z Wami bardzo serdecznie Ewa Judasza-Kubiak
2: i Paweł Hejduga.
1: Zapraszamy na kolejne notowanie listy z mocą. To już 711 spotkanie. Mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie nam towarzyszyć również na Facebooku. Fotki jeszcze nie było, chociaż tak patrzę na Ewę dzisiaj jakaś skupiona, zmęczona.
2: Nie, pojawił
1: się uśmiech. No tak zerkam tutaj zza monitorów, odkąd przyszedłem do studia listy z mocą. No i zawsze ten uśmiech mi wita. Dzisiaj taka skupiona, bym powiedział. Chyba, że już jakiś wakacyjny klimat poczułaś i się odprężyłaś.
2: Nie,
1: albo potrzebujesz.
2: Ten tydzień mi uciekł, także zlało mi się w całość z weekendem pracującym i rzekłabym, że nie zdążyłam jeszcze odpocząć, ale teraz szykuje się dla mnie wolny weekend, więc mam nadzieję, że nadrobię.
1: No to życzymy Tobie i naszym słuchaczom odpoczynku. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tego
2: Ale nie odpoczywajcie od listy z mocą,
1: dokładnie.
2: Oczywiście.
1: Za chwilkę nadrobimy posta, nadrobimy fotkę, a w tym czasie zagramy Wam najlepszą muzykę. Na razie z naszej poczekalni wita Was chyba po raz pierwszy.
2: Tak
1: ja
2: jest.
1: Nie miałem przyjemności
2: Świeżynka.
1: Jeszcze. Pierwszy raz mam okazję. Zaszczyt, tak patrzę, żeby nie przejęzyczyć się. Dominika Stabrawa, nauczysz mnie. Witamy serdecznie. Po raz pierwszy zapowiadam panią Dominikę. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłuższy czas. Ja wsłuchuję się w utwór, wy też i ślicie sms rdn.lista.188. Utwór nauczysz mnie.

0: delikatna.
1: Ja w słuchawkach specjalnie.
0: Propozycja. Dominiki Stabrawy, nauczysz mnie erden.ista.188 pod 7148.
1: Oj, mocno trzymam kciuki. No, również za Kadosza, za wszystkich, ale Dominika Stabrawa, no wow. Mam nadzieję, że zagości już w przyszłym tygodniu. I to samo życzymy Kadoszowi. Niech się weseli. Erden.lista.186. Ślemy pod numer 7148.

0: No weseli się ten Kadosz, ale nie wiem, czemu wy nie weselicie się i nie śpieszycie się do tego, żeby słać SMS-y, żeby ten utwór wszedł do naszej listy z mocą. Koniecznie musicie to zmienić. Ślijcie SMS o treści rdn.lista.186 pod 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Ależ się będzie dzisiaj działo. No dawno nie było takiego ruchu, jeśli chodzi o miejsca na liście z mocą. Co się dziś wydarzy, Ewka?
2: Oj, będzie się działo. Można by powiedzieć, że będzie zabawa. Wzięliście sobie nasze zeszłotygodniowe apele do serca i aż 11 utworów awansuje, 6 niestety zmieniło pozycję na niższą, 2 konstanse, no i to, co lubimy najbardziej, czyli powitamy jedną nowinkę.
1: Zaczynamy tradycyjnie od spadku na pozycji 20, nie inaczej jest tym razem. A kogo to nieszczęście dotknęło w tym tygodniu?
2: Robi się cieplej, więc porzuciliśmy zimowe i jesienne prochowce. Płaszcz muzyczny od Grzegorza Kloca z pozycji 17 na pozycję 20. Erden. 160 punktów.

0: Ale nie porzucajmy jeszcze płaszczy, bo w przypadku Grzegorza raz na zawsze, jeśli utwór wyleci z pierwszej dwudziestki, no to już więcej się nie może pojawić. Grzegorz oczywiście jak najbardziej, to wszystko zależy od Was. Podsyłajcie na naszą skrzynkę listę z mocową wszelkie propozycje, oczywiście utworów, które jeszcze nigdy nie gościły na liście z mocą. Chętnie przyjmiemy i zaprezentujemy w kolejnym tygodniu, chociaż dziś nasza poczekalnia, palce lisać się dalej, może rozszerzymy do 22 miejsc listę z mocą, żeby nie musieli
1: i
0: czekać.
1: I będzie trwała pół dnia. Spoko, jakby...
0: Mam sobie pójść.
1: Wiesz co, nie, rzucasz mi wyzwanie, ja tą rękawicę podejmuję. No, i wyzwanie też.
0: No to teraz od Was wszystko zależy. Grzegorz Kloc potrzebuje Waszych głosów. Pamiętajcie, każdy SMS to 10 głosów w przypadku utworu Płaszcz, erden.lista.166.
1: A teraz, moi drodzy, pozycja 19 i tam to, co lubimy najbardziej, czyli nowość, nowinka wprost z poczekalni wydarła się. Na pozycji 19, ale myślę, że będzie wyżej. Mniejsze granie z utworem Nadzieja. Erden.lista.185 punktów 14.

0: Mniejsze granie, spokojniejsze granie to na pewno.
1: Utwór... Bardziej męskie, mniejsze granie.
0: Męskie granie. Pozdrawiamy serdecznie. Utwór Nadzieja z naszej poczekalni. Na razie skromnie na pozycji 19, ale będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie. rdn.lista.185.
1: I pierwszy, moi drodzy, awans z 11 dzisiejszych. Julia w ogrodach. Wielbić pana chce. rdn.lista.184 punktów 15. Awans 2 oczka do góry.
2: Śpiewać, biedę.

0: Już nie będę sobie żartować, że niby Julia, a Julian? Julia w ogrodach. Uwielbić pana chce. rdn.lista.184 punktów 15.
1: To teraz powracamy do spadkowiczów na pozycji 17. Duży, ogromny spadek o 10 oczek. Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, rdn.lista.181, zaledwie punktów 16.
2: Tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się,

0: wszystkie numery przypisane do każdego z nich i możecie sobie odsłuchać na spokojnie i też zagłosować w ten sposób. A teraz czas na pozycję 16, czyli nasz ulubiony duet.
1: I znowu spadek, znowu bardzo duży spadek, 10 oczek w dół. Aaron i Krug z utworem Anioły z 6 na 16. Erden.ista.142 punktów.

0: Marcin za nami, Aaron i Crux już też, Anioły, moje ulubione utwory, ale jeszcze kilka zostało perełek. Dziś spadek ogromny zarówno Marcina, jak i Arona i Cruxa o 10 oczek w dół.
1: Oni parami może chodzą.
0: Parami, nasze.
1: No. Może, no tak to się zgadza, nie? No, ale trochę to, poniekąd sąsiedzi.
0: Oby chodzili dłużej niż w takim tempie, to no, byłoby ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że nie. Głosujcie rdn.lista.142.
1: A teraz awans. 3 oczka do góry, ale lepszy rytm niż nic, chociaż jeszcze o grzybach może mowy nie ma, chociaż są już podobno pierwsze grzyby. Mimo tego, iż pogoda jest dość upalna, to te grzyby podobno są. Pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy. Święty drugiego planu, czyli Marcin Styczeń w swoim projekcie. Z utworem Zawracaj mnie, rdn.lista.182, punktów 25.

0: pięknie, imponujące, bardzo podobające mi się wykonanie tegoż utworu. Święty drugiego planu, zawracaj nas, rdn.ista.182.25.
1: Teraz smuteczek nie tylko w sercu i na twarzy Ewy. Duży spadek kolejny dziś, tym razem 9 oczek w dół, dzikie serca, stać się kimś, rdn.ista.182.26.

0: tu się stanęło.
1: Gadu-gadu, chciałeś zagrać do końca, przyznaj
0: się. Nieprawda, nieprawda. Te spadki dzisiaj są bardzo dotkliwe. Nie ma ich dużo, bo przypomnę, że jedynie 6 spadków, 11 awansów, ale są bardzo, bardzo, bardzo dotkliwe. No, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu ta tabela będzie troszeczkę odwrócona i dzikie serca wrócą do pierwszej dziesiątki. Żeby to uczynić, śledźcie SMS na treści rdn.162 pod 7184.
1: Mówisz, masz, chcesz awans, to teraz czas na pozycję 13. Ania Jaskierska, porwij mnie, dwa oczka w górę. rdn.lista.113.28.

0: porywająca Ania Jaskierska. Rozmowa. Tak jest, o dwa oczka do góry. Ania Jaskierska, porwi mnie, erden.jsa.113 punktów 28, a dwa oczka więcej, punktów 30 i w zasadzie to dwa punkty więcej, a jedno oczko też więcej. Wybaczcie. Matematyka to nie jest moja mocna strona.
1: Wakacje.
0: Tak, dokładnie. Wakacje, wakacje. A skoro wakacje, to kąpiemy się nie tylko w słońcu, nie zażywamy nie tylko kąpieli słonecznych, ale także też i morskich, więc utwór idealny na ten czas. Ocean bez dna od Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegórskiego. Erden.lista.156 punktów 3.

0: ty istnieje.
1: No ja bym jeszcze popływał.
0: Jeszcze popłynie.
1: Z moim pływaniem tak średnio.
0: Słuchaj, my tu w kółko lejemy wodę, także my jesteśmy mistrzami, jeśli chodzi o wodne rozrywki.
1: No to na pewno. Nie wiem, czy ocean jest najlepszym miejscem na naukę pływania, no ale odpłynął bardzo
0: Agnieszką. Oj tam, na głęboką wodę od razu.
1: Z Agnieszką i Mariuszem oczywiście. Ocean bez dna, rdn.lista.156. No i zamykamy teraz drugą dziesiątkę kapelą. Kapelą N, Anioł Pański, rdn.lista.180.32.

0: Energetyczna, rockowa kapela Eno z utworem Anioł Pański spada niestety jedno oczko w dół. Erden.ista.180 punktów 32, a my przechodzimy już do 10 najlepszych utworów 711 notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I pytanie do ciebie, Pawełku. Kto będzie naszym strzałem w dziesiątkę?
2: Bober. Maria Bober z utworem Moc słowa. Rdn.lista.146. Awans 4 oczka w górę. Punktów 33.

0: mocy język. Maria Buper z utworem Mocy Słowa otwiera pierwszą dziesiątkę tego naszego dzisiejszego notowania listy z mocą z pozycji 14. Awans. Rydent.ista.146 punktów 33.
1: To teraz Barczak, ksiądz Jakub Barczak.
0: Co ty tak po nazwisku dzisiaj? Wiesz, że po nazwisku to wiesz co. Mm-hmm.
1: No to dobrze, poprawię się. Ksiądz Jakub, bez nazwiska. Lubię być księdzem. Rdn.lista.902 punktów 4.

0: Ulubiony ksiądz, yo, yo, Jakub Barczak z utworem Lubię być księdzem. Awansuje o jedno oczko do góry. Erden Lisa, 902 punktów 45, yo, tralala.
1: Zagięłam się.
2: To było prowadzenie pod utwór na pozycji 8.
1: Nie, ja nie, umiem, nazwisku, ja nie umiem rapować, przepraszam.
2: Bibro.
1: Oj, tak.
2: To ja spróbuję, nie. Może nie. Jestem głosem ulic. Erden.lista.187. Zostawię to profesjonalistom. Awans jedno oczko w górę, punktów 47.

0: Rozbujaliśmy się w studiu RDN Małopolska.
1: Musimy wrzucać filmy zamiast fotek.
0: Czekaj, idzie nowy rok szkolny, może nam się uda, chociaż nie chcę obiecywać, bo my wiele obiecujemy, a później tego nie dowodzimy tych obietnic.
1: Takie modne są shorty, może pójdziemy w shorty, nie?
0: Okres wakacyjny jest, więc shorty mamy na sobie, znaczy ja dzisiaj sukienkę, ale ty
1: tak,
0: masz shorty.
1: Płaszcze już tak porzuciliśmy, nie, shorty są w modzie.
0: Tak, tak.
1: Pogoda dopisuje.
0: Ale shorty nie... dzisiaj są w ogóle na, wzięliśmy na tapet, bo ja zrobiłam short version utworu, więc można powiedzieć, shorty dobrze królują w naszym studiu.
1: Słowotnie, a przy okazji wspominałem, zapraszamy na Facebooka, czekamy na was, jest nowy post, Ewa dzisiaj nie w shortach, a w czym to zobaczycie sami. Za nami Bartosz Baron, czyli Bibro i utwór Jestem głosem ulic. Ja lubię ten klimat, wy też, widać po waszych głosach, mówiłem, Ciewka nie wierzyła do końca. Będzie podium, zobaczysz. Trzymamy kciuki, rdn.lista.187.
0: A teraz, szanowni państwo, zrobi się troszeczkę spokojniej, wszystko to za sprawą naszej łagodzącej obyczaje i czuwającej nad nami od wielu notowej listy z mocą siostry Julity Zawadzkiej z utworem Czuwajmy. Awans sześcioczek do góry z 13 na 7, rdn.lista.026, punktów 49.

0: zjechały się drogi księdza Jakuba B i siostry Julity Z.
1: Utwór Ej, to brzmi tak kryminalnie trochę.
0: A, skądże znowu? S. Julita. Siostra Julita Zawadzka na pozycji 7. 6 oczek w górę, tym razem duży awans dziś. Kolejny z 11, ale tam jest wyjątkowo duży. Gratulujemy bardzo serdecznie i chcemy więcej. Głosujcie rtn.lista.026.
1: Jak już tutaj przywołujemy do tablicy różnego rodzaju osoby, no to sprawdźmy, co tam na Facebooku się dzieje. I Maria B. pisze, że z radością z racji urlopu wsłuchuje się z nami w piękne dźwięki wszystkich utworów z listy z mocą. Pozdrawiam serdecznie nas jako prowadzących, wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo dziękujemy, Mario B. Jacek W. pozdrawia ze słonecznej dziś Walii całą rodzinę RDN. Marta O. z kolei mówi, że mam piękną letnią stylizację. Bardzo ci, Martusiu, dziękuję. A cudownie w taki ciepły letni wieczór odpocząć z muzyką listy z mocą i pozdrawia wszystkich. A i jeszcze zgubiłam jeszcze Mariusza chyba. Tak, Mariuszka, pozdrawiam.
0: Dobra, wysyłamy RODO na wakacje, teraz Adam Rymasz i grupa Odpowiem na pozycji 6, bliżej, mocniej, więcej, rn.lista.124, punktów 56.
1: Ty zacząłeś.

0: Rybarz, grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Tekawka, chciałaś coś dorzucić do Adama?
1: Ja robię układ taneczny do piosenki.
0: No to tańczy.
1: Ja się boję.
0: To ja zapowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Cieszę się, że awansuję w górę. No, do tego podium liczyłem, że dobiją, wrócą wręcz. No ale jeszcze trochę tych punktów brakuje. Mimo, że coraz bliżej, to jednak 56 punktów to zdecydowanie za mało na podium. A teraz już bez nazwisk na pozycji piątej, ponieważ po raz drugi...
1: Będzie zimno.
0: Styczeń.
1: Tak jest. Marcin. Styczeń. Z utworem Noc Pojedynku awans z pozycji 12 na 5. Erden.lista.170 punktów 57.
2: Jakbyś nie polecił mu anioł.

0: Taki, no, tajemniczy. Można by tak to powiedzieć.
1: January. Za nami już, Marcin. Noc pojedynku, arden.lista, kropka 170 punktów, 57.
0: A na pozycji czwartej chyba JJ, od trochę wielu, tak, od wielu tygodni, konstans, niezmiennie, bo jak tak wpadam raz na jakiś czas na listę z mocą, tak co dwa tygodnie uśredniając, to Janusz wciąż tam jest, na pozycji czwartej. Janusz Jędrusik i cóż mogę ci dać? Erden.lista.116 punktów, 86.

0: Indrusik.
1: Janusz Solo Indrusik. Chodź na solo jak Carlos Santana.
0: Trochę szklany sufit. Tak blisko, tak daleko. Też 86 punktów to zdecydowanie za mało, żeby wskoczyć na nasze podium. No ale warto próbować. I cóż mogę ci dać? erden.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: A tam spadek.
0: Była zwyciężczyni.
1: Z samej góry. Abecadło z pieca spadło, a Sikora spadła na pozycję trzecią.
0: Ładnie, bardzo ładnie.
1: Polska język, trudny język.
0: Nagroda Nobla Literacka na wyciągnięcie ręki. On z nami, erden.lista.159 punktów, 298.

0: Zasłuchaliśmy się?
1: Tak jest.
0: Magdalena Sikora.
1: Odlecieliśmy.
0: Odlecieliśmy.
1: Na skrzydłach
0: Sikorki. Magdalena też. Z pierwszego miejsca. No niestety, zabrakło wiele, ale o pierwsze miejsce dzisiaj była zacięta walka i mamy zmianę lidera, już mogę stracić. Ale i tak jeszcze nic nie wiadomo, bo tak jak mówiliśmy, dzisiaj jeden utwór pożegnał się z listą z mocą. Zostało jeszcze trzech kandydatów i tylko dwa miejsca.

0: Miejsce drugie.
1: Tak niewiele zabrakło.
2: Tam Szkocja, nie wiemy gdzie jaka, ale skoro Walia Słoneczna, to podejrzewam, że Szkocja też istnieje takie prawdopodobieństwo, że w kratę, haha. Nie, nie wiem, Słoneczna.
1: To ja wolę szkocką. Kratę, oczywiście.
2: Kratę, no o czym myślimy?
1: Mariusz oczywiście. I Grażyna Śmiałkowi przed nami wspólnie z Magdaleną Bober. Tylko Jezus projekt, utwór Jak łania Erden. Lista. 940.

0: też ciepło? 15 stopni?
1: Nie wiem, jeszcze nie sprawdziłam.
0: Bo nie ma z nami Mariusza.
1: Nie ma, właśnie. Od wielu tygodni nie ma. Poszedł mu na urlop.
0: Tak niewiele zabrakło, a tu trzeba odjąć jeszcze punkty karne. Niedobrze. Mariusz, czekamy. Może małżonka zmobilizuje. Pani Grażyny, proszę postawić do pionu małżonka. Czekamy na Facebooku za tydzień, bo dziś już nie zdążą. Chociaż jeszcze nie mówię.
1: Nigdy nic nie wiadomo, dokładnie. Fale z opóźnieniem się niosą do Szkocji troszkę, więc może dzisiaj jeszcze zdążę w trakcie trwania
0: naszej audycji. Czekamy na szkockie fale.
1: No to przechodzimy do zwycięzców 711 notowania listy z mocą.
2: Miejsce pierwsze.
1: Pretendentów było dwóch, ale miejsce pierwsze może zająć tylko jedna formacja. Przytulić cię? Mam za daleko do ciebie. Tutaj pomiędzy konsoletą a monitorami trochę nas dzieli.
0: Tak w myślach, w środku.
1: Ale tak, mentalnie cię mogę przytulić.
0: Ale przytulamy Anne-Marie.
1: Tak, niestety już nie będzie was otulać swoim aksamitnym głosem, bowiem właśnie na dobre ten utwór żegna się z naszą listą z mocą, ale oczywiście droga dla Anne-Marie nie jest zamknięta. Jeśli macie jakąś jej kolejną propozycję, to ślijcie na naszą skrzynkę listazmocą.rdn.pl.
0: Zwyciężyłaś rzutem na taśmę. A te słowa kieruję do Arety, chociaż twój utwór miał się pojawić już miesiące temu w poczekalni. Też bym ci powiedział,
1: zwyciężyłaś. Nie mam nowego utworu, halo, muszę nagrać, nie mam czasu.
0: Może trzeba ogrzebać, odkurzyć audiotekę. Coś tam się znajdzie, ja pogrzebię. Arety na pierwszym miejscu, powrót wielki z pozycji trzeciej na pozycję pierwszą. Gratulujemy bardzo serdecznie dzisiejszej zwyciężczyni 711 notowania listy z mocą. A dziś z bólem serca, ale z uśmiechem na twarzy, żegnamy się z wami Ewa JJ.
1: I Paweł H.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Dobrego tygodnia.

0: nastroju. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież apeluje o ewangelizację miast, prosi, by w tej intencji modlić się przez cały sierpień. Leon XIV ogłosił nową konstytucję dla Państwa Watykańskiego. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej opublikowała raport za ubiegły rok. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi o modlitwę w intencji ewangelizacji miast. To temat jego intencji na sierpień. Sam powierza Bogu sprawę ewangelizacji miast w przygotowanym z tej okazji filmie. Uczyń nas Twoimi świadkami, misjonarzami odważnymi i twórczymi, którzy życiem głoszą Twoją miłość, zdolną przezwyciężać pośpiech, hałas i anonimowość, mówi Ojciec Święty.
2: Lord Jesus, Good Shepherd.
1: Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przemierzasz nasze ulice i place, wchodzisz do wspaniałych gmachów i najskromniejszych dzielnic i w ciszy towarzyszysz milionom ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu. Ty znasz, Panie, serce miasta, jego światła i cienie, jego zgiełk i samotność. Wiemy, że miasta są powołane, aby być miejscami wolności i możliwości, lecz mogą także przemieniać się w przestrzenie anonimowości i odosobnienia. Dlatego dziś prosimy Cię o nowe spojrzenie, zdolne odkrywać w życiu miejskim żyzną glebę dla głoszenia Twojej Ewangelii. Obdarz nas wiarą twórczą i głęboką, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz wciela się w proste i bliskie gesty. Dodajmy, że obecnie niemal 45% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Leon XIV ogłosił dziś nową ustawę zasadniczą dla Państwa Watykańskiego. Zastępuje ona konstytucję przygotowaną zaledwie 3 lata temu przez papieża Franciszka.
3: Jak wyjaśniono na wstępie, opracowanie nowej ustawy zasadniczej wynikało z potrzeby uwzględnienia nowych wymogów związanych z zarządzaniem oraz z niektórych istotnych zmian prawnych. Potwierdza m.in., że na czele papieskiej komisji państwa watykańskiego nie musi stać kardynał. Watykańska konstytucja doprecyzowuje uprawnienia poszczególnych organów władzy. Potwierdza konstytucyjny charakter państwa watykańskiego. Ustawa zasadnicza pozostaje fundamentem i punktem odniesienia dla wszystkich innych aktów prawnych, potwierdzając wyjątkowość i autonomię watykańskiego porządku prawnego.
1: Ogłoszona dziś konstytucja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA opublikowała raport za ubiegły rok. Kapitał własny wzrósł o niemal 90 milionów euro, lecz zysk operacyjny zmalał blisko trzykrotnie, z 62 do 22 milionów.
3: Prezes APSY, arcybiskup Giordano Piccinotti, wyjaśnił, że mniejsze zyski to wynik reorganizacji watykańskiego portfela finansowego. Dodał, że celem tej instytucji nie jest generowanie zysku operacyjnego, ale raczej zachowanie i konsolidacja aktywów.
1: Arcybiskup Piccinotti przypomniał, że rok 2025 był rokiem szczególnym, ponieważ zmarł Franciszek i został wybrany nowy papież. Administracja zagwarantowała w tych warunkach pełną ciągłość i stabilność.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: dobrym nastroju.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Bartosz Niebrzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Zaczniemy od wyzwań, przed jakimi stoi ZGO. Zaczyna wam brakować miejsca. Budowa kolejnej, czwartej już kwatery do składowania odpadów to jest absolutna konieczność, panie prezesie?
3: Tak. Jesteśmy w trakcie procesu inwestycyjnego związanego z budową kwatery na odpady, kwatera numer 4. Jest to związane z tym, że część odpadów, które nie trafiają do sortowania, które nie trafiają do spalania, są zgodnie z przepisami prawa składowane na kwaterze na odpadów, na kwaterze na odpady, i my taki proces inwestycyjny właśnie rozpoczęliśmy. Jest to dosyć kosztowna inwestycja, ale niezbędna, żeby utrzymać te ceny dla mieszkańców za zagospodarowanie odpadami na obecnym poziomie. Ze względu na to, jakbyśmy nie mieli własnej kwatery na odpady, byśmy musieli to utylizować w zewnętrznych miejscach albo jakby oddawać wszystko do utylizacji, do spalenia, gdzie ceny spalania są bardzo duże, a ceny na składowanie na kwaterze są niższe, więc to pozwala nam zbilansować tę sumę za opłaty za zagospodarowanie odpadami.
2: Mówi pan prezes, że to jest niemały wydatek, stać was na budowę tej czwartej kwatery. Jakie to są kwoty?
3: Proces inwestycyjny jest oszacowany na kwotę około 12 milionów złotych. On oczywiście będzie rozłożony w czasie, bo taka kwatera, eksploatacja takiej kwatery to jest kilkanaście lat, czyli jak teraz wybudujemy taką kwaterę, to będziemy mieli zapewnione miejsce na około 12 do 15 lat, więc będzie to rozłożone w czasie. Będziemy korzystali z finansowania zewnętrznego, czyli z kredytu inwestycyjnego na preferencyjnych warunkach. I jakby to jest oszacowane obecnie w ten koszt kwatery, ten koszt procesu inwestycyjnego w obecnej cenie zagospodarowania odpadami, więc jakby bilansuje się ta kwota na chwilę obecną. Przy wykorzystaniu instrumentów finansowych stać nas na to, żeby przy założeniu obecnej ceny za zagospodarowanie odpadów ta cena jest wliczona w nią, więc mamy to przekalkulowane.
2: Ale w tej trzeciej kwaterze jeszcze trochę miejsca jest.
3: Jeszcze na przyszły rok i na 2028.
2: Spokojnie, uspokajacie tutaj, tak, bo ktoś może pomyśleć, że on nie
3: dlatego
2: ma miejsca.
3: Dlatego jakby proces...
2: Już teraz rozpoczęliście.
3: Rozpoczynamy proces ze względu na to, że konieczność pozyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji środowiskowych, administracyjnych zabiera trochę czasu, więc my, widząc, że trzecia kwatera gdzieś osiągnęła pewien pułap około 80% wykorzystania, rozpoczynamy nowy proces inwestycyjny, żeby zakończył się on w momencie, kiedy będziemy obecną kwaterę mieli już całkowicie na wykorzystaniu, żeby móc równocześnie przejść do procesu eksploatacji nowej kwatery.
2: A grunt pod tę kwaterę jest?
3: Jest. Mamy grunt, mamy już decyzję środowiskową wydaną przez wójta gminy Miaskowo, bo to na terenie gminy Miaskowo się znajduje składowisko i kwatera. No i teraz będziemy rozpoczynać, jesteśmy na etapie projektowania tej kwatery i będziemy ogłaszać przetarg na wykopanie jej pracy inżynieryjno-budowlane.
2: Ale to nie jest jedyna inwestycja, jaką planujecie, bo do tego wszystkiego mają powstać jeszcze farmy fotowoltaiczne.
3: Tak, jesteśmy już po przetargu, właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej. No będzie to pierwsza farma fotowoltaiczna na terenie składowiska, która pozwoli zbilansować te ceny prądu, które obecnie są na bardzo wysokim poziomie. Jakby składowisko odpadów jest przedsięwzięciem energochłonnym ze względu na liczne maszyny, na wykorzystanie skomplikowanych procesów maszynowych, mechanicznych, więc to wykorzystanie prądu jest bardzo duże. My rocznie jako zakład wydajemy około 1 000 000 złotych na prąd, są to niemałe koszty, a budowa farmy fotowoltaicznej połączonej z magazynem energii pozwoli na przeciwdziałanie tym podnoszącym się cenom prądu, a też liczymy na to, że na obniżenie tego. No i też jest to pożądany krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, w kierunku zielonej transformacji energetycznej, ze względu na to, że system ETS, system jakby cen za prądu jest dosyć uciążliwy dla takich dużych zakładów przemysłowych, a w naszym przypadku jakby farma fotowoltaiczna myślę, że bardzo się sprawdzi.
2: A właśnie, bo to też są gigantyczne kwoty. Po jakim czasie to się zwróci, kiedy taka farma powstanie?
3: W tym przypadku akurat farma fotowoltaiczna jest to element zielonej transformacji energetycznej, jakby wpisuje się w te działania na poziomie rządowym, więc tutaj korzystamy z instrumentu pożyczki preferencyjnej połączonej z dotacją, czyli magazyn energii, który chcemy wraz z farmą fotowoltaiczną uruchomić, będzie w znacznej części dotacyjny z programu Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczka na OZE, na odnawialne źródła energii, więc to będzie pożyczka preferencyjna, nieoprocentowana, połączona z dotacją, więc liczymy, że zwrot inwestycji nastąpi po około 4 latach całkowite, więc to tak naprawdę będzie się bilansować.
2: Dość szybko.
3: Dość szybko, tak. No, bo tak jak mówię, no obecnie zaczynamy z poziomu zero, tak, czyli nie mamy żadnych odnawialnych źródeł energii obecnie na składowisku, więc to będzie nasze pierwsze takie duże źródło, więc liczymy na to, że te koszty oszczędności z zakupu energii w dosyć szybkim tempie się zwrócą na rachunkach, zwrócą proces inwestycyjny.

0: gospodarki Urzędu Miasta, gdzie zaprosiłem radnych do zakładu. Było posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarki Komunalnej. Chciałem też radnym pokazać zakład, jak to wygląda, bo nie wszyscy mieli okazję być. Jakby przedstawiałem, że te wyliczenia jakby już odczujemy wpływ systemu kaucyjnego.
1: A mamy dopiero połowę roku.
0: No i też taki sezon najbardziej jakby intensywny, jeżeli chodzi o produkcję odpadów, no ze względu na podwyższone temperatury spożywamy więcej napoi, płynów, w związku z tym no, jakby produkujemy też więcej odpadów jako mieszkańcy, jako konsumenci. My też podjęliśmy działania takie, żeby trochę przeciwdziałać temu systemu kaucyjnego, że uczestniczymy w procesie związanym z systemem kaucyjnym, czyli do nas trafiają te odpady, które są oddawane do tych butelkomatów, recyklomatów, które muszą dalej podlegać i tak recyklingowi, no bo do urządzeń związanych z systemem kaucyjnym wrzucamy mieszane odpady, czyli butelki różnego koloru, bezbarwne, zielone, niebieskie, ale też puszki aluminiowe i to później trafia do instalacji, żeby zostało przesegregowane na te poszczególne cztery frakcje. My się zgłosiliśmy do tych firm, którzy są operatorami systemu kaucyjnego i takie usługi świadczymy odpłatnie dla nich i tym sposobem chcemy troszeczkę
1: uratować to.
0: Tak, no i też wykorzystać naszą infrastrukturę, tak, bo zakład ma dosyć nowoczesną infrastrukturę, czyli linię do sortowania odpadów z separatorami optycznymi, co pozwala na taką wydajne prace związane z segregowaniem odpadów. Dlatego możemy takie usługi świadczyć i też troszeczkę przeciwdziałać tym kosztom, czyli jak nie w taki sposób...
1: To taka trochę burza mózgów w waszym przypadku, tak, żeby gdzieś szukać.
0: Branża odpadowa na pewno wymaga ciągłej kreatywności, ciągłego odpowiadania na wyzwania, na zmiany legislacyjne, żeby jednak wszystkie te nasze działania, które podejmujemy, są takie, żeby, tak jak obiecałem radnym mieszkańcom przy ostatniej podwyżce, no ta podwyżka za śmieci trochę była kierunkiem wyprzedzającym. Może ona na tamtym etapie nie była jakoś tak konieczna, w sensie takim, że zgłaszamy się po nią dopiero w momencie, kiedy generujemy tam kilkaset tysięcy straty, tylko widząc, że zaraz będziemy generować, jakby zdecydowaliśmy się, żeby tę cenę zbilansować, żeby spółka po prostu miała możliwości finansowe na podejmowanie inwestycji takich właśnie jak budowa kwatery, unowocześnienie zakładu, rozbudowa zakładu, żeby w perspektywie 2-3 lat jakby nie podnosić tych cen, utrzymać te ceny na poziomie, a jeżeli wszystkie te nasze prace, które podejmiemy, które inwestycje, które się udadzą, no liczymy na to, że ta cena się utrzyma, a nawet może będzie możliwość gdzieś tam korekty w dół tej ceny. Więc w tym celu jakby cały czas podejmujemy różne działania, taką burzę mózgów, jak pani redaktor powiedziała, żeby odpowiadać na wyzwania rynku i aktywnie uczestniczyć w tych pracach rynkowych. Tak? No bo tak naprawdę do tego się sprowadza branża odpadowa, w przeciwieństwie na przykład do spółek wodociągowych czy spółek ciepłowniczych, energetycznych, nie jest obciążona monopolem. W sensie takim, że my jakby mamy wyłączność na zagospodarowanie odpadów na terenie miasta Łomży, a w pozostałych gminach z regionu uczestniczymy w przetargach, czyli uczestniczymy na warunkach rynkowych, w postępowaniach przetargowych, więc musimy na warunkach rynkowych wykazywać się dobrą ceną, no jakby
1: elastycznością
0: i też jakby profesjonalizmem i nowoczesnością świadczonych usług, no bo takie są teraz oczekiwania gmin, że z jednej strony ta cena ma być atrakcyjna, ale też nasza dostępność, park maszynowy na nowoczesnym poziomie, śmieciarki, jakby wyposażone w GPS-y, wyposażone w kamery, żeby można było kontrolować, jaka jakość strumienia odpadów pada. I to są jakby wyzwania, na które odpowiadamy, które musimy odpowiadać, by po prostu być nadal aktywnym uczestnikiem tego rynku. Bo tak jak przypomnę, no jakby jeżeli chodzi o przychody spółki, no to przychody z sensu stricte z miasta Łomży stanowią niecałe 50% przychodów spółki. Cała reszta to jest coś, co my musimy na wolnym rynku, w cudzysłowie, jakby

0: zdobyć.
1: Zdobyć.
0: Dokładnie.
1: Panie prezesie, ja chciałabym jeszcze zapytać, jak to wygląda w praktyce, żebyśmy sobie o tym dwa słowa powiedzieli. Ja spotkałam się z takimi opiniami, że po wprowadzeniu tego systemu kaucyjnego Polacy po prostu stali się śmieciarzami. To mówią ci, którzy są przeciwni temu systemowi kaucyjnemu, ale tak trochę śmiechem, żartem, jak patrzymy, jak stoimy w tych kolejkach z tymi wielkimi workami tych butelek plastikowych, trochę tak jest. A jeśli tego nie robimy, to wyrzucamy swoje pieniądze do śmieci, tak. Po prostu. Więc pana zdaniem, z pana perspektywy, ten system dzisiaj funkcjonuje dobrze?
0: To myślę, że sami mieszkańcy są w stanie ocenić, że ten system nie zawsze funkcjonuje dobrze. Znaczy, jakby nie do końca logistycznie, operacyjnie jest przygotowany na potrzeby mieszkańców, no ze względu na to, że no ja sam, ale też sąsiedzi, no znajomi, często się spotykają z sytuacją taką, kiedy butelkomaty, te maszyny do oddawania odpadów są przeładowane,
1: nieczynne,
0: albo jest kolejka tam i to jakby na terenie miasta Łomży tylko mówimy, już nie mówiąc o tym, że w mniejszych miejscowościach, gdzie jest tylko jeden punkt na przykład odbioru na całą gminę, to jeżeli dany mieszkaniec no, nie ma możliwości oddania ze względu, że automat jest nieczynny z powodów technicznych, jest przepełniony, to albo zabiera z powrotem te odpady do domu, no, albo musi jechać na teren jakiejś sąsiedniej gminy, miejscowości, generując jakby dodatkowe koszty w postaci no, poświęconego czasu, ale też paliwa, tak, ślad węglowy, który zostawiamy, bo tak, jakby takie było główne zamierzenie tego systemu kaucyjnego, żeby ograniczać ten ślad węglowy, ograniczać, dbać o środowisko, a tutaj jakby system został wprowadzony, ale jeżeli chodzi po drugiej stronie logistyczne, operacyjne przygotowanie do systemu, dopiero się kształtuje. No, te maszyny powstają z opóźnieniem, najpierw powstały przy dużych sklepach, teraz dopiero ministerstwo mówi o jakichś możliwościach, że będą powstawały przy mniejszych sklepach wielkopowierzchniowych, więc jakby tak jak ja w naszych wcześniejszych rozmowach podkreślałem, że no, nie do końca jestem zwolennikiem wprowadzenia tego systemu kaucyjnego, bo koszty zostaną przeniesione finalnie na mieszkańców, bo zarówno w postaci opłaty śmieciowej, która wzrosła i wzrasta nie tylko w mieście Łomża, ale wszystkie gminy się z tym borykają, to też no, jakby z powodów takich życiowych, ze względu na to, że już jak się podejdzie drugi, trzeci raz i ten butelkomat jest ciągle zepsuty, nieczynny, albo jest jakaś duża kolejka, to ludzka cierpliwość też ma swoje granice.
1: Ale chyba wydaje mi się, że coraz więcej osób jednak decyduje się na to, żeby te butelki oddawać, bo ja sama przyznam szczerze, że ostatnio miałam taką sytuację, gdzie w sklepie robiłam zakupy i kupowałam tylko napoje. Kupiłam zgrzewkę wody i dwie butelki napoju, bo kiedy robimy takie duże zakupy, to my tego tak nie widzimy.
0: Ale zgrzewka to już jest 3
1: tak,
0: złote,
1: zgrzewka,
0: prawda?
1: Zgrzewka i do tego dwie butelki, kurczę, jakoś dużo mi wyszło. Tak. Aha, i później policzyłam 8 butelek i faktycznie jest to już jakieś takie znaczące, że nasze oko to zauważa i portfel to zauważa, więc ja myślę, że koniec końców może na początku Polacy niechętnie oddawali te butelki, ale jak później zobaczyli, że jakoś takie większe są te rachunki, paragony, no to wydaje mi się, że chyba się pewnie przekonają, mimo tego, że będą te utrudnienia.
0: Pełna zgoda, no zawsze ten rachunek ekonomiczny jest największym motywatorem, prawda, no bo jeżeli jakby mamy taką bezpośrednią możliwość zauważenia, że gdzieś wyrzucamy nasze pieniądze do śmieci, no to zawsze gdzieś tam sytuacja gospodarcza no, jakby zmusza nas do tego, żeby szukać oszczędności, szukać tego pola do zaoszczędzenia każdej złotówki na każdym poziomie. Ja też takie dosyć ciekawe zjawisko zauważyłem wśród dzieci, młodych osób, które gdzieś tam na osiedlu zauważą kilka butelek systemu kaucyjnego, zbiorą, oddadzą do butelkomatu i już mają na przysłowiowego loda, więc ta edukacja ekologiczna zaczyna się od najniższego poziomu, bo to jest żywa gotówka, prawda?
1: Rekordzista chyba 3000 w
0: tak, te rekordy
1: jakoś, cały czas one chyba się zmieniają,
0: cały
1: nie
0: czas
1: wiem,
0: rosną, są
1: może
0: też
1: w pewnym momencie.
0: Popularne akcje i to jest jakby pozytywny efekt tego zjawiska, że zaczęliśmy coś, co my podkreślamy też w naszych akcjach edukacji ekologicznej, że nie ma śmieci, są surowce, a surowiec jakby cechuje się tym, no, że ma wartość jakoś, że dobrze prowadzona gospodarka odpadami, prawidłowo, z wykorzystaniem, jakby z zachowaniem tych zasad, generuje zyski dla mieszkańców, aczkolwiek, tak jak mówię, no tutaj troszeczkę ustawodawca, no jak to często ma w zwyczaju, no, zaczął tak z wysokiego C, trochę zmusił nas do tych wszystkich zmian, nie dając jednocześnie po drugiej stronie no, przygotowanego ciągu logistycznego systemu operacyjnego, co pewnie będzie się w perspektywie czasu no, jakby dogrywało, kształtowało. Teraz też ministerstwo planuje pracę nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o te butelki szklane w postaci małpek, a z drugiej strony operatorzy systemu kaucyjnego zgłaszają, że to tak naprawdę wymagałoby kolejnych nowych maszyn, no bo tutaj mamy puszki aluminiowe i butelki plastikowe, które mogą być tam wrzucane do jednego pojemnika, no co z drugiej strony jednak te opakowania małpki szklane, ze względu na to, że szkło no jakby inna jakość surowca, już tutaj wymaga innych maszyn, że po prostu będzie ulegało gdzieś tam zniszczeniu, więc to cały czas z jednej strony jest pozytywne zjawisko tego systemu kaucyjnego, że zaczęliśmy dostrzegać to, że jednak te surowce, jak prawidłowo trafiają, to generują nam to wartość i są korzystne ekonomicznie, a z drugiej strony, no jakby mieszkańcy nie otrzymali odpowiedniego zapewnienia logistycznego.
1: Więc... Ale słuchając uważnie pana prezesa, odnoszę takie wrażenie, że jeszcze wiele zmian czeka nas, jeśli chodzi o ten system kaucyjny.
0: Tak.
1: Że to był tylko początek i to było nawet niewysokie cele, to dopiero pierwsza litera alfabetu. Takie odnoszę wrażenie.
0: Tak. Ustawodawca tutaj na pewno nie pozwoli nam się nudzić w tym zakresie, bo cały czas gdzieś czy to nowe projekty ustaw, czy projekty rozporządzeń, czy wytyczne są na etapie opiniowania, projektowania, planowania i te poziomy, te pomysły są często tak skrajnie różne od siebie i czasami są niestety niektóre bardzo szalone i bardzo tak wywracające taką codzienną pracę do góry, więc na pewno tutaj dużo wyzwań przed nami.
1: Panie prezesie, my tak sobie rozmawiamy o tych kwotach, operujemy takimi kwotami 5 milionów, 10 milionów, 15 milionów, no ale taki Jan Kowalski sobie teraz pewnie nas słucha i może pomyśleć, ale kto za to wszystko zapłaci? Czy czekają nas kolejne podwyżki?
0: No, ja tak jak zawsze jestem o to pytany, czy przez radnych przyszedłem, bo to jest jakby zrozumiałe ze względu na to, że finalnie...
1: Czyli radni też pytają.
0: Tak, radni też pytają, no na każdej komisji gospodarki, czy nawet przy takich spotkaniach prywatnych, czy na pewno już nie planuję żadnej podwyżki. Nie, ja tak jak obiecałem, ta podwyżka zeszłoroczna, znaczy tegoroczna była w perspektywie 3 lat ostatnio, no takie mam tutaj dżentelmeńską umowę z panem prezydentem, z panem naczelnikiem, z państwem radnych, więc w perspektywie 3 lat na pewno nie planujemy żadnych podwyżek. A co będzie w przyszłości, no to tak jak mówię, no ja ze swojej strony na pewno mogę obiecać, że dochowuję wszelkich starań, wszelkich działań, żeby ta cena została na minimalnie możliwym poziomie dla mieszkańców Łomży, no aczkolwiek co ustawodawca wymyśli, to będziemy musieli odpowiadać na te wyzwania. Ja też bym chciał podkreślić, że ta cena za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców Łomży na tle miast referencyjnych, porównywalnych do Łomży czy innych samorządów jest stosunkowo niska. No, w miastach większych, takich jak Białystok, czy nawet w porównywalnej wielkości, jak Ełk, Ostrołęka, bo my też jakby za każdym razem, znaczy jak przygotowujemy sprawozdania, czy przygotowujemy jakieś materiały analityczne dla Urzędu Miasta, no to też porównujemy to do tak zwanych miast referencyjnych, więc ta cena w mieście Łomża jest porównywalna, często niższa. Więc to nie są jakby zjawiska, które gdzieś tylko dotykają mieszkańców miasta Łomży, no tylko mają charakter ogólnopolski. No to też jest pewien trochę absurd tego systemu zagospodarowania odpadami, że cena wynika z działań na poziomie ogólnopolskim, z działań ustawodawcy, a finalna konieczność przedstawienia tych podwyżek obciążenia mieszkańców spoczywa na samorządach, no, które jakby, bądźmy szczerzy, nie mają żadnych narzędzi wpływu, żeby oddziaływać na te wpływy ustawowe, bo to nie samorządy wprowadziły system kaucyjny, nie samorządy wprowadziły konieczność uzyskiwania określonych poziomów odzysków, konieczność dostosowywania instalacji do odpowiednich norm środowiskowych, przepisów prawa sanitarnego, przeciwpożarowego, bezpieczeństwa. Te normy są wyśrubowywane na poziomie ustawowym, co się wiąże z kosztami, tak? No bo zapewnienie odpowiednich norm sanitarnych, środowiskowych, przeciwpożarowych, no to są konieczność zakupienia sprzętu, wykonania prac analitycznych, modernizacji pracy na instalacji maszyn, a te koszty są finalnie później, tymi kosztami są finalnie później obciążeni mieszkańcy.
1: I to wy musicie nosić to na swoich barkach, tak, i informować mieszkańców, że niestety będziecie płacili więcej.
0: Dokładnie tak. I to później ja muszę iść przedstawić panu prezydentowi, państwu radnym, a państwo radni później
1: muszą... A potem się tłumaczyć.
0: A później państwo radni muszą się tłumaczyć mieszkańcom, którzy za pośrednictwem których sprawują swoje mandaty, prawda? Więc to jest, z punktu widzenia ustawodawcy, jest to bardzo wygodny system, prawda? No bo wprowadził jakieś zmiany, ale to nie później on jakby nie ma ogólnopolskiej opłaty śmieciowej, tak, w formie jakiegoś podatku, tylko jest ta opłata lokalna, która jest po prostu za pośrednictwem samorządów, za pośrednictwem której są samorządy obciążane. Więc to jest...
1: Skomplikowane.
0: Jest bardzo skomplikowane.
1: Skomplikowane i czas nam ucieka, więc powoli będziemy kończyć. Zbliżamy się do godziny 10:00. Trzymamy za słowo, że przez najbliższe 3 lata podwyżek w Łomży za wywóz śmieci, nieczystości nie będzie. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bartosz Nieprzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Nasz gość dnia.

przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Let's go.
1: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
2: Nasz pierwszy gość, redaktor Rok Zygmunt, sekretarz redakcji Klubu Jagiellońskiego, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A porozmawiamy sobie o, no właśnie, premierze Mateuszu Morawieckim, który wyszedł z partii, został wyrzucony, zapewne założył klub Rozwój Plus, poszedł na swoje. No i właśnie, co oznacza to dla polskiej polityki, co oznacza to dla polskiej prawicy? Ty, drogi Rochu, napisałeś w Rzeczpospolitej kilka dni temu bardzo ciekawy tekst o tym, że nowy PiS będzie podobny do Koalicji Obywatelskiej. Nieco prowokacyjna teza, ale o co chodzi?
3: Chodzi o to, że kadry, które wyszły, czy zostały wypchnięte z Prawa i Sprawiedliwości, to rzeczywiście była przez kilka dni taka trochę wojna podjazdowa, narracyjna, w której chodziło o to, żeby przekonać opinię publiczną, że to albo wina Morawieckiego, albo Morawiecki próbował przekonać, że to wina kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, że to do tego rozwodu doszło. To już zostawmy na boku. Natomiast fakt, że to się wydarzyło i fakt, jakie kadry weszły w skład nowego klubu Rozwój Plus, no pokazuje, że prawie, oczywiście nie jestem w stanie tego policzyć co do osoby, bo też pewnie o wielu nie wiemy, ale większość kadr, które w Prawie i Sprawiedliwości stanowiły o sprawnym rządzeniu, które szlifowały swoje umiejętności takie państwowe, zarządcze, administracyjne w czasie czy to pandemii, czy potem reakcji na wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie, wyszły z Mateuszem Morawieckim z Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czy Janusz Cieszyński, czy Michał Dworczyk, Marcin Horała, Krzysztof Szczucki i tak dalej. To są osoby, które rzeczywiście stanowiły o takim retorycznym zapleczu Prawa i Sprawiedliwości, jakkolwiek oczywiście ciągną się za nimi różne afery i to też pewnie będzie jeszcze przed jakichś tam kuksańców ze strony koalicji rządzącej, no to jednak to są ci, których się przedstawia jako tych młodych, pragmatycznych, energicznych i merytorycznie sprawnych polityków polskiej prawicy dzisiaj. No i PiS się ich pozbywa, tak? PiS się ich pozbywa i to nie przypadek, to wręcz pewien takie emblematyczne, że no, dzień po tym, gdy to się de facto dokonało, no to na pierwszą linię frontu obrony racji kierownictwa PiS-u wyszedł Jacek Kurski w telewizji Republika. Nie, tak? To mamy bardzo ładny obraz tego jak to, jaki tu kontrast występuje.
2: Pewna sprawność, świeżość i też myślę, że merytoryczne wsparcie dla partii, czy dla po prostu polskiego państwa na pewnym odcinku, to po stronie Rozwój Plus rzeczywiście jest i po stronie tych polityków 30, 40, 50-letnich, no ale z drugiej strony no, musi tu wrócić pytanie, czy im się uda. To znaczy było już kilka prób takich secesji, była Polska jest najważniejsza, była Solidarna Polska Ziobrystów, były inne mniejsze pomysły jak Polska 21, kiedyś zapomniana, czy Polska Plus. No i prędzej czy później oni wszyscy albo wracali na łono PiS-u w takiej czy innej formie, albo lądowali gdzieś po drugiej stronie politycznej barykady. No i na przykład Joachim Brudziński już dzisiaj wróży, że politycy Rozwój Plus, jak kurz opadnie i kamery przestaną za nimi biegać po Sejmie, zainteresowani żywo każdym kolejnym ruchem, a stanie się to za tydzień albo dwa najdalej, no to zobaczą, że w powiatach i w regionach na nich za bardzo już nikt nie czeka. Tak przynajmniej wróży to Brudziński, który akurat, no co jak co, ale partii struktury jako wieloletni ich szef na pewno zna.
3: Oczywiście z pewnością zna, ale z pewnością też przemawia przez niego myślenie życzeniowe, jeśli chodzi o los dalszy Mateusza Morawieckiego. Oczywiście tu mamy tu kilka wariantów, tak? No to bardzo, bardzo ryzykowne jest dzisiaj stawianie jednoznacznych test w tej sprawie. Z jednej strony oczywiście może się tak skończyć, jak w przypadku PJN-u czy Solidarnej Polski, które oczywiście, gdy wychodziły z Prawa i Sprawiedliwości, gdy te byty się tworzyły, no to tam sondaże były wyższe niż dzisiaj Morawieckiego, chociaż bardzo jednostkowe, tak? A u Mateusza Morawieckiego jednak mam poczucie, że jest te sondaże są na ten moment trochę słabsze, ale bardziej regularne niż w przypadku tych tych poprzednich bytów. Natomiast wydaje mi się, że szansą Morawieckiego jest po pierwsze to, że ogólnie widzimy pewne rozhermetyzowanie sceny politycznej i jednak ten krajobraz wygląda zupełnie inaczej niż w 2011, powiedzmy, kiedy Zbigniew Ziobro zakładał Solidarną Polskę, a bodajże rok wcześniej powstał PJN, czyli kiedy działo się dużo na prawicy, ale PiS dalej był hegemonem, a dzisiaj PiS jest jedną z trzech partii, zaraz czterech, prawda? Prawdopodobnie na polskiej prawicy, samej tylko prawicy, a mamy jeszcze stronę liberalną, której to trochę inaczej wygląda i tam może ta hegemonia Koalicji Obywatelskiej jest większa, chociaż też pewnie z niuansami. No i przed Mateuszem Morawieckim przede wszystkim zadanie w kontekście też całego sukcesu prawicy polega na tym, żeby przekonać nie tylko wyborców PiS-u, którzy zostaliby podzieleni pomiędzy PiS a Rozwój Plus, no bo wtedy to jest rzeczywiście, zgodnie z tym, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, prezent dla Donalda Tuska, no bo wiadomo, że podział tego samego elektoratu w systemie Donta to nie przynosi odwrotne do zamierzonych skutki. Natomiast jeżeli udałoby się Morawieckiemu przekonać wyborców, którzy głosowali na trzecią drogę w 2023 roku, jakby uwiedzeni takim centrową opowieścią, dosyć symetrystyczną,

0: podwyższano podatki i tak dalej. Więc ci ludzie, którzy właśnie bez tego bardzo negatywnego resentymentu wobec Mateusza Morawieckiego, być może odnajdą się w rozwoju plus, no i to jest wartość dodana, którą Morawiecki by przyniósł dla polskiej prawicy z pewnością.
1: No właśnie, zastanawiam się cały czas.
0: Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo nie dokończyłem porównania do Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego ja uważam, że PiS będzie jak Koalicja Obywatelska? Otóż w tej analogii, którą przywołałeś, chodziło mi o to, że do pewnego momentu się porównywało Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską, wskazując, że to właśnie Koalicja Obywatelska jest dzisiaj tą partią bez młodych kadr, bez jakichś liderów, bez świeżej krwi, z takimi bardzo, powiedzmy, no, mało skomplikowanymi partyjnymi takimi działaczami w negatywnym tego słowa znaczeniu, w przeciwieństwie do PiS, w którym są młode postaci takie jak, i tutaj padają nazwiska osób, które wyszły z Morawieckim. I dlatego wydaje mi się, że te partie się upodobnią do siebie, mając w swoich szeregach przede wszystkim ludzi, którzy piszą, prawda, bardzo wzmożone tweety i występują w zaprzyjaźnionych telewizjach, natomiast to gorzej z pracą państwową.
1: No to jeszcze pytanie o teren, bo mam głębokie poczucie, że o ile Morawiecki wyprowadził tych 40 kilku rozbójników, jeśli chodzi o nazwiska w Sejmie, całkiem dużą liczbę, bo to jest bardzo duża liczba i stali się trzecim klubem w Sejmie i to jest naprawdę, naprawdę solidne zaplecze parlamentarne, gabinetowe. O tyle, no, zastanawiam się, jak to może wyglądać w terenie. To znaczy, czy ci ludzie będą w stanie przekonać swoich współpracowników, swoich kolegów, koleżanki albo swoich znajomych gdzieś tam w Lubelskiem, w Podlaskiem czy w Zachodniopomorskim do tego, żeby dotychczasową pracę, którą ci szeregowi działacze, lokalni baronowie, czy po prostu czasem zwykli ludzie bez legitymacji partyjnej wykonywali na rzecz PiS-u ulotki, spotkania i tak dalej, zaczęli wykonywać na rzecz nowego projektu. Myślę, że tutaj jest chyba najbardziej wąskie gardło, jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć, jeśli chodzi na plus, z szansami rozwój plus skądinąd.
0: To prawda. Wydaje mi się, że już mieliśmy zresztą niedawno przykład takiej partii, która powstawała od góry i ta góra wyglądała taka ogólnopolska, imponująco, natomiast fakt, że do struktur nie przyłożono należytej uwagi i nie było w tej partii dobrego sekretarza generalnego, który by miał czas na to, żeby te struktury budować, żeby jeździć po Polsce. Oczywiście. Mhm. Polska 2050, zresztą to nie jest jakaś wiedza bardzo tajemna, tak, że te struktury były zaniedbane i nie było komu jeździć po Polsce. Osoba, która była przez pewien czas postrzegana jako ta, która mogłaby za to wziąć odpowiedzialność, czyli Michał Kobosko, bardzo szybko zameldował się w Europarlamencie i tą pracę taką partyjną porzucił. No dzisiaj go już nie ma w Polsce 2050. Więc jeżeli byłoby tak, że te struktury musiałyby powstawać, no może nie od zera, ale prawie od zera, a nie jest wykluczone, że tak się stanie, jeżeli ci baronowie, o których wspomniałeś, nie będą mieli wystarczającej siły perswazji, przekonywania swoich struktur lokalnych, swoich lokalnych działaczy do tego, żeby do nowego stowarzyszenia wstąpiły, no to jeżeli się rzeczywiście te struktury zaniedba, to potem kampania wyborcza potencjalna i potencjalny start samodzielny, a pewnie to jest dzisiaj horyzont ambicji Mateusza Morawieckiego i taki też start, który byłby podmiotowy. Nawet jeżeli to będzie jakaś koalicja, powiedzmy, powyborcza, no to dalej to nie chodzi o to, żeby zaraz się meldować na listach Zjednoczonej Prawicy 2.0. Tak? No i to bez struktur oczywiście się tak to skończy i to pewnie jeszcze gorzej niż w przypadku innych bytów, które w Zjednoczonej Prawicy były i przez jakiś czas odgrywały ważną rolę podmiotową, tak jak suwerenna Polska.
1: No to jeszcze jedna sprawa. Myślę, że całkiem kluczowa z perspektywy szans powodzenia na rozwój plus, na szansę rozwoju tego projektu. Mam na myśli tę opowieść, na ile ona będzie skuteczna, ta opowieść polityków PiS-u do wyborców prawicy, o tym, że Morawiecki, jak to mówi Patryk Jaki, zdradził, o tym, że jest rozłamowcem, o tym, że ci ludzie jego zwiększyli dzisiaj szanse Donalda Tuska i że opuścili no w zasadzie rodzinę Prawa i Sprawiedliwości, bo tak

0: jest przedstawiane, a Jarosław Kaczyński już snuje na razie jeszcze tak między wierszami opowieść o tym, że w zasadzie Morawiecki to od zawsze był człowiekiem trzeciej RP, jej elit i do dziś pozostał mimo tych 6 lat sprawowania władzy jako premier z ramienia PiS. Czy to jest opowieść, która może być skuteczna dla dotychczasowego wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? To znaczy to zohydzanie Morawieckiego i jego ludzi jako w zasadzie ludzi drugiej strony, ludzi Tuska, nie chcę już mówić, że tam agentów, bo to już dla hardkorów, ale takich przynajmniej tych, którzy złamali jedność i są rozłamowcami.
1: Wydaje mi się, że nawet to, co powiedział Jarosław Kaczyński, to i tak jest dla hardkorowców, bo uznanie, że człowiek, który przez 6 z 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, które w narracji tej partii i jakby tego komentariatu tej strony są przedstawiane jako złote lata Polski, pasmo sukcesów i świetnego rozwoju, a przechodząc od prawdziwości tej narracji, no to i nagle powiedzenie ludziom, że przez 6 lat z tych 8 to na czele partii, która te wszystkie świetne zmiany wprowadzała, stał człowiek, no właśnie, agent drugiej strony, tak, człowiek establishmentu i tak dalej, no to jest bardzo, bardzo karkołomne i tylko dokłada się do tego dosyć kompromitującego się wizerunku Prawa i Sprawiedliwości z ostatniego czasu. Natomiast to, co wydaje mi się częścią, elementem tej narracji, który może trafić, no to jest ta matematyczna, argument z matematyki tak wyborczej. No bo rzeczywiście, gdyby Morawieckiemu nie szło mocno i gdyby była obawa o przekroczenie progu wyborczego, no to wtedy jest to argument jakkolwiek racjonalny, tak? Że no jest to tak zwane marnowanie głosu, gdyby okazało się, że Morawiecki do Sejmu nie wejdzie i głosy, które na niego zostaną oddane, w jakimś sensie przepadną, tak jak to było w przypadku Zjednoczonej Lewicy w 2015 roku, tak? I partii Razem, tego podziału wtedy, który akurat no, obie partie, obie listy zaprowadził na dno. No tutaj by nie tyle zaprowadził na dno PiS, bo oczywiście to się nie wydarzy, ale uniemożliwił być może utworzenie jakiegoś rządu prawicy po 27 roku. Natomiast to jest o tyle paradoksalne, że politycy, niektórzy PiSu idą w takie bardzo, bardzo mocne zohydzenie Morawieckiego, że w związku z tym, że oni to mówią, no to Morawiecki też na razie retorycznie różni się od PiSu niuansami, prawda? Czy na razie to nie jest tak, że Mateusz Morawiecki idzie bardzo takim odważnym krokiem w kierunku centrum i odcina się od no, takiej właśnie retoryki, nie wiem, Patryka Jakiego. On mówi właściwie to samo właśnie z jakimiś niuansami, tak? Jest to złagodzony przekaz Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie i jakby dalej tam Tusk funkcjonuje jako wróg i tak dalej, najgorszy premier w historii III RP i tak dalej, no bo oczywiście nie chodzi o to, że Morawiecki chwalił Tuska, natomiast pewnie za jakiś czas, kiedy zalegenduje się Morawiecki wśród tych prawicowych wyborców jako człowiek, który nadal jest po tej stronie, no będzie mógł trochę odważniej pójść w kierunku no takim, jakim pewnie by chciał, tak, czyli partii centroprawicy, której ten komponent merytoryczny jest, czy taki programowy, powiedzmy, jest mocniejszy niż komponent retoryczny.
0: I tu stawiamy kropkę. Roch Zygmunt, sekretarz redakcji Klubu Jagiellońskiego, publicysta Rzeczpospolitej. Dziękuję pięknie Rochu za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia. 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Nie ma co kryć, od 20 kilku godzin rozmawiamy bardzo, bardzo intensywnie o bezpieczeństwie. Przy telefonie Aleksander Olech, kierownik działu współpracy międzynarodowej Defense 24. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Redaktorze, doktorze, jakby pytam w kontekście tego, co się dzieje, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby to nie miało miejsca, ale miejsce ma, to znaczy wleciała rakieta na nasze terytorium, zawyły syreny na Lubelszczyźnie w czwartkowy poranek, no i mamy wielką narodową dyskusję, myślę, że bardzo ważną i potrzebną, tylko mam problem z konkluzjami tej dyskusji, jak powinno zareagować państwo właśnie w tym kontekście, to znaczy odpalać te syreny, czy nie odpalać, dorzucać SMS-y, czy nie dorzucać, a jeśli tak, to w jakim trybie, w jakiej formie, jak powinniśmy zareagować, żeby miało to ręce i nogi, by nie doszło do paniki, no a z drugiej strony, by jednak ludzie byli poinformowani należycie i szybko.
2: Panie redaktorze, cieszę się, że znowu rozmawiamy, dlatego że podobną dyskusję mieliśmy po wrześniu 2025. Gdy te drony wleciały i wówczas dywagowaliśmy i powiedziałem panu, że nie tylko dronów będzie więcej, ale należy spodziewać się pocisków. A teraz powiedziałbym panu, że jest to kolejny etap tej rywalizacji, bo po prostu Rosja jest tuż przed zimą. I teraz odpowiadając wprost na pytanie. Kwestia jest taka, co też wybrzmiało dzisiaj wielokrotnie, że jesteśmy w czasie pokoju, nie w czasie wojny. To najważniejsze. Dzisiejszy ostrzał Kijowa był bardzo krótki. I tutaj kluczowa informacja dla słuchaczy. Tam też zawyły syreny, ale już praktycznie po ostrzale. Czyli był krótki, intensywny i tam też te syreny były spóźnione. Jak to ma wyglądać w Polsce? Wiemy, że Lubelszczyzna, wiemy, że Polska Wschodnia. Jeśli te tereny są tak kluczowe dla nas, wiemy, że wojna trwa kolejny rok, no to musimy pracować z obywatelami. Poradnik bezpieczeństwa, który bardzo polecam, tak samo jak ten, który był w Szwecji, ten, który był w Finlandii, to są dobre poradniki. Ale konia rzędem temu, kto jest nauczycielem, piekarzem, czy pracuje w banku, że on pamięta, jaki sygnał dźwiękowy, jak długo utrzymywany to jest, jakie zagrożenie. Tutaj, jeśli wiemy o zagrożeniu, musimy po pierwsze poinformować. Mogą być duże ostrzały, proszę oczekiwać komunikatów. To jest pierwsza rzecz, która może się pojawiać. Druga kwestia jest taka, że sama informacja, czy ten alarm jest, czy nie, czy cokolwiek się dzieje, tutaj musimy oczywiście reagować w mediach. No i ma przecież rząd swoje media, które może wprost tutaj informować i na bieżąco zarządzać, bo tutaj zabrakło informacji i po prostu obywatele byli przerażeni. I ja sam na swoich mediach napisałem, że tam było dzwonienie na 112, tam było dzwonienie do radia, dzwonienie do telewizji, dzwonienie do dowództwa operacyjnego, więc jak najbardziej syreny tak, ale też obywatele muszą mieć świadomość, że po prostu do tej sytuacji może po raz kolejny dojść i rozumiem, a teraz taka informacja będzie wysłana, że teraz pracujemy już nad tym, żeby mieli świadomość ludzie, jak reagować przy pocisku, jak reagować przy zagrożeniu i te syreny niekoniecznie się muszą pojawić, ale będą elementem zagrożenia. I tu, szanowni państwo, weźmy od razu pod uwagę to, że zbliża się na Ukrainie zima i Rosja będzie robiła wszystko, żeby jak najbardziej Ukrainie zaszkodzić, zniszczyć jej infrastrukturę, głównie energetyczną, więc takich działań, takich pocisków będzie znacznie więcej. Ponadto też to myślę, że musi u państwa wybrzmieć. Ukraina broni swojego terytorium. Oni nas informują o zagrożeniu, ale nie informują nas dokładnie o każdym pocisku, o każdej rakiecie, o każdym dronie, bo mają po prostu własne zagrożenia, stąd też u nas te myśliwce na ciągłym stand-by'u, czyli oczekiwaniu.
1: No tak, i teraz proszę powiedzieć, jak to mogłoby wyglądać w praktyce we wzorowym scenariuszu. Mam na myśli to, że jesteśmy sobie mieszkańcami Lubelszczyzny, czy Podlasia, czy wszystko jedno, którego regionu Podkarpacia, wszystkiego jedno, którego regionu kraju, gdzie to prawdopodobieństwo zawycia alarmów i jakiegoś zagrożenia jest no ciut większe, umówmy się, niż w Polsce centralnej czy zachodniej. No i jest 3:40. Budzi nas nie sympatyczny budzik czy dziecko w łóżku obok, tylko budzi nas syrena. Jak powinniśmy zareagować, żeby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwo, no ale po drugie też nie wpaść w panikę i nie zepsuć tego, co i tak jest pewnie trudne dla organów państwa.
2: jeśli mielibyśmy patrzeć na sytuację pokoju, no bo w takiej jesteśmy sytuacji, czyli tak nie jest. Ma stanu wojennego w Polsce, i też patrząc na to, jak widzi to nasz rząd i polityka bezpieczeństwa, to mamy, według też poradnika bezpieczeństwa, położyć się na ziemi lub zejść do punktu bezpiecznego, czy my takich schronów, bunkrów nie mamy. My jesteśmy dopiero na etapie konsultacji. Mhm. I tu pochwalę nasz rząd, bo my się konsultujemy. I mieliśmy konsultacje z Norwegami, i mieliśmy z Finami. Tam byłem częścią konsultacji ze Szwecją, więc my patrzymy na kraje, które mają obronę totalną, mają schrony dla 80-90% swoich obywateli. Więc tutaj obywatel według poradnika miałby zostać w domu, miał uruchomić telewizor, radio lub media, żeby uzyskać informacje. Tu po prostu brakowało tej informacji. W kolejnych etapach, i tak to pewnie będzie ustalone, należy zachować spokój, oczekiwać komunikatów, ale nie wyobrażam sobie, że nagle wszyscy wybiegają na ulicę. Teraz na pewno Lubelszczyzna i Polska Wschodnia już mają świadomość, że skoro taki wlot był, a pragnę Państwu przypomnieć, że to nie był pierwszy wlot, bo te pociski, one były i wlatywały na terytorium Polski, ale nie spadały, nie uderzały, tylko zawracały na Ukrainę albo były blisko naszego terytorium. To jest po prostu pierwszy przypadek, kiedy ta rakieta uderzyła, ale one wcześniej były już na naszym terytorium, tylko nie było takiej sytuacji właśnie zagrożenia, więc po prostu teraz przygotowujemy społeczeństwo, że taki alarm będzie się podnosił i należy tutaj po prostu na spokojnie przeczekać, no bo jeśli rząd nas informuje i tu faktycznie możemy to potwierdzić, że identyfikowali ten obiekt, byli blisko jego zestrzelenia, podjęli decyzję o niezestrzeleniu, no to nie ma zagrożenia dla społeczeństwa. I tu wchodzimy w bardzo ciekawą kwestię, którą podnosi również szef Sztabu Sił Zbrojnych Finlandii, kiedy decydujemy się na zestrzelenie. No i w tym momencie mamy już potwierdzenie od rządu, że jeśli jest dron, jeśli jest rakieta, jeśli stanowi zagrożenie, czy tam pocisk, eliminujemy, żeby nie było strat w życia ludzkiego, czy też infrastruktury krytycznej. Czyli doszliśmy do bardzo ciekawego etapu. Mamy syreny, czyli ludzie zachowują spokój, szukają komunikatów oraz państwo polskie, wojsko decyduje się na zestrzelenie. I tutaj zada mi pan redaktor pewnie pytanie, a co w przypadku myśliwca? No i to jest właśnie ten poziom eskalacji, którego Rosja bardzo często szuka, czyli wchodzą w przestrzeń powietrzną swoimi myśliwcami.
1: No właśnie, co wtedy?
2: No, tutaj właśnie z myśliwcem jest najciekawsza rzecz. Doszło raz do zestrzelenia rosyjskiego myśliwca, tylko tu jest dużo więcej przesłanek. Po pierwsze, czy myśliwiec wszedł w naszą przestrzeń powietrzną? Tak, wszedł. Czy myśliwiec jest uzbrojony? Tak, jest na przykład uzbrojony. Czy myśliwiec operuje w strefie działań wojennych? Na przykład tak. I Turcja podjęła taką decyzję zestrzelenia myśliwca i to jest bardzo duże wyzwanie, bo faktycznie to jest element wojenny, dlatego uważam, że Rosja nie odważy wejść się myśliwcem uzbrojonym w naszą przestrzeń, niemniej będzie się odważała wchodzić generalnie myśliwcami, co dotychczas czyni, bo jest to po prostu kolejny etap eskalacji i tego chcielibyśmy uniknąć. Są też już na teraz konsultacje znowu z sojusznikami. Ja przypomnę, że Francuzi przy dronach, tak samo Holendrzy, wysłali nam swoje myśliwce. Dzisiaj Turcy są już rozmieszczeni w Estonii ze swoimi myśliwcami. Przypomnę, że Turcja to druga największa armia NATO. No i trzeci element, oczywiście pamiętajmy o tych patriotach, na które my czekamy. Mamy te swoje dwie baterie, czyli 16 wyrzutni. To też był dobry element do zestrzelenia tego obiektu. To praktycznie idealny, jak tutaj z kolegami w Defense 24 rozmawiamy, no ale nie podjęte decyzje, bo państwo to weryfikowało. I ostatni element, panie redaktorze, mieliśmy jeden pocisk, ale trzeba się spodziewać, że Rosja będzie wystrzeliwała znacznie więcej. Dzisiaj w nocy to było 266 bodaj, tego rodzaju dokładnie 23 pociski. Więc tutaj raczej musimy mieć na uwadze to, że po prostu następnym razem wystrzelą na przykład tych pocisków 50 i będą 3 takie obiekty w Polsce.
1: To wróćmy do dyskusji jeszcze o komunikacji tego, co się dzieje. Jest inaczej już niż było wtedy we wrześniu po tym słynnym ataku dronów. Natomiast premier też na konferencji sugerował, że warto byłoby dorzucić do tego systemu pod tytułem Syrena, sygnał modulowany, podręcznik bezpieczeństwa, no jakiś komunikat SMS-owy, żeby ludzie nie szukali tych informacji właśnie na 112, w telewizji, w mediach. Oczywiście w telewizji czy w mediach jak najbardziej warto wtedy włączyć, bo informacje są podawane na bieżąco, ale no myślę sobie głośno, że jeśli dostajemy SMS-a przed tym, że idzie burza, która tak naprawdę najczęściej tak nie przychodzi, ale jest dmuchanie na zimne w tym kontekście, żeby tam uważać na siebie i zabezpieczyć okna i ogródki, to wydawać by się mogło, że szybki SMS o 4 rano czy o 5, niezależnie od której by się to miało dziać, jest możliwy. Czy my mamy takie możliwości? Bo wypytywałem nieco wicepremiera Gawkowskiego, ministra cyfryzacji, on mówi, że no tak w czasie rzeczywistym, na szybko, na już, to się za bardzo takiego SMS-a do wszystkich wysłać nie da.
2: Jedyne, co możemy tutaj myśleć, to jest kwestia śledzenia GPS, czy też informowania przez M-obywatela na temat tego, jakie może być zagrożenie. Też przypomnijmy, nie chcemy wysłać codziennie SMS-a, czy nawet dwóch, trzech o zagrożeniu. Ale jest rozwiązanie, na przykład dzisiaj wskazano, że nie wysłano tego SMS-a, ponieważ już ten pocisk spadł, czy też uderzył. Niemniej komunikaty pojawiły się o godzinie 7, 8, 9. Wiele osób dalej nie wiedziało, co się dzieje. Więc mimo wszystko, mimo że ten pocisk spadł, można było takiego SMS-a wysłać, no bo faktycznie, żeby jakaś informacja była, proszę wziąć pod uwagę, panie redaktorze, informacja, że szukamy, jesteśmy świadomi, jest zagrożenie w Polsce i jest już jakąś informacją, a brak informacji no to wprowadza wszystkich w niebezpieczeństwo, dlatego że komunikaty dowództwa operacyjnego o tym, że poderwali myśliwce, to faktycznie już wielokrotnie o tym słyszeliśmy, ale nie każdy ma Twittera, nie każdy ma Facebooka, nie każdy też wchodzi na te media społecznościowe o godzinie 4:30 i też chce, że tak powiem, myśleć o tym, jak to się połączyć w mediach społecznościowych, kiedy wyją syreny. I też osobiście powiem, oczekiwania od obywateli, którzy tak jak, nie tak jak pan, nie tak jak ja, są w tym świecie geopolitycznym, oczekiwania, że będą pamiętali, że syrena trwająca tyle czasu albo przerwana, ona oznacza to czy to, jest moim zdaniem bardzo na wyrost. Po prostu jest dużo tematów, dużo wyzwań, nie każdy musi to kojarzyć. Są też ćwiczenia, edukacja, rozmowa na poziomie samorządowym. To jest wyzwanie, które jest przed nami, dlatego że skoro wiemy, że nie jest to cała Polska, wiemy, że jest to Polska Wschodnia, wiemy, że to jest Lubelszczyzna, no to tam po prostu rząd musi bardzo mocno zaangażować się w edukację, tam też musi wprowadzić współpracę na poziomie samorządowym. Uważam, że to byłoby najlepsze. Obywatele widzieliby zainteresowanie rządu, jednocześnie rząd wiedziałby, tak, ten region jest podatny, tak, musimy tutaj zadbać o swoich obywateli.
1: To jeszcze jedno pytanie a propos wspomnianych przez pana konsultacji co do schronów, no bo jedno to wysłać sygnał do obywateli, że coś się dzieje, czy to z syreną, czy to SMS-em, czy to jeszcze przez M-obywatela, ale no drugie to mieć dokąd się udać, jeśli będziemy chcieli się schronić, jak sama nazwa wskazuje. Długo słyszeliśmy i od poprzedniego rządu i teraz od aktualnego, że to trzeba przemyśleć, przekalkulować, przekonsultować, sprawdzić stan, jaki mamy na dziś, no i wdrożyć coś, czego tak naprawdę w lwiej części Polski nie ma, czyli miejsc, do których można byłoby uciec, schronić się na jakiś czas, gdyby rzeczywiście doszło do czegoś więcej niż tylko albo aż przygodnego drona czy przygodnej zagubionej rakiety.
2: Kwestia jest taka, że inwestycje schrony są przeogromne. My też przygotowywaliśmy się troszeczkę na inną wojnę. Tutaj ciekawym przykładem jest te słynne 1000 czołgów, jak my mówimy. Tutaj mamy kwestię dronów czy pocisków. Na pewno dobrym elementem jest to, że mamy konsultacje z Norwegami, Szwedami czy Finami, ale naprawdę bardzo długo jeszcze do tego, zanim będziemy mieli konkretne schrony. Ja nawet nie chcę wchodzić w tematykę, panie redaktorze, że dzisiaj ludzie kupują od prywatnych firm schrony, które można postawić u siebie w ogródku. Tak, są takie firmy, które sprzedają takie rozwiązania, tylko musimy uczyć się tego, że jeśli jest jakaś sytuacja kryzysowa, spotykamy się w tym i w tym miejscu, takie i takie jest zagrożenie, należy udać się w to i w to miejsce, bo dotychczas rozmawialiśmy na bardzo generalnym poziomie, a teraz z tego poziomu generalnego mamy konkretny przykład właśnie Lubelszczyzny i myślę, że to byłoby też dla nas ciekawe, żeby może rozpocząć taką debatę, dyskusję, a przede wszystkim działania. Mamy premiera dzisiaj na miejscu, mamy wicepremiera na miejscu, mamy ministra spraw wewnętrznych i oni będąc na miejscu mogą zacząć od tego, tak, faktycznie tutaj możemy wprowadzać naszą obronę cywilną, czy hasło, które jest w krajach nordyckich, obronę totalną, jak to może funkcjonować, bo skoro nie mamy schronów, to jak mają reagować poszczególni obywatele. I uważam też drugą rzeczą, że niedługo na pewno pojawi się aplikacja z alarmami i w tę stronę będziemy szli, tylko ja niestety z aplikacjami mam taki problem, że o ile ja sobie z nią poradzę, to nie każdy starszy człowiek, zwłaszcza w Europie Wschodniej, będzie miał szansę ją wykorzystywać. Na pewno jesteśmy o krok dalej w reakcjach. Znowu udało nam się bez strat i myślę, że tutaj to jest taka gorzka, ale cenna lekcja, że Rosja po prostu się dalej nie zatrzyma.
1: Po więcej tych lekcji i wniosków odsyłamy na portal Defense24. Tam nasz dzisiejszy gość, pan dr Aleksander Olech, kierownik działu współpracy międzynarodowej. Jego koledzy, koleżanki piszą nieustannie o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Kłaniam się nisko, dziękuję bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.